jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

0: jak to dziewczyna.
1: Mówi Anna Jurksztowicz. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.

możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: na ryby w każdziuteńki wolny dzień, na ryby
1: nad leniwą rzeczkę w cień.
0: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
1: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod wargę.
0: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
1: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
0: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć. Na ryby,
1: a można i na grzyby.
0: Można i na grzyby.
1: Na grzyby, w aromatów pełen las.
0: Na grzyby, przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
1: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik wściekły na mnie, dzik. Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
1: Bo gdyby
0: lęk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy? Na lwy by, na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by,
0: gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trach.
1: A tu lwica,
0: co?
1: To nie w łzach. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
0: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy by.
2: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
3: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim

wypada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te figle psie. Co ty robisz? Zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku samość czas. Ty zaś masz maniery jak sztumak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada? Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadnie.

0: Eldorado. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psów aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co to wybryk maskarada.
1: Zmiluj się.

0: trupak z niższych klas.
1: Ada,
0: Ada,
1: nie wypada.
0: Gdzie by chłopanie, gdzie kogo lata? Kto by cię alżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w sal.

0: Bueno.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.
2: Jest co?

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

dziewczyny, czasami też. Czas w pośpiechu figle nam płata, piłka toczy się w bramkę pustą. Wyrósł człowiek już z małolata.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

Starszy pan, niegdyś z naszej ulicy,

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry Państwu. Dziś poniedziałek. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Dawnich krakowianie zdecydowali są wyniki pierwszej tury wyborów prezydenta miasta. Film Przez ścianę wygrał festiwal w Gdyni i zdobył Złote Lwy. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Tłum kibiców na lotnisku.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pieszała, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Na początek już oficjalne wyniki wyborów prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, zdobył nieco ponad 36% głosów, a popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska niespełna 30%. I to oni zmierzą się w drugiej turze 11 października. Kandydaci zaczynają teraz kampanię przed właśnie drugą turą. Gibała według zapowiedzi ma pojawić się dziś przed 7:00 na rondzie Mogilskim. Będzie rozdawał obwarzanki w tym samym miejscu. Nieco później, bo o 9:30 pojawi się też Piątkowska. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Cztery polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Turystki nocowały w śpiworach obok szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc z soboty na niedzielę. Film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego wygrał festiwal w Gdyni i zdobył Złote Lwy. To oparty na faktach dramat o miłości stalinowskich więźniów, którzy poznali się dzięki alfabetowi Morsa. Ta nagroda to zwieńczenie naszej pracy, mówił Sobieszczański.
3: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna, wymagająca od nas. Więc skąd zakończyliśmy z takim pięknym rezultatem, to jest wspaniała rzecz. To po prostu jest najlepsza nagroda z możliwych na tym festiwalu. I taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
1: Srebrne Lwy dostał Łukasz Ronduda za film Powiedz mi, co czujesz. Nagroda za reżyserię trafiła do Pawła Pawlikowskiego za Ojczyznę. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował wczoraj po południu na warszawskim lotnisku Chopina. Na siatkarzy czekał tłum kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
4: Super!
5: Niesamowite, to też nie powiem, że zaskoczyli nas, bo wiedzieliśmy, że wygrają. Wiedzieliśmy.
6: Finał się podobał, super, były emocje.
7: Bardzo się cieszymy, że tu byliśmy i mogliśmy być częścią tego wspaniałego wydarzenia.
8: Bardzo dobrze, no szczęśliwi jesteśmy.
1: Polacy wygrali w sobotni wieczór w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. edycji zwyciężył wczoraj Steven Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godziny 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windy-Stott, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który z czasem 2:19 i 20 sekund zajął 9 miejsce.
0: Wszystkim zwycięzcom oczywiście serdecznie gratuluję. Ale wszystkim, którzy ukończyli ten maraton, też serdeczne gratulacje. Ja wczoraj w internecie trafiłam na filmik, na którym pokazywano ostatnich biegnących, zamykających stawkę i ta determinacja, ta mimo wszystko siła w nich, aż mnie wzruszyła. Gratulacje.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Do połowy października potrwają utrudnienia na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. Prace budowlane zostały podzielone tam na etapy. Aktualnie są prowadzone na Piątkowskiej na odcinku od Alei Solidarności do wyjazdu z osiedla. Są objazdy, proszę patrzeć na znaki.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
9: 10 stopni o poranku w Poznaniu, 23 dzisiaj, maksymalnie około 15 i to będzie piękny, pogodny, słoneczny poniedziałek. Wiatr nie powinien nam dokuczać, jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie i tak zostanie. Jutro 23 stopnie i dużo słońca, w środę, w czwartek i w piątek 21 i też będzie pogodnie. Sobota ma być bardzo słoneczna i 20 stopni, a w niedzielę może trochę popadać.
2: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
0: Dzień dobry, w poniedziałek, 4,5 minuty po godzinie 6. Asia Kruk, kłaniam się Państwu. Dzisiaj 28 dzień września, ale łysy świecił dzisiaj w nocy, nie wiem, czy państwo to widzieli. Po prostu jakby to było nocne słońce, coś niesamowitego. Musiałam się tym podzielić. Dzisiaj 271 dzień roku, do końca roku 94 dni, do końca jesieni 84. Słońce wstanie, dopiero za pół godzinki, bez dwóch minut. Zajdzie o 18.21, dzień potrwa 11 godzin i 49 minut i jest to Światowy Dzień Jabłuszka, proszę państwa. I czy to jest jabłuszko pełne snu, czy to jest to, które należy spożywać jednodziennie, tak czy inaczej. Poświętujemy. Barbara Dunin i Zbigniew Kurtycz. Ja.

0: taka prośba od trubadurów. Uśmiechajcie się, dziewczęta. Staramy się jako dziewczęta, chociaż nie jest to łatwe o 6:10, ale staramy się. Co w porannej prasie? Powie Michał Pierzchała.
1: To na początek Gazeta Wyborcza i tutaj na pierwszej stronie artykuł związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie. The Wall Street Journal przewiduje, że Donald Trump wróci do bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do kongresu. To też oznacza, że cały ten konflikt po prostu prędko się nie skończy. Mm-hmm. I o tym jest tutaj duża analiza dzisiaj właśnie w Gazecie Wyborczej. Z kolei w Rzeczpospolitej, także na pierwszej stronie, sondaż. Co zrobić, gdy zawyje syrena alarmowa? Pytanie było dokładnie takie. Czy pani i pan wie, jak się zachować właśnie w momencie, gdy usłyszymy syreny alarmowe? Tak, odpowiada 66% ankietowanych. Nie, mówi 30% Polaków.
0: Sporo.
1: 1/3 Polaków po prostu nie wie, jak się zachować. Najbardziej świadomi, to dalej czytam w Rzeczpospolitej, są wyborcy partii tworzących obóz rządzący, mężczyźni, przedstawiciele pokolenia Z, a także osoby z wyższym wykształceniem. W prasie też oczywiście zdjęcia z lotniska w Warszawie, po tym jak siatkarze wczoraj wczesnym popołudniem wrócili do
0: kraju. Ale jacy oni byli zmęczeni, ale no, to wzruszająca
1: ale
0: chwila.
1: Po czymś takim.
0: Pewnie.
1: W niedzielne popołudnie na lotnisku w Warszawie czekały tłumy kibiców, były flagi, śpiewy i okrzyki wdzięczności. To między innymi ostatnia strona dzisiaj Super Ekspresu, a w fakcie na pierwszej stronie Irena Santor, która mówi, że do szczęścia nie potrzebuje pałaców, jak mówi, wystarczy jej dobra kawa.
0: I coś w tym jest, rzeczywiście. No to smacznej kawusi, proszę państwa, życzymy o poranku. W pogodnym poranku Radio Pogoda, w którym Gene Kelly, teraz za chwilę Ewa Bem z piosenką Żyj kolorowo. 12 minut po godzinie 6. Nasz numer telefonu 22 444 4004. Tak podaję, gdyby się państwo chcieli pochwalić, jak się to dzisiaj budzi i wstaje, albo poskarżyć, że przez ten księżyc w pełni nie mogli spać. No bo to różnie bywa.

0: Ewa Bem, żyj kolorowo w pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem, 18 minut po godzinie 6, tak patrzę na siebie. No nie, dżinsy jednak mało niebieskie, do tego czarny t-shirt. Nie wzięłam jakoś pod uwagę tego, że żyj kolorowo może się przejawiać też kwestie ubioru. Zupełnie inaczej może być u Państwa, jeśli stoją Państwo przed własną szafą właśnie teraz i wybierają sobie ubranie na dziś, to proszę pamiętać, że jeżeli Państwo wychodzą rano, jest zimno, naprawdę zimno, poniżej 10 stopni i to jest takie naprawdę dość chłodne powietrze, no ale za to później będzie bardzo ciepło, powyżej 20 stopni, takie są prognozy na cały ten tydzień i słońce, więc zdecydowanie odziewamy się na cebulę w tym tygodniu. Jerzy Połomski, nie zapomnisz nigdy, już za chwilę w propozycjach muzycznych od Radia Pogoda, a później Skaldowie i medytacje wiejskiego listonosza. 19 po 6.
1: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.

tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłaś mi

0: Mhm, medytacje wiejskiego listonosza, a mi się właśnie przypomniało, że miałam wysłać paczkę z książkami do mamy. Paczka z książkami do mamy, zaraz sobie na ręce napiszę.
1: A ja list wysłałam w ubiegłym tygodniu, wyobraź sobie.
0: Gratulacje.
1: Do skarbowego.
0: A, no tak myślałam, że do urzędu. 28 minut po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda. O czym dzisiaj będzie w wiadomościach? Co się dzieje?
1: Mieszkańcy Krakowa będą mieli drugą turę wyborów prezydenta. Kandydaci Łukasz Gibała i Monika Piątkowska już od rana w rozjazdach. Będziemy się więc temu w wiadomościach przyglądać.
0: Uwaga, w Krakowie można się dzisiaj załapać na politycznego obważanka darmowego.
1: Tak. I to już przed godziną siódmą właśnie. Pojedziemy też nowymi tunelami drugiej linii metra w Warszawie. Dzisiaj premiera filmu Lalka. Filmu, tej wersji kinowej w Teatrze Wielkim w stolicy. No a także piłkarsko będzie oczywiście, ponieważ polscy piłkarze po pół roku ponownie zawitają na Strawberry Arena pod Sztokholmem, gdzie wieczorem zagrają z gospodarzami o punkty Ligi Narodów. Nazwa stadionu pochodzi od sieci hoteli norweskiego miliardera, ale miejscowi kibice nazywają go częściej po prostu truskawką.
0: A też ładnie, więc tak dzisiaj bardzo przyjemnie.
1: Polscy piłkarze na truskawce.
0: Tak właśnie zagrają. A tak swoją drogą, to ja bym wróciła jeszcze, ja bardzo przepraszam, ale ja bym wróciła jeszcze na moment do tego ostatniego meczu polskich piłkarzy, tych kopanych, czyli do piątku, jak zremisowali z Bośnią i Hercegowiną.
1: Tak, 0-0.
0: To musimy państwu przyznać, że widzieliśmy się w weekend z Michałem, rozmawialiśmy o piłce siatkowej i nożnej, przy okazji oglądając troszeczkę, jak Polacy zdobywają w piłce siatkowej mistrzostwo. I doszliśmy do takiego bardzo złośliwego wniosku, że polscy piłkarze w piątek tylko zremisowali, bo grali z dwiema drużynami, a to nie jest łatwe, Bośnia i Hercegowina. Nie, no oczywiście traktujemy to wszystko z przymrużeniem oka, ale dzisiaj, panowie, jak wy przegracie w tej Szwecji, to będzie wstyd po prostu. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6:30.
2: Nie miałem prawie nic.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 24 minuty będzie godzina 7. Przed chwilą dosłownie Michał zapowiadał do wiadomości dziś wielkie wydarzenie, czyli uroczystą premierę filmu Lalka w Operze Narodowej w Warszawie, w Teatrze Wielkim. Tak, to dzisiaj ta taka galowa premiera, zamknięte wydarzenie z twórcami i ludźmi świata kultury i władzami nawet naszego kraju. Dlaczego w Operze Narodowej, Teatrze Wielkim? Dlatego, że to tam właśnie powieściowy Wokulski po raz pierwszy zobaczył Izabelę Łęcką. No i się zakochał na umór. Co było dalej, już wiemy. Premiera Lalki, taki nowa, to 30, czyli właściwie za 2 dni. Niedługo nam przyjdzie poczekać. Bardzo serdecznie zapraszamy też do słuchania fragmentów powieści Lalka w każdą niedzielę po godzinie 8 aż do 10 w Radiu Pogoda. No i oczywiście w podcastach na stronie www.radiopogoda.pl do sięgnięcia po Lalkę w każdej chwili. A od dziś na antenie Radia Pogoda też specjalny konkurs z Lalką związany, ale o tym będziemy mówić później. 6:37, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Hanna Banaszak za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy serc Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
4: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Została ostatnia reklama.
7: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
8: Reklama.
9: Drogowskaz. Radia Pogoda.
10: W związku z pracami między Rondem Kaponiera a Mostem Teatralnym od dziś wyłączony będzie z ruchu fragment drogi rowerowej po północnej stronie ronda. Dla rowerzystów wyznaczono objazdy. Prace w rejonie Ronda Kaponiera zakończą się 2 października. Dzień później służby torowe przeniosą się na część węzła od strony Mostu Teatralnego.
9: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
11: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: poranek w Radiu Pogoda.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

mamą, bo we mnie jest seks. Któż oprzeć się mawu? On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy dziesiątki już serc, wypalił do zbliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

0: rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.
1: No i pięknie Kalina Jędrusik w pogodnym poranku Radia Pogoda. Przed momentem budzimy się przy najpiękniejszych melodiach Song Sang Blue, Neil Diamond już za moment. A państwo dzwonią w sportowych sprawach poniekąd. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani Asiu. Ja mam taką radę dla polskich piłkarzy. To znaczy może nie radę, ale ja bym im obniżyła apanaże do wysokości tego, co zarabiają nasi koszykarze. I wtedy będą lżejsi i jakoś tak powiedziałabym im, ta piłka nożna lepiej będzie z nogi schodziła. Trzymam za nich kciuki. Pozdrawiam.
1: No tak czy inaczej, oczywiście trzymamy kciuki. Tak na szybko sprawdziłam, bo oczywiście to trzeba by było zrobić dogłębną analizę, bo to są chronione prawnie rzeczy. Polscy piłkarze za jeden dzień zgrupowania, kadrowicze, chodzi o kadrę Polski, czyli tę, która dzisiaj zagra mecz ze Szwedami na terenie Szwecji, zarabiają 1000 zł dziennie, a za mecz to nawet 50 000. Natomiast koszykarze, no dużo mniej. Jakieś 5 do 10 razy mniej. Także tak właśnie to wygląda. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Muzyka łagodzi obyczaje. Liczymy, że dzisiaj polscy piłkarze kopani się podniosą. No i jednak wygrają z tą Szwecją. No, zrobią przyjemność kibicom. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Neil Diamond.

0: Papierowy Księżyc i Halina Frąckowiak śpiewała pani Halina tę najpiękniejszą melodię ostatnio tydzień temu w piątek podczas inauguracji Wrocławskich Dni Seniora. A jak się tam państwo bawią na Wrocławskich Dniach Seniora? Wydarzeń co niemiara. Proszę korzystać, to jeszcze przez najbliższe ponad 2 tygodnie. Teraz za 7:04 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za chwilę będą wiadomości, a w nich Michale.
1: Zabiorę państwa w inne, też piękne miejsce, do Międzyzdrojów i powiemy o tym, że sezon nad morzem jeszcze się nie skończył.
0: A to fantastyczna historia. Zapraszamy.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
9: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
8: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
10: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
11: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
10: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
11: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
12: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
13: Zobacz, Stasiu, sokół.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
18: Została ostatnia reklama.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
21: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, a zaraz po 7:00 będziemy zaglądać do kalendarza. Teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
1: A w nich obważanki wyborcze. W Krakowie rusza kampania przed drugą turą głosowania na prezydenta miasta. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym na Podlasiu. 2 osoby w szpitalu. To filmowe wydarzenie roku. Wieczorem premiera kinowej ekranizacji Lalki.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
0: Michał Pieszchała.
1: W Krakowie nie ma chwili przerwy po pierwszej turze. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska od rana wracają do mieszkańców i zaczynają walkę o głosy przed dogrywką, która odbędzie się 11 października. We wczorajszym głosowaniu Gibała

0: Pała zdobył 36% głosów, a Piątkowska niespełna 30%. Jakie są zatem plany kandydatów na te najbliższe godziny? Pytamy krakowską reporterkę Radia Pogoda Katarzynę Mynaszczyk.
1: Kwadrans temu Gibała wyruszył w miasto rozdawać obważanki na rondzie mogilskim. Jak zapowiedział, nie zamierza prosić kontrkandydatów z pierwszej tury o udzielenie mu ich poparcia.
2: Teraz zamierzam skupić się wyłącznie na rozmowie z ich wyborcami. Uważam, że takie rozmowy, które by dotyczyły jakiegoś przekazywania głosów, no byłyby niewłaściwe, że lepiej rozmawiać bezpośrednio z wyborcami.
1: O 9.30 w tym samym miejscu z mieszkańcami spotka się Monika Piątkowska. Ona również zapowiada intensywny czas rozmów.
3: Będziemy rozmawiać. Będziemy przekonywać, będziemy prezentować pomysły na miasto i oczywiście słuchać mieszkańców.
1: Pierwsza tura wyłoniła więc dwójkę finalistów, ale od dzisiaj zaczyna się zupełnie nowa gra o tych wyborców, którzy wczoraj postawili na kogoś innego.
0: Znów wypadek na przejeździe kolejowym. W Sobolewie koło Białegostoku kierowca samochodu osobowego wjechał w podprzejeżdżający szynobus. Dwie osoby z samochodu trafiły do szpitala. Szynobus obsługuje trasę Białystok, Waliły stacja. To połączenie, które jest realizowane sezonowo w weekendy od maja do końca września. Pociągi jeżdżą na tej trasie tylko dwa razy na dobę. Pociągiem jechało 5 osób, nikomu nic się nie stało. Sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad Bałtykiem. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno się już skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
4: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200, już z takim sporym ruchem turystycznym.
0: A wśród turystów w Międzyzdrojach dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii. To oczekiwane filmowe wydarzenie roku. Wieczorem w Teatrze Wielkim w Warszawie odbędzie się premiera kinowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa w rolach głównych Stanisława Okulskiego i Izabeli Łęckiej, Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. A w postać Ignacego Rzeckiego wcielił się Marek Kondrat, który specjalnie dla tej produkcji po 16 latach aktorskiej przerwy wrócił na film plan i podkreśla, że tej decyzji nie żałuje. Po obejrzeniu pierwszych scen filmu pomyślałem, że uczestniczę w kinie, o którym zawsze marzyłem, mówi artysta.
5: Że ono przenosi nas w trochę inny świat, że postaci, które tam są, noszą emocje bardzo nam bliskie, prawdziwe. To jest wartość tej powieści w każdej epoce aktualna. I że uczestniczę w zdarzeniu, które ma swoją kontynuację, bo wspominałem o swoim ojcu, który zagrał u Hasa postać Schlangbauma. Więc pomyślałem, że jak jest taka okazja, to dlaczego nie? I jestem zadowolony z tej decyzji.
0: W filmie Macieja Kowalskiego zagrała plejada gwiazd, m.in. Maja Komorowska, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Agata Kulesza. W kinach Lalkę będzie można obejrzeć od środy.
6: A zanim Państwo jeszcze pójdą do kina, proszę sobie Lalkę wygrać w Radiu Pogoda w specjalnym konkursie. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo już teraz na stronie www.radiopogoda.pl. Będziemy o tym mówić w pogodnym poranku.
7: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit. Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Niespodzianka w Augsburgu. W drugiej kolejce piłkarskiej Ligi Narodów Niemcy przegrały z Grecją 0-1. W drugim meczu w tej grupie Holandia pokonała na wyjeździe Serbię 2-1. W innej grupie w dywizji A Norwegia przegrała z Portugalią 1-2, a Dania pokonała Walię 2-0. Natomiast dziś drugi mecz Polaków zagramy wieczorem na wyjeździe ze Szwecją. Niespodziankę mieliśmy także na kolarskich mistrzostwach świata w Montrealu. Złoto w wyścigu męskiej elity wywalczył Brandon McNulty. Amerykanin zaatakował 32 km przed metą i samotnie dojechał do niej, pokonując o 13 sekund finiszujących na czele małej grupki pościgowej Australijczyka Michaela Matthewsa oraz Holendra Mathieu van der Poela.
7: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
9: Drogowskaz Radia Pogoda.
10: W Mosinie rozpoczyna się dziś remont nawierzchni na ulicy Szosa Poznańska. Roboty obejmą odcinek od ronda Budzyń do skrzyżowania z Poniatowskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431. Będą zwężenia, ruch wahadłowy, a przejazd nieco się wydłuży.
9: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
10: 23 stopnie, tyle w Poznaniu. Dziś na termometrach maksymalnie około 15, a do tego mnóstwo słońca. Ciśnienie porządne, wysokie, tak zostanie, a wiatr jest umiarkowany. Jutro 23 stopnie i będzie słonecznie. W środę, w czwartek i w piątek 21 stopni, trochę chmur i sporo słońca. Sobota z jeszcze piękniejszym słońcem, a w niedzielę może się przydać parasol.
9: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
11: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa w poniedziałek, 28 września. Mamy 271 dzień roku, 94 dni do końca roku i 84 dni do końca jesieni.
12: Upał zelżał, co?
11: No,
12: chłodniutko trochę.
11: Chłodno i mglisto. No, jesień, Asiu, jesień.
12: Poczekaj. Skoro jest mglisto i chłodno nad ranem, ale później będzie ciepło, to znaczy, że to jest babie lato.
11: No,
12: nie jakaś jesień. Ale pięknie jest, prawda? W pogodnym poranku Radia Pogoda też wspaniale Andrzej Dąbrowski. Do zakochania jeden krok.

0: Pogodny poranek w radiu Pogoda, 12 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z radiem Pogoda?
0: A proszę bardzo, Jan, Lena, Marek, Tymon i Wacław, składamy najlepsze życzenia, a teraz wydarzenia z 28 września. W minionych latach, rok 1938, urodził się Ben King.
2: Amerykański piosenkarz soul R&B zadebiutował z zespołem The Drifters, z którym wyśpiewał m.in. takie hity jak This Magic Moment czy Save the Last Dance for Me, który przed chwilą mieliśmy okazję słyszeć na antenie Radia Pogoda, i to bardzo piękna piosenka.
0: Rok 1930, urodził się aktor Mieczysław Czechowicz.
2: Współzałożyciel m.in. kabaretu Dudek, a także postaci piosenek w kabarecie Starszych Panów. No i oczywiście nie zapominajmy o genialnych kreacjach filmowych. W Janosiku, Nie lubię poniedziałku, Poszukiwany, poszukiwana.
3: Ja pracuję nad doniosłym wynalazkiem. Chodzi o potwierdzenie procentu cukru w cukrze, bo na przykład w jednym sklepie na półkach po rocznym leżeniu cukier ma 80% cukru w cukrze, a w drugim sklepie ma 90% cukru w cukrze.
2: W tym filmie wiadomo, że pan pędził to, co pędził, ale dzisiaj i państwo często też do nas dzwonią i podkreślają, że nie każdy cukier jest tak samo słodki, czyli dzisiaj by się przydał ktoś taki, kto zbada zawartość cukru w cukrze.
0: I jeszcze jedna data, rok 1936, urodziła się Stenia Kozłowska, piosenkarka, urodziła się we Francji.
2: Po przyjeździe do Polski w wieku 19 lat postanowiła spełnić swoje marzenia o śpiewaniu właśnie. No i ten moment był początkiem jej kariery, za którą została okrzyknięta nawet polską Dalidą. I słusznie, i za chwilę posłuchamy Steni Kozłowskiej, czy to walc z 68 roku w pogodnym poranku Radia Pogoda.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: 22 minuty po 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj 28 dzień września i to jest, proszę Państwa, Światowy Dzień Jabłka. A Państwo doskonale wiedzą, że... Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani Asiu. Mówi Marysia z Gdańska. A propos tego, że dzisiaj jest Dniem Jabłek, jest takie angielskie powiedzenie: One apple a day keep the doctor away. Czyli jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z daleka. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Jest polska wersja tego powiedzenia: kto codziennie jabłko zjada, tego lekarz rzadko bada.
2: Czy szarlotka się liczy?
0: No nie wiem, może bez cukru to tak.
3: Nie, no bo jabłko to jabłko, słuchajcie.
2: Dużą, no, smaczną szarlotkę.
0: No dobra, to zaliczone w takim razie. Więcej o jabłkach i dzisiaj w ogóle w pogodnym poranku więcej o jabłkach. Zapraszamy.
4: Reklama. Orły oszczędzania mają więcej za mniej. Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Została ostatnia reklama.
17: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków! Podwajamy wasze naklejki! Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz 2 razy więcej naklejek. Tak, 2 razy więcej! Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
18: Reklama.

0: Ależ to przebój jest, ależ nóżka chodzi sama od razu. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:32. Dziś wyjątkowy dzień, Światowy Dzień Jabłka.
1: I świętujemy go w Polsce, ponieważ mamy co świętować, bo jeśli chodzi o jabłka, to my, nasz kraj, to potentaci.
2: A no właśnie, eksport jest przeogromny. Do Egiptu głównie eksportujemy.
0: Proszę.
2: Do Kazachstanu, no ale tutaj to pewnie wiemy, dlaczego ten kierunek. Jeśli chodzi o kraje unijne, to Rumunia i Niemcy są największymi odbiorcami jabłek w Polsce.
1: No,
2: ogromnej ilości.
0: Polska jabłkiem stoi.
1: No i trzeba te jabłka jeść, bo są pyszne i zdrowe. Przypominamy, jest takie powiedzenie, że jedno jabłko dziennie trzyma doktora z daleka. Mniej więcej tak to właśnie brzmi. Ja nie wiem, czy państwo pamiętają, ale nam się tutaj przypomniała taka historia z dzieciństwa. Jak byliśmy mali, to były takie plastikowe korytka, takie jakby miseczki z tarką na środku i na tej tarce było ścierane jabłko. Później ten miąższ spływał do tego korytka i z tego było wyjadane i to był taki deserek dla dziecka. Ja to do dzisiaj pamiętam i uwielbiam, naprawdę.
0: A jak byliśmy młodzi, to było takie wino.
1: dobra. A jak jesteśmy dorośli, to oczywiście kochamy szarlotkę, ale też inne formy jabłek jako dodatek.
2: No ja ostatnio w ten weekend schab pieczony zrobiłem i na górze właśnie jabłko wylądowało w piekarniku, posypane trochę cukrem. Potem tylko żałowałem, że za mało tego jabłka, no bo to było najlepsze z tego wszystkiego, ten schab nawet nie ten.
1: A wątróbka smażona z jabłkiem? Ojejku, jakie to jest dobre. Do czego państwo wykorzystują jabłka oprócz takich oczywistości, czyli po prostu jedzenia albo szarlotki i innych słodkich rzeczy? Jesteśmy ciekawi, podzielmy się takimi pomysłami pod numerem telefonu 22 444 4004.

0: Za 19 minut będzie 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda w Światowy Dzień Jabłka. Pytamy, do czego jabłuszko? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mam na imię Krystyna. Ja od 6 lat codziennie rano piję kawkę i zagryzam jabłuszko. Zamiast ciasteczka zamieniłam jabłuszko. I bardzo mi to smakuje. Polecam. Dziękuję. Miłego dnia.
2: Czyli teraz powinniśmy pić kawkę.
0: No.
2: I zamiast tego ogóreczka, jabłuszko.
0: To jabłko. Bardzo interesujące faktycznie. Zamiast ciastka, jabłko. Ja myślę, że pojawią się różne pomysły wykorzystania jabłek oprócz takiego normalnego pogryzania, jak to się ładnie mówi. 22 444 4004. Nasz numer telefonu w tej sprawie i w każdej innej zresztą też. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Roy Orbison.
3: Autopromocja.
4: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
5: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
4: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Dużo dobrego!
7: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego!
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Reklama.
15: Drogowskaz. Radia Pogoda.
16: Ciasno na poznańskich ulicach i dojazd do centrum zajmie teraz trochę więcej czasu. Dużo samochodów na ratajach, ciasno na drodze dębińskiej, sporo auto wokół ronda Śródka, ciasno na Głogowskiej, wokół ronda Kaponiera, na Alei Wielkopolskiej czy na Kazimierza Pułaskiego.
15: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Tak, to takie wspomnienie wakacji. Chociaż, jak mówiliśmy już dzisiaj w wiadomościach Radia Pogoda, sezon, no właściwie taki wakacyjny nad morzem jeszcze się nie skończył. Pięknie jest i dość ciepło i można pojechać na przykład do Międzyzdrojów. Za 6 minut będzie godzina 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. W Światowy Dzień Jabłka pytamy, do czego wykorzystać jabłko w takich kwestiach nieoczywistych, czyli na przykład poza szarlotką. No, państwo mają pomysły szczególne. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tu Rafał, w drodze do pracy. Polecam szczególnie jabłko świeżo starte na placki ziemniaczane. Używa się również musu jabłkowego do placków, tak, świeżo wypieczonych placków ziemniaczanych, tak, ale ja polecam świeżo starte jabłko. Fantastycznie smakuje. Pozdrawiam serdecznie z Bydgoszczy.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Ja nie bardzo rozumiem. Trze się jabłko i smaży się to?
0: Na placek.
2: Okej.
3: Okay. A to może cukru. To może być dobre.
2: No. To musi być dobre.
0: To może być dobre, rzeczywiście. Kolejne państwa pomysły już po godzinie 8, a za chwilę wiadomości.
3: I będziemy mówić o świętowaniu, bo tak, siatkarze wrócili, więc była wczoraj wielka feta na lotnisku w Warszawie. No a dzisiaj mecz rozegrają piłkarze. Liczymy na to, że też będziemy świętować.
2: No to cóż, ze Szwecją. Powtarzamy, proszę bardzo.
0: O tym za chwilę. Cóż, że ze Szwecji. Dobrze?
2: Ze Szwecją.
0: Ze Szwecją, dobrze?
2: Dobrze.
0: No to co jeszcze po 8? Oczywiście nasza zabawa z nagrodami. Szybka piątka.
2: A, szybka piątka, przepraszam bardzo.
0: To powiedz szybko.
2: Dobrze.

0: Reklama. Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Została ostatnia reklama.

0: Super akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zabawa z nagrodami dziś po 8, ale też po 9. Szczegóły wkrótce, a teraz najważniejsze wiadomości.
2: Dogrywka w Krakowie. Za 2 tygodnie będzie druga tura wyborów prezydenta miasta. Kolejny wypadek na przejeździe kolejowym, tym razem w Łódzkiem. Tłum kibiców przywitał na lotnisku zwycięskich polskich siatkarzy wracających z tytułem Mistrzów Europy.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
1: Michał Pierzchała.
2: Kraków będzie wybierał prezydenta w drugiej turze. Państwowa Komisja Wyborcza przeliczyła wszystkie głosy. O fotel prezydenta miasta powalczą bezpartyjny Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Za 2 tygodnie spotkają się w drugiej turze, ale już dziś wiedzą nie tylko jak wyglądać będzie ta kampania, ale też od czego zaczną ewentualną prezydenturę. Katarzyna Młynarczyk.
4: Gibała zapowiada przegląd miejskich finansów oraz rozmowy ze wszystkimi klubami w Radzie Miasta.
5: Zgłosiło się do mnie sporo radnych. 6 z Platformy Obywatelskiej do mnie zagadnęło, twierdząc, że są otwarci na współpracę. Jestem raczej optymistą, jak chodzi o zbudowanie większości w Radzie Miasta, jeśli uda mi się wygrać w drugiej turze.
4: Monika Piątkowska tymczasem zapowiada intensywne 2 tygodnie rozmów z mieszkańcami. Jak mówi, to będzie bardzo trudna kampania.
6: Bo ja wiem, że ona będzie brutalna i pełna hejtu, natomiast tego się nie obawiam. Taka jest rola polityka, że...

0: żeby walczyć o swoje ideały.
1: Pierwsza tura pokazała, kto prowadzi, druga pokaże, kto potrafi przekonać do siebie także wyborców swoich rywali.
2: Pracę Donalda Tuska na stanowisku szefa rządu źle ocenia 53% respondentów, a dobrze co trzeci badany. Wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Polster dla Super Expressu. Gazeta przypomina, że wyniki opublikowanego dziś sondażu są dla premiera nieco lepsze niż prezentowane kilka dni temu wyniki badania, w którym ankietowani oceniali pracę całego rządu. Jeden mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów Miasto. To tu pociąg Intercity z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Nasi piłkarze znów zagrają ze Szwecją, z tym samym rywalem, w tym samym miejscu, gdy w marcu przegrali finał barażu i ich marzenia o wyjeździe na mundial zostały tylko marzeniami. Selekcjoner Jan Urban przekonuje, że kadra próbuje podejść do tego dzisiejszego pojedynku na chłodno.
3: Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu, każde spotkanie jest inne, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
2: Mecz o punkty Ligi Narodów o 20:45. Tymczasem tłum kibiców przywitał wczoraj w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy, wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją.
4: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
5: Lot Gold.
4: Lot Gold właśnie.
6: Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
7: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
2: Koncentracja i cierpliwość. Te dwa słowa najczęściej przewijały się w wypowiedziach trenera polskich siatkarzy Nikoli Grbicia.
8: Dzisiaj poniedziałek i to może być też hasło dla wszystkich, którzy po weekendzie no, jakoś się muszą zebrać i rozpocząć ten taki tydzień pełen nie tylko emocji, ale po prostu pracy. Koncentracja i cierpliwość. Ładne.
9: Drogowskaz, Radia Pogoda.
10: Korki, korki wszędzie, korki, dużo samochodów na Wojska Polskiego, na Świętego Wawrzyńca, zakorkowana Miesta Chopska, korek na Alei Solidarności, w obie strony zakorkowana Lechicka, ciasno na Chemicznej, Bałtyckiej, wokół Ronda Śródka, na Ratajach czy na Drodze Dębińskiej.
9: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
10: Poniedziałek w Poznaniu będzie pogodny, słoneczny i ciepły, 23 stopnie. Tyle zobaczymy na termometrach dzisiaj, maksymalnie około 15 w cieniu. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie i tak zostanie. Jutro też mnóstwo słońca i też 23 stopnie. Potem 21 stopni do piątku i sporo słońca. Sobota będzie jeszcze bardziej słoneczna. W niedzielę pogoda trochę się popsuje, ale na moment.
9: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
11: 4 minuty po godzinie 8. Witamy Państwa w poniedziałek 28 września. Wschód słońca dziś był o 6:32, zachód będzie o 18:21. Dzień jest dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i 7 minut.
12: Telefonują Państwo do nas tutaj tłumnie w sprawie szybkiej piątki. Nic dziwnego, fajne nagrody czekają. No my też czekamy, za chwilę się z kimś spotkamy już na antenie Radia Pogoda. A teraz jest Zdzisława Sośnicka, za chwilę Michał Hochman. 5 po 8.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Pan Zdzisław jest z nami. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam panie Asiu, witam panie Zygmuncie.
0: Jak tam forma od poniedziałku?
3: Bardzo dobra.
2: No, to cieszymy
0: się. A jak pan weekend spędził?
3: Weekend w domu, niestety w domu.
0: A pogoda taka ładna była, a pan w domu?
3: No, inne okoliczności nie pozwoliły mi na to, żeby gdzieś iść na spacer.
2: Ale jak nasi siatkarze zdobywali mistrzostwo, to pan widział.
3: Oczywiście oglądałem.
2: No i tak. To jest super. I serdecznie gratulujemy.
0: No to kontynuujmy tę serię sukcesów.
2: Tak jest. Dostaje pan od nas w prezencie smyczkę i długopis Radia Pogoda. Wygra pan nasz granatowy kubeczek, jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pan 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę...
0: Jak
2: Pelagia.
0: Paweł.
3: Spróbujemy.
0: Czy jest pan gotowy?
3: No, spróbujemy, można rozpoczynać.
0: Uwaga, czas start. Stolica.
3: Pekin.
0: Sport.
3: Piłka nożna.
0: Na obiad.
3: Pyży.
0: Ubranie.
3: Palto.
0: Zespół muzyczny.
3: Pink Floyd.
0: Tak jest! Panie Zdzisławie, no forma naprawdę do pozazdroszczenia.
3: Dziękuję. Jak na ten wiek, to wspaniała.
2: Proszę pana, tam wiek nie ma znaczenia. Serdeczne gratulacje, zdobywa pan komplet nagród, ale widzi pan, jak to jest. Nasi piłkarze nożni taki blamasz ostatnio dali, nie wiadomo, co będzie dzisiaj. Siatkarze wygrali, a pan jako sport na P wymienia jednak piłkę nożną. To no, jest zakodowane w głowie.
3: Oglądałem też tych piłkarzy, no zawiedziony byłem trochę.
2: Prawda?
3: Szczególnie Robert mnie troszkę zdenerwował.
2: Prawda?
0: Ach, dziś miejmy nadzieję, będzie lepiej.
3: Zobaczymy.
2: Nie chcę być złośliwa,
0: ale pan wygrał, to jest najważniejsze.
2: Tak
0: panie
2: jest.
0: Zdzisławie, pięknie się tydzień rozpoczyna.
3: No rozpoczyna fajnie, oby tak było dalej.
2: Wszystkiego dobrego panie Zdzisławie, serdecznie dziękujemy. Proszę państwa, zapraszamy na jutro, będzie szybka piątka, a za chwilę powiemy państwu o jeszcze jednym dzisiejszym porannym konkursie. Szybka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19 minut po godzinie 8. Zapowiadaliśmy, proszę Państwa, na ten tydzień specjalny konkurs związany z lalką i powieścią i premierą filmu. Dzisiaj jest ta uroczysta w Operze Narodowej, w Teatrze Narodowym, w Operze...
1: Asiu, i tego ja nie rozumiem, że nikt nas nie zaprosił. Jak to?
0: Też nie rozumiem.
1: Nas tam nie będzie?
0: No, będziemy pojutrze na premierze kinowej albo w dniach następnych. Mało tego, Państwo też
1: ale
0: mogą
1: tam
0: być.
1: Ale też mnie nikt nie zaprosił i Ciebie też nie.
0: No, co ja mam Ci powiedzieć?
1: No, kupimy sobie bilety i pójdziemy.
0: Jak normalni ludzie. Natomiast Państwo, słuchacze Radia Pogoda, nie muszą sobie tych biletów kupować, ponieważ mogą je wygrać. Bilety do kina Helios, dowolnego na terenie kraju, są do zdobycia i to jest podwójne zaproszenie. W wybranym kinie z sieci kin Helios można wygrać właśnie bilety na film Lalka, ale to jest... druga nagroda, bo tą pierwszą podstawową nagrodą jest fantastyczne, przepiękne, pachnące, cudowne, naprawdę, sama chciałabym to mieć w domu, wydanie powieści Lalka, takiego wydania jeszcze nie widziałam. Mam takie
1: ja
0: stare
1: widziałem.
0: Z lat 80.
1: Jest u nas w kawiarni i naprawdę robi imponujące wrażenie.
0: No właśnie, ale to no, naprawdę fantastyczne wydanie. Zdjęcie tej książki mogą Państwo zobaczyć na stronie www.radiopogoda.pl. Tam też Państwo zgłaszają się do konkursu, wypełniając formularz, odpowiadając na pytanie, dlaczego Lalka jest Państwa ulubioną powieścią.
1: Michał, nie patrz tak, nie patrz, ty i tak nie możesz się zgłosić.
0: Państwo się zgłaszają. Po godzinie 9 wybierzemy jedno zgłoszenie. Zadzwonimy do jego autora. No i będziemy rozmawiać.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Cappuccino. Caffè latte.
4: Co robisz?
3: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
5: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Została ostatnia reklama.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: 8.30. Słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. 28 września, w Światowy Dzień Jabłka. I dzisiaj Państwa pytamy o wykorzystanie jabłek, no nie tylko do szarlotki, tylko do różnych innych kulinarnych, fantastycznych rzeczy. Ale teraz będzie historia jabłkowa niezwiązana z kulinariami, ale doskonała. Dzień dobry.
1: Kłaniam się. Ja nie mam historii o tym, do czego jeszcze używam jabłek, tylko mam historię mojej przyjaciółki z lat 80. Jej mama zaprosiła, bo poznała gdzieś rodzinę turecką i zaprosiła ich do Polski, do Wrocławia. I moja przyjaciółka oczekiwała ich bardzo, bo liczyła na to, że przywiozą banany, pomarańcze i wiele innych wspaniałości z Turcji. Ale turecka rodzina przywiozła caluteńki bagażnik jabłek. Dlaczego? Bo tam to były najdroższe owoce. Kłaniam się.
0: Dziękujemy.
2: Czyli no, z drewnem do lasu.
0: Taka prawda. Ale to prawda jest. Ja kiedyś pojechałam do Grecji i dostałam jabłko od właścicielki pensjonatu, w którym mieszkałam. I ona mówi, to jest to, co mamy tutaj w Tesalii najlepszego. Wiem, że jesteś z Polski i u was jabłka są jeszcze lepsze, ale chcecie poczęstować tym, co mamy najlepszego.
2: To no i co? Bardzo ujmujące. Jak smakowało? No. To jabłuszko greckie?
0: Dobre było. Dobre.
2: No to... Tak. Czuję ten ton w swoim głosie.
0: Niech no tylko zakwitną jabłonie. Halina Kuj.

0: Za 24 minuty będzie godzina 9, to pogodny poranek w Radiu Pogoda. Odpowiadamy, bo tutaj wątpliwości są. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry Radio Pogoda. Ja bym się chciała zapytać, czy to już się zgłaszamy do tej lalki, czy będzie to ogłoszone, tak jak przed szybką piątką. Dziękuję bardzo. Maria z Przemyśla.
0: Bardzo dziękujemy pani Marysiu. Teraz, w każdej chwili, dosłownie, ponieważ zgłaszają się państwo nie przez telefon, a przez stronę internetową www.radiopogoda.pl. Tam trzeba odpowiedzieć na pytanie, za co państwo tę powieść najbardziej kochają. I jeżeli państwo napiszą tę odpowiedź w szczególny sposób, że my ją zauważymy, to wybierzemy taką odpowiedź i do tej osoby zadzwonimy. I tak będzie po 9.
2: No i przypomnijmy jeszcze o nagrodach. Nagroda gwarantowana, książka fantastyczna, pięknie wydana. A po poprawnej odpowiedzi podwójne bilety na film Lalka.
3: Radio Pogoda.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
0: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej.

0: przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim.
6: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: Po Poznaniu nie jeździ się teraz najlepiej. Ciasno wokół ronda Starołęka. Nadal dużo samochodów na Ratajach. Wokół ronda Śródka. Kolejki aut na Świętego Michała. Korek na Bałtyckiej. W obie strony zakorkowana Lechicka. Ciasno na Księcia Mieszka I czy na Alei Solidarności.
6: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
5: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na Poznańskiej Starołęce.

0: Smoki w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 12 minut będzie godzina 9. Do bardzo przyjemnego dzisiaj tematu jabłek w kulinariach wracamy. Państwo mają różne pomysły na wykorzystanie jabłuszek. Jeden jest taki.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Mówi deser z jabłkiem to ryż na ciepło z jabłuszkiem. Jola.
2: A jeszcze cynamon trzeba tam. I cynamon powinien być posypany cynamonem. Wiem, lubię.
0: Naprawdę?
2: Tak. Ja to wiesz, taka forma trochę deseru.
0: No właśnie, to jest ostatnia rzecz, jaką mogłabym zjeść.
2: Naprawdę?
0: Ryż plus jabłko. Nie cierpię ryżu. Ale
2: na słodko z cynamonem.
0: Tu jest dobra opcja zygmuntowska. Dzień dobry.
1: Mnie kojarzą się jabłuszka jedynie z szarlotką. Taką kruche ciasto, dużo jabłek i lukier na wierzchu.
0: No.
1: I pozdrawiam serdecznie. Halinka ze Wschowy.
0: Pani Halinko,
2: zamiast lukru ja tam uważam, że kruszonka powinna być.
0: Można to przedyskutować ewentualnie. Ale tak nie mówiłam, że to opcja zygmuntowska. Szarloteczka. Do jabłek pewno jeszcze wrócimy po godzinie 9:00. Teraz przepięknie Seweryn Krajewski.

0: Za 5 minut będzie godzina 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przypominamy, z okazji premiery filmu Lalka mamy specjalny konkurs. Po godzinie 9 będziemy się bawić w te zabawy z nagrodami, a o 9 punktualnie wiadomości.
1: A w nich wrócę do informacji, która miała miejsce kilka miesięcy temu, gdy bociany z Afryki na przykład wracały do kraju.
0: No,
1: wtedy
0: jakiś
1: jeszcze
0: czas temu, tak.
1: I co robią bociany, gdy właśnie lecą do domu?
0: No, pewnie się śpieszą.
1: Robią...
2: Gadające.
1: Robią zdjęcia.
0: Tak! Okay.
1: I te zdjęcia będzie można zobaczyć. Szczegóły za chwilę.
0: O, ekstra. Posłuchajmy tych wiadomości już za chwilę.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe.

0: sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
4: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
3: No, tego z Media Expert.
4: No tak.
5: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wiedzą Państwo, co to są wilcze oczy? Nie. To nie takie, jak ma nielubiana koleżanka albo sąsiad tam z jakichś powodów. Zupełnie inne. O tym między innymi będziemy mówić po 9:00, a teraz wiadomości.
6: Ceny paliw w górę, benzyna powyżej 8 zł, diesel za więcej niż 9. Rusza sezon grzewczy, strażacy apelują o montowanie w swoich mieszkaniach czujek dymu i czadu. Zdjęcia z podróży bocianów będzie można oglądać w internecie.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
5: Michał Pierzchała.
6: Rządzący z apelem do prezydenta o podpis pod ustawą o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów, bo to przepustka do uruchomienia kolejnego programu CPN i obniżenia cen paliw na stacjach, a te biją rekordy. Przekroczone zostały granice 8 zł za benzynę 95 i 9 zł za diesla. Prezydent decyzji nie podjął, ale są sygnały, że można spodziewać się sprzeciwu. W Krakowie nie ma chwili przerwy po pierwszej turze wyborów na prezydenta. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska od rana wracają do mieszkańców i zaczynają walkę o głosy przed dogrywką. Gibała wyruszył w miasto, rozdawał obważanki na rondzie mogilskim. Jak zapowiedział, nie zamierza prosić kontrkandydatów z pierwszej tury o udzielenie mu ich poparcia.
8: Uważam, że takie rozmowy, które by dotyczyły jakiegoś przekazywania głosów, no byłyby niewłaściwe, że lepiej rozmawiać bezpośrednio z wyborcami.
6: Za pół godziny w tym samym miejscu z mieszkańcami spotka się Monika Piątkowska. Ona również zapowiada intensywny czas rozmów.
9: Będziemy rozmawiać, będziemy przekonywać, będziemy prezentować pomysły na miasto i oczywiście słuchać mieszkańców.
6: Druga tura wyborów w Krakowie 11 października. Rusza powoli sezon grzewczy. Strażacy apelują o montowanie w swoich mieszkaniach czujek dymu i czadu, mimo że powszechny obowiązek wejdzie w życie od 2030 roku. Taka czujka może uratować życie, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
10: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać.

0: to zagrożenie w naszym domu.
1: Koszt czujki to od około 50 do 150 zł. Zdjęcia z podróży bocianów do Afryki będzie można obejrzeć w internecie. Ptaki mają przyczepione specjalne aparaty fotograficzne. Zadbali o to naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak, chodzi o to, aby dowiedzieć się czegoś o życiu ptaków, kiedy te wyruszą na zimę do Afryki.
2: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć, mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
1: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia mogą zobaczyć już nie tylko naukowcy. Jeszcze inna ciekawostka ze świata zwierząt. Mózg psa dzieli ludzką mowę na słowa, podobnie jak mózg człowieka, informują naukowcy z Budapesztu. Właśnie udowodnili, że psy wychwytują poszczególne słowa z ciągłego strumienia ludzkiej mowy, kierując się przede wszystkim układem spółgłosek. Podobny mechanizm znano dotąd tylko u ludzi. Badanie ujawniło jednak pewne różnice między psem i człowiekiem. Dla ludzi każda głoska stanowiła osobną jednostkę przetwarzania, podczas gdy u psów najmniejszą taką jednostką była już cała sylaba.
3: Czyli tak trochę jak w chińskim języku. Tak, doskonale pamiętam, jak mój amiczek z potoku słów świetnie wyłuskiwał takie słowa jak spacerek, miska.
1: Tak, tak, my się w domu musimy pilnować, bo jak hasło padnie spacer, tak, to już nie ma tematu.
3: Tak,
1: to już
3: tak, jest... tak. Słowa chodzić i spacer nie używa się w obecności psa bez potrzeby,
1: dokładnie.
3: Prawda? Kolejne wiadomości za godzinę.

0: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wracają nieprzyjemne wspomnienia. Polscy piłkarze znów zagrają dziś na Strawberry Arena pod Sztokholmem. Pół roku temu Szwedzi zamknęli nam tam drogę na Mundial, a dziś zagramy z nimi w Lidze Narodów. W pierwszej kolejce Szwecja wygrała z Rumunią 2-1, a Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Mecz o 20:45. Hubert Hurkacz zagra dziś o finał turnieju w chińskim Chengdu. Rywalem polskiego tenisisty będzie rozstawiony z siódemką, Kanadyjczyk Denis Szapowalow. W finale debla zagra za to Jan Zieliński w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnson. To jutro.
0: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
3: Pogoda. To taki moment, gdy rano, wcześnie rano wychodząc z domu, kurtka jest obowiązkowa.
4: No teraz ale... jeszcze 11 stopni.
3: No tak, ale za chwilę absolutnie tej kurtki na sobie mieć nie powinniśmy, bo po prostu zrobi się ciepło. No nie powiem, że bardzo ciepło, ale tak przyjemnie ciepło, bo w ciągu dnia temperatury od 17 stopni na północnym wschodzie do 21 stopni w centrum i do 24 stopni na zachodzie. Co więcej, będzie dzisiaj dużo słońca. W większości kraju niebo praktycznie bezchmurne. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1019 hektopaskali. Najpierw będzie spadać, a potem znowu wzrośnie.
4: No i wiatr słaby. Dzisiaj jest idealna pogoda na rower.
1: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
5: 9:05. Dzień dobry. Michał, ja popatrzyłem na tygodniową prognozę. Zobacz, ani śladu deszczu. Temperatury powyżej 20 stopni, słońce.
4: No mówiłam, że babie lato, najpiękniejsza pora roku.
5: No właśnie.
3: To ja będę mógł trawę skosić w końcu w tym tygodniu, bo
5: ja
3: jakbym
5: też się
3: to...
5: tym
3: jak?
5: Dzień dobry, witamy Państwa w poniedziałek 28 września. Asia Kruk.
4: I Zygmunt Heizer, zapraszamy Państwa już za chwileczkę. Nasza zabawa z nagrodami z lalką związana. Ale wcześniej Nils Sedaka, One Way Ticket i grupa 2+1 za moment.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 9.
1: Lalka Bolesława Prusa. Najgorętszy tytuł sezonu. Tylko w Radiu Pogoda.
2: O tak, w tym tygodniu premiera filmu Lalka, tego wielkiego kinowego. Dzisiaj taka bardzo uroczysta, a od środy film w kinach i z tej okazji mamy specjalny konkurs, bo rozdajemy powieść Lalka, 2 tomy w jednym, z pięknymi fotosami z tego filmu. No piękna, naprawdę cudowna rzecz, no i oczywiście bilety także na Lalkę. Z nami jest pani Monika, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani Moniko, napisała do nas pani zgłoszenie na stronie www.radiopogoda.pl o tym, że pierwszy raz z powieścią Lalka zetknęła się pani w wieku 17 lat w 3 klasie liceum. Utwór był lekturą obowiązkową. Tak, też to pamiętam. To taka dygresja. Wcześniej żadnej lektury nie przeczytałam do końca, pisze pani Monika, a z tą było inaczej. Miałam do przeczytania wydanie składające się z 2 tomów, które razem miały prawie 1000 stron. Powieść doskonale obrazuje społeczeństwo w końcu XIX wieku. Najbliższa jednak pani Monice okazała się historia nieszczęśliwej miłości głównego bohatera Wokulskiego. Sama pani Monika była wtedy nieszczęśliwie zakochana i tak bardzo się z tym wszystkim identyfikowała. Chyba miałyśmy jakąś wspólną przeszłość, pani Moniko. Naprawdę, dziewczyny 17-18-letnie przeżywają to wszystko tak samo. No, za tę opowieść, którą nam pani przysłała, ma pani już tę lalkę, to wydanie takie trochę filmowe z fotosami z filmu. Piękna, cudowna rzecz. Natomiast może pani
3: dziękuję
2: mieć...
3: bardzo.
2: Proszę bardzo.
3: Bardzo się cieszę.
2: Ale pamięta pani cały czas tę powieść?
3: Tak, oczywiście, że tak. Pamiętam.
2: No, takich rzeczy się nie zapomina.
0: Myślę, że nie będzie dużego problemu z odpowiedzią na pytanie. Jeśli odpowie pani poprawnie, wygrywa pani podwójne bilety na film do kina sieci Helios. Mam nadzieję, że kino gdzieś niedaleko pani.
3: Też mam taką nadzieję. No, mówiąc, muszę dokładnie sprawdzić.
2: Dobrze, ale to proszę powiedzieć w takim razie, z którym miastem rozmawiamy? Gdzie pani mieszka?
3: W Poznaniu.
2: Nie, no to w Poznaniu jest oczywiście.
0: Pani Moniko,
3: tak, myślę, tak.
0: To teraz tak? Będzie pytanie, czekamy na pani odpowiedź, a pytanie brzmi tak. Jak miał na imię główny bohater Lalki?
3: Myślę, że chodzi tutaj o Stanisława Wokulskiego.
0: Czyli? Imię?
3: Stanisław Wokulski.
2: Oczywiście. Nie było trudno, ale właśnie o to nam chodzi, żeby było jak najłatwiej. Kogo pani zabierze do kina?
3: Nie wiem, nie zastanawiałam się jeszcze. Chciałabym rodziców zabrać, ale... No. Ale tu najwyżej dokupię jeden bilet.
2: Najwyżej. Podwójne zaproszenie już pani ma. Serdecznie gratulujemy. O tym, jak je odebrać, to już będziemy rozmawiać z panią poza anteną. Dziękujemy, że pani zgłosiła się do tej zabawy.
3: Bardzo dziękuję.
0: A jutro kolejna książka i kolejne bilety do wygrania.
2: Więc mogą się państwo już teraz zgłaszać do tej zabawy przez stronę www.radiopogoda.pl. Piszą państwo o tym, dlaczego Lalka jest państwa ulubioną powieścią, dlaczego tak bardzo się podobała. No i powieść i bilety w nagrodę.
1: Lalka Bolesława Prusa. Najgorętszy tytuł sezonu. Tylko w Radiu Pogoda.

0: Adele Shannon w pogodnym poranku Radia Pogoda, prawie 21 minut po godzinie 9. Dzisiaj Światowy Dzień Jabłka. Kombinujemy, jakby tutaj jabłko na 100 sposobów, tak żeby codziennie jedno zjeść. I czasami Państwo mają pyszne propozycje.
1: Dzień dobry.
0: Dobry.
1: Odnośnie jabłek, to chciałbym powiedzieć, że mi bardzo smakuje jabłko obrane, pocięte w plasterki, a do środka daje się banana. Można to upiec na patelni. Jest bardzo smaczne. Pozdrawiam.
0: Jabłkowe kanapki z bananem z patelni.
2: No, ja muszę powiedzieć, że dla mnie nowość.
0: Odważne, ale to może być dobre.
3: A wiesz co? No. Nasza propozycja jabłkowa to jabłuszko pełne snów.
0: No, tak.
3: Pojawi się jeszcze w naszym programie.
0: Polecamy gorąco. Za chwilę natomiast będzie Anna German.
4: Radio Pogoda. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto, zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
2: Autokompol. Serwis Dacia. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Thank you.

0: Pogody, poranek w Radiu Pogoda, 9:32. Nie wiem, Asiu, czy wiesz, ale przy polskich drogach, gdzieniegdzie, można napotkać wilcze oczy.
1: Znaczy stoi ktoś i patrzy złym wzrokiem, tak? Nie, na przejeżdżające samochody.
0: Zwierzęta, które nagle wyskakują na drogę, to ogromne niebezpieczeństwo, tak, zarówno dla nich samych, jak i dla kierowców, pasażerów. Często dochodzi do kolizji i właśnie dlatego na tych odcinkach leśnych umieszcza się wilcze oczy.
1: Czyli?
0: To jest odblask. Odblask, który umieszczony jest na słupku drogowym. I kąt odbicia jest taki, że oświetla nie jezdnię, tylko od strony lasu.
1: A, czyli my, kierowcy, pasażerowie, tego nie widzimy, ale widzą to zwierzęta, które z tego lasu chcą wyjść.
0: Tak jest.
1: Genialne.
0: I najczęściej te wilcze oczy mają taki niebieski odblask. Aha. Wyglądają trochę właśnie jak oczy drapieżnika, w których pojawia się światło. Czasami jest to światło czerwone. No i chodzi przede wszystkim o to, żeby ssaki kopytne, czyli łosie, sarny, jelenie i tak dalej, bały się tych oczu, nie wychodziły na jezdnię, no i dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo. No, ale wilcze oczy przy polskich drogach.
1: Proste i genialne. Czasem jednak wilcze oczy ma ktoś, kto na przykład stoi w lesie przy drodze, łapie stopa i nikt się nie chce zatrzymać. To wtedy są takie po naszemu wilcze oczy. Ale oczywiście niech będzie jak najbezpieczniej. Proszę Państwa, noga z gazu, do celu każdy... No właśnie, fajnie by było, że gdyby do celu każdy dojechał, ale ze spokojem. A i przy najpiękniejszych melodiach podobno jeździ się genialnie, tak w każdym razie Państwo informują. Olgierd Buczek, Nie ma miejsca w kawiarence, The Mamas and the Papas, za chwilę w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 20 minut godzina 10. Teraz będzie zaproszenie. Tamaro, zapraszasz?
1: Dzień dobry, tak,
2: dzień
1: zapraszam
2: dobry.
1: Już po 18, a dzisiaj będę gościć Szymona Majewskiego. Będziemy rozmawiać oczywiście o jego radiowej karierze zawodowej, także o tej telewizyjnej, ale także i o przygodach filmowych, może nawet tych trochę mniej znanych. Zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą Aleję Sław.
2: No koniecznie, będziemy. Jeśli chodzi o karierę Szymona Majewskiego, to ta telewizyjna, telewizyjno-kabaretowa najbardziej mi się chyba jakoś tak widziała.
0: Nie, no, ale w paru filmach, wiesz, też wystąpił.
2: Tak, tak, no jasne, że tak. W których dowiedzą się Państwo dzisiaj z rozmowy po godzinie 18, Aleja Sław, tylko w Radiu Pogoda.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
8: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
7: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
9: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 11 minut godzina 10. Piotr Sporakowski, dzień dobry Piotrze.
1: Dzień dobry Piotrze i od razu pytanie, twoja ulubiona forma jabłka?
2: Dzień dobry, jabłko.
1: Ale tak po prostu.
2: Jako takie. Tak, jako takie.
1: A poczekaj, bo mieliśmy też takie tutaj dyskusje. Z ogryzkiem zjadasz w całości?
2: Nie, raczej nie. Ogryzek zostawiam.
0: A znasz takich, co tak
1: Michał
0: robią?
1: Pieszkała jest ogryzkiem.
0: I z tymi nasionkami z ogonkiem?
1: Ogonek zostawiam.
2: Ale żeby tylko nie było, to ja wcale nie wykluczam innych form jabłka. Ja też je lubię, ale jednak ta podstawa jest najważniejsza.
0: No ale nie tylko o jabłkach pewnie będzie w twoim programie.
2: Będzie o przeprowadzkach.
0: O,
2: chyba.
0: Proszę bardzo.
2: To zależy od państwa.
0: My się niedługo przeprowadzamy.
2: I właśnie do tego nawiążę.
1: To fakt. Słyszymy się jutro. Jeszcze z tego studia. Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk.

0: Jaki opakowanie 5 kg 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Reklama.
7: Najpiękniejsze melodie Krzysztofa Krawczyka. Ostatni raz zatańczysz ze mną i Jadwigi Prolińskiej. Każda miłość jest pierwsza. Rozpoczną nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Pogoda i to się stanie za parę minut. Zaraz po tych wiadomościach.
5: Wiadomości z Poznania.
8: Beata Korzeniowska, zapraszam. Zbliża się termin obowiązkowej deratyzacji. Akcja będzie prowadzona w Poznaniu od 1 do 31 października. Jej celem jest ograniczenie populacji gryzoni i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób, które mogą przenosić szczury i myszy. 24-latek, który w centrum Poznania miał wyrzucić przez okno psa, usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia. Przypomnę, rannego psa znaleziono w czwartek wieczorem przed hostelem przy Strzałkowej. Dzięki zeznaniom świadka udało się zatrzymać 24-latka, który miał psa wyrzucić z trzeciego piętra. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. Chodzi o tę z biegu Marcinkowskiego i 23 lutego w Poznaniu, mówi Marta Fryc z Zarządu Zieleni Miejskiej.
9: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach.
8: Remont fontanny prowadzono pod nadzorem konserwatorskim. A w wiadomościach o 11:00 przebudowa ortopedyczno-rehabilitacyjnego szpitala klinicznego w Poznaniu. Oddział dziennego pobytu będzie dostosowany na potrzeby działań kryzysowych.
5: Radio Pogoda 103,4 FM.
10: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: Pogoda w Poznaniu.
8: Słonecznie będzie i dziś, i jutro, i w zasadzie aż do soboty. Dziś w Poznaniu 23 stopnie, tyle na termometrach, maksymalnie około 15 w cieniu. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie i tak zostanie. Jutro też 23 stopnie, w środę, w czwartek i w piątek 21, w sobotę 20 i to będzie bardzo słoneczny dzień. Niedziela też ma być ciepła, 21 stopni, ale może popadać.
5: Radio Pogoda, 103,4 FM.
10: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
7: Dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Jabłka, czyli owocu, bez którego trudno sobie wyobrazić nasze życie. Każdy z nas jadł, je i pewnie będzie jeść jabłka, bo są zdrowe i nie kosztują specjalnie dużo, i są zawsze dostępne. Ja na pewno uczczę ten dzień przynajmniej dwoma, bo jedno mi zwykle nie wystarcza i twierdzę, że żadna szarlotka czy jabłecznik nie równa się temu owocowi w stanie, że tak powiem, naturalnym. Chociaż nie odrzucam, nie potępiam w czambuł robienia szarlotek czy jabłeczników, sam korzystam zresztą. Dzisiaj również wypadają ważne rocznice muzyczne i nie tylko. Na tyle ważne, że dość często będziemy wspominać rocznice lub świętować urodziny kogoś ważnego dla polskiej muzyki i nie tylko. Ale innych najpiękniejszych melodii nie zabraknie. Na początek mam dla Państwa przeboje Krzysztofa Krawczyka i Jadwigi Prolińskiej. No i zespołu The Platters. To już za momencik na antenie Radia Pogoda. Właściwie to już teraz.

To byli The Platters. Za chwilkę usłyszymy Andrzeja Rosiewicza, a teraz wieści z Radia Pogoda. Pamiętają Państwo zapewne, że od ponad roku zdarzało się Państwu słyszeć, jak prowadzący Radio Pogoda musieli się przebijać przez tło w postaci huku wiertarek czy innych odgłosów remontu. Otóż ów remont dobiega końca. Teraz już trwają roboty wykończeniowe. Wszystko wskazuje na to, że jutro nastąpi ten dzień, na który czekamy wszyscy od, no, wielu miesięcy. Magiczne hasło przeprowadzka. W naszym przypadku niedaleka, bo piętro niżej i kilka metrów bliżej okna, ale to jednak jest wyzwanie, jak każda przeprowadzka. Jest pewną sztuką oddzielenie tego, co ważne i warte zabrania, od tego, co trzeba po prostu zostawić, wyrzucić. No czasami te decyzje są na tyle trudne, że przeprowadzka łączy się ze wspomnieniami. Sama też często zostaje w pamięci. W mojej pamięci oczywiście, że jest taka, może nie ostatnia, ale sprzed jakichś 20 lat, kiedy wszystko, co spakowane, sam przewiozłem swoim samochodem osobowym. Kilkanaście kursów zrobiłem ze starego do nowego mieszkania. Ostatni kurs już nad ranem, właściwie późno w nocy, i na skrzyżowaniu ze światłami dostałem mandat, całkiem słusznie, bo chciałem zdążyć na późnym żółtym. Nie udało się. Policjanci nie uwzględnili tego, że byłem jedynym uczestnikiem ruchu, i bardzo słusznie. Ale udało mi się wtedy niczego nie zgubić w przeprowadzce. A jestem ciekaw, czy Państwu coś się kiedyś zagubiło podczas którejś z przeprowadzek. 22 444 4004. A może pamiętają Państwo którąś ze swoich przeprowadzek z innych powodów? Bardzo jestem ich ciekaw.

0: W Radiu Pogoda słuchaliśmy Ireny Jarockiej w piosence o tym, co zdarza się raz. Jedni mówią, że prawdziwa miłość, inni, że życie, a jeszcze inni poprzestają na premierze, na przykład filmu. Jeżeli wiążą się z nią inne wydarzenia, to sprawia, że ta premiera jest niepowtarzalna. O takiej premierze będzie jeszcze dzisiaj mowa. O chwilę czy dwie po 11.
1: Radio Pogoda.

0: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Została ostatnia reklama.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Reklama.

Radiu Pogoda słuchaliśmy Anny Jurksztowicz, a dzisiaj w kalendarzu polskiej piosenki sporo rocznic, wśród nich 115. rocznica urodzin Wacława Stępnia, satyryka, autora rewii i komedii muzycznych oraz, co nas najbardziej interesuje, piosenek. Między innymi tej.

0: Wacław Stępień po ukończeniu gimnazjum Rejtana w Warszawie zaczął pracować jako księgowy, ale wyraźnie nie wystarczała mu ta rola w życiu. Ciągnęło go do tworzenia, pisania, choć nie miał w tym kierunku wykształcenia, ale talent i samozaparcie potrafią czasami zdziałać więcej niż dyplomy ukończenia szkół. W pierwszej połowie lat 30. ubiegłego wieku Wacław Stępień nawiązał współpracę z radiem i wytwórniami płyt gramofonowych działającymi w Polsce i zaczął pisać teksty piosenek wielu polskim kompozytorom. Między innymi pisał dla Jerzego Pertersburskiego.
1: Tak

0: zwiądło dziś chryzantemy kwiat.
1: Tu akurat zwiędłą chryzantemy śpiewał Marian Olszewski. Po wojnie Wacław Stępień współpracował z Teatrem Gong w Łodzi, potem z Jerzym Jurandotem i Zdzisławem Godlewskim zakładał Teatr Satyryków Syrena, a w 1948 roku wraz z zespołem Teatru Syrena przeniósł się do Warszawy i między innymi napisał tę piosenkę. Małe

0: my. Także są powody, żeby ciepło myśleć o Wacławie Stępniu. Jednocześnie posłuchajmy chóru Czejanda śpiewającego znaną nam wszystkim rumuńską piosenkę, do której polskie słowa dopisał właśnie Wacław Stępień.
1: Zapiał sobie i obudził kurki.
2: Konik
1: grzebie nóżką, pusto w żłobie ma.
2: Słonko
1: już wyjrzało za różowej chmurki.
2: Krówka
1: ryczy głośno, zaraz mleczko.

0: wszystko jest do naprawienia.
1: Można rano karmić kurki,
0: zanieść siano do obórki,
1: zebrać jabłek parę koszy,
0: trochę poprać, trochę poszyć,
1: a wieczorem pić na tany
0: z jakimś chłopcem roześmianym
1: i radośnie i z muzyką.

Kuba Przybylska i Galapagos. Aż dosłownie wystarczyło przymknąć oczy, żeby zobaczyć te wyspy żółwie jak żywe. Dziś poniedziałek, więc od dzisiaj w zabawie daję słowo u Moniki Tarki po południu. Nowe nagrody. Przypomnę tylko, że Monika proponuje słowo, a Państwa zadaniem jest podanie 5 skojarzeń z tymże właśnie słowem, wyrazem i w ciągu 15 sekund to się ma wszystko dziać. Dodatkowo należy jeszcze umieć wyjaśnić swoje skojarzenie, jeśli ono nie będzie takie znów oczywiste dla wszystkich. Za to już za samo tylko to, że znajdą się Państwo na naszej antenie, dostają Państwo książkę Sławomira Gortycha Święto Karkonoszy, a do wygrania w tej zabawie jest termos Radia Pogoda, także warto się postarać o te 5 szybkich skojarzeń z podanym słowem. Monika podaje Państwu w Radiu Pogoda dziś po 16:00.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
9: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.

0: Patrz!
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
4: Została ostatnia reklama.
5: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
6: Jabłuszko pełne snu Mieczysława Wojnickiego pojawi się za chwilę w Radiu Pogoda, potem posłuchamy piosenki Ali Babek Pani Ty Jesteś Urocza. Natomiast teraz, ponieważ mija 11, proponuję posłuchać wiadomości.
4: Wiadomości z Poznania.
7: Beata Korzeniowska, zapraszam. Za ponad 21 milionów złotych zmodernizowany zostanie ortopedyczno-rehabilitacyjny szpital kliniczny w Poznaniu. Przebudowany będzie oddział dziennego pobytu. Obiekt dostosowany zostanie także do funkcji infrastruktury podwójnego zastosowania, czyli przydatnej również w sytuacjach kryzysowych. A skoro o sytuacjach kryzysowych, w podpoznańskich Pobiedziskach trwa budowa pierwszego w Polsce schronu pod boiskiem, mówi wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc.
8: Na podstawie tego tutaj miejsca będą powstawały kolejne w całej Wielkopolsce.
7: Miejsce schronienia pomieści około 100 osób i będzie samowystarczalne. Znalazłeś? Oddaj. Tak wzorowo zachował się 31-latek, który oddał policjantom w Margoninie torebkę z dokumentami i wypełnionym gotówką portfelem. Torebkę i 4000 zł zgubiła mieszkanka pobliskiej miejscowości. Policja przypomina, że za przywłaszczenie sobie znalezionej rzeczy grozi do 3 lat więzienia. Basen Chwiałka wznawia działalność, choć jeszcze nie cały. Szczegóły w wiadomościach o 12.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
7: Aż do soboty w Poznaniu mnóstwo słońca i będzie ciepło. Dzisiaj 23 stopnie około 15, jutro też 23, od środy do piątku 21, w sobotę 20 i bez okularów przeciwsłonecznych proszę się nigdzie nie ruszać. W niedzielę może się przydać parasol, ale to takie chwilowe załamanie pogody. Niedziela też ma być mimo wszystko ciepłe. 21 stopni.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.
6: Dzisiaj czekam na Państwa opowieści o przeprowadzkach, tych najbardziej pamiętnych z różnych powodów. Na przykład coś się wtedy tak zawieruszyło, że do dziś nie można tego znaleźć. Za pół godziny w cyklu Pogodne Lata przypomnę Państwu kilka wydarzeń roku 1987, a wcześniej już za kilka minut będziemy świętować urodziny Steni Kozłowskiej. A że dzisiaj mamy Dzień Jabłka, to proponuję, żebyśmy posłuchali teraz okolicznościowej piosenki w wykonaniu Mieczysława Wojnickiego. Dzień dobry i smacznego.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

Zgoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek lub

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć pogubił.

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapral znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: To był Demis Roussos zapraszający do walca. O tym tańcu śpiewała też m.in. Stenia Kozłowska, która dziś obchodzi swoje urodziny. Urodziła się we Francji, gdzie ukończyła też szkołę baletową. Po przyjeździe do Polski w latach 50. musiała się nauczyć dobrze mówić po polsku, w czym na pewno pomogła nauka na Wydziale Piosenkarskim Średniej Szkoły Muzycznej w Warszawie oraz w Studiu Piosenkarskim Pod Gwiazdami.
1: Daj, nie odmawiaj.
0: No, ale to już było później. Stenia Kozłowska debiutowała w radiowej audycji Podwieczorek przy mikrofonie, a debiut przed publicznością przeżyła w 64 roku podczas drugiego festiwalu piosenki polskiej w Opolu. A 3 lata później zarejestrowała swoje pierwsze nagrania płytowe.

Zdenia Kozłowska wielokrotnie uczestniczyła w opolskich festiwalach, a w 1969 roku została laureatką nagrody Złoty Mikrofon. W połowie lat 80. znacznie ograniczyła swoje występy, w 90 roku zakończyła swoją karierę artystyczną. Nie zatrzymała.

Dzisiaj Stenia Kozłowska obchodzi swoje urodziny, co daje mi pretekst do tego, żebyśmy posłuchali jednej z jej najładniejszych piosenek, Przypomnij mi, oryginalnie pochodzącej z francuskiego filmu Kobieta i mężczyzna.

0: Danuta Rin i Gdzie ci mężczyźni w Radiu Pogoda. Na przykład w filmie Lalka jest paru. Stanisław Wokulski, Ignacy Rzecki, no i jeszcze kilku innych. A film Lalka właśnie dziś będzie mieć swoją uroczystą premierę w Teatrze Narodowym. Pojutrze ten film wchodzi do kin, a Radio Pogoda zaprasza Państwa do zabawy, w której można zdobyć tę powieść Bolesława Prusa w wyjątkowym filmowym wydaniu. Do tego zaproszenia do kin dla dwóch osób na tę nową ekranizację Lalki z Markiem Kondratem w roli Rzeckiego i Marcinem Dorocińskim jako Wokulskim. Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w tej zabawie, proszę zajrzeć na naszą stronę internetową radiopogoda.pl, wypełnić specjalny formularz, no i słuchać Radia Pogoda od rana.
1: Reklama. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dużo dobrego!
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
11: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Została ostatnia reklama.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Reklama.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1987. 5 stycznia odbyła się premiera filmu Nad Niemnem.
2: Niech ja się, Justysie, rozpytam. Nie dworujesz ty z nas sobie? Serio mówisz? Zaręczyłaś się z bohaterowiczem?
3: Popatrz, wuju. Pierścionka matki mojej na palcu nie mam. Wczoraj mu go oddałam.
2: Czy to tamto tego ten zakochałaś się w tym człowieku?
3: Tak. Jestem kochana.
1: 28 maja Matthias Rust przeleciał małym samolotem niezauważony przez radziecką obronę przeciwlotniczą z Helsinek do Moskwy i wylądował niemal na Placu Czerwonym. Był wielokrotnie wykrywany przez obronę powietrzną ZSRR, nawet przechwycony przez dwa myśliwce z lotniska w estońskim mieście Tapa. Ani razu jednak nie padł rozkaz zestrzelenia go. Paraliż decyzyjny radzieckiej obrony przeciwlotniczej oraz irracjonalność zaistniałej sytuacji spowodowały, że udało mu się dolecieć do Moskwy, gdzie wylądował na moście tuż obok Placu Czerwonego i Kremla. Po wylądowaniu oczywiście został aresztowany przez KGB i skazany na 4 lata ciężkich robót. Faktycznie odsiedział w więzieniu nieco ponad rok.
4: Muszę przyznać, że to nie była w pełni świadoma decyzja. Wszystko stało się jakoś tak samo. Pamiętam, że skręciłem ster w lewo i poleciałem prosto do Moskwy. Ale muszę przyznać, że nie w pełni zdawałem sobie sprawę z tego, co robię.
5: It was not really something I remember as an active handling.
1: 1 czerwca we Wrocławiu pierwszy publiczny happening pomarańczowej alternatywy, nie wiem jak to powiedzieć, odbył się, zaistniał może, na ulicy Świdnickiej. W tym roku ukazało się... Krasnoludki jak najbardziej. W 87 roku ukazały się też między innymi płyty Zdzisławy Sośnickiej Aleja Gwiazd i Wiosna, ach to ty, Marka Grechuty.
6: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
7: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
6: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

0: Roy Orbison w Radiu Pogoda. Dzisiaj Dzień Jabłka, o czym przypominamy od rana i jak się okazuje, to jest ważne święto także dla Państwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. W związku ze Światowym Dniem Jabłka chciałbym spotkać się dzisiaj z jednym z jego podstawowych przeznaczeń, mianowicie być nim kuszonym. Podniosę tę kwestię również w popołudniowym programie. Ponadto jabłka w postaci płynnej, kompot z jabłek, cydr, doskonale gaszą pragnienie.
0: Tak.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia i nie sposób się z panem nie zgodzić. A wracając do tego podstawowego przeznaczenia jabłek, może warto przejść z tym do czynów, zamiast tylko biernie się przyglądać i obserwować.
2: Autopromocja. Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Go, junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
19: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
20: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
21: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
20: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
0: przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.

0: pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
1: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
0: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce.

0: Poniedziałkowe popołudnie zacznie się z przytupem od przebojów duetu Albano Romina Power Sempre Sempre oraz Hanny Rek Tipi Tipi Tipso. Ale zanim te najpiękniejsze melodie zabrzmią w Radiu Pogoda, proponuję posłuchać wiadomości.
1: Wiadomości z Poznania.
2: Beata Korzeniowska, zapraszam. Pierwsze w kraju miejsce schronienia pod boiskiem sportowym powstaje przy szkole podstawowej w Jerzykowie w gminie Pobiedziska. Pod Orlikiem w razie zagrożenia będzie mogło ukryć się 100 osób. Do schronu będą dwa wejścia, mówi burmistrz Pobiedzisk Ireneusz Antkowiak.
3: Przez te kioski będziemy przechodzili. Będzie też tam winda i będą schody.
2: Na co dzień podziemna część będzie pełniła funkcję szatni. W Poznaniu trwa nabór do 6. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta. Wyróżnienie ma promować realizację inwestorów z lat 2024-2025. Do 6 października zgłoszenia do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania mogą składać m.in. przedsiębiorcy, instytucje, fundacje, organizacje społeczne i sami mieszkańcy. Pływalnia miejska Chwiałka przy Spychalskiego wznawia działalność. Obiekt od dziś będzie otwarty, ale dostępny będzie wyłącznie duży basen. Jak informują poznańskie ośrodki sportu i rekreacji, mały basen pozostaje zamknięty. O jego ponownym otwarciu zdecydują wyniki badań wody.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie. Pogoda w Poznaniu.
2: Po kilku chłodniejszych dniach pogoda postanowiła się poprawić. W tym tygodniu w Poznaniu będzie i ciepło, i słonecznie. 23 stopnie, tyle na termometrach. Dzisiaj około 15 w cieniu. Wiatr nie powinien nam za bardzo przeszkadzać. Jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie i tak zostanie. Jutro też mnóstwo słońca i 23 stopnie. Kolejne dni też będą pogodne z pięknym słońcem i dopiero w niedzielę może trochę popadać.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Królowej Jadwigi 51. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
0: Dzień dobry. W poniedziałkowe popołudnie wygląda znacznie lepiej, kiedy nad głową słońce, a na termometrach temperatury sięgające 20 stopni, prawda? Dzień jabłka jeszcze dzisiaj wróci w Państwa telefonach, ale na pewno za pół godziny mniej więcej wrócimy do pamiętnych przeprowadzek, o które dzisiaj Państwa pytam. Natomiast za kilka minut będziemy wspominać Mieczysława Czechowicza w rocznicę jego urodzin. A teraz mam dla Państwa najpiękniejsze melodie Albano i Romine Power, Hanny Rek i Maryli Rodowicz. We'll be right back.

0: Ballada wagonowa to jeden z wielu przebojów Maryli Rodowicz, której najpiękniejszych melodii dość często słuchamy na antenie Radia Pogoda. Teraz chciałbym Państwu zająć chwilkę wspomnieniem Mieczysława Czechowicza, doskonałego aktora, który urodził się dokładnie 92 lata temu w Lublinie. Został pełnoprawnym aktorem po ukończeniu Warszawskiej Szkoły Teatralnej w 1954 roku, mając już na swoim koncie kilka występów w operetkach wystawianych przez Teatr Muzyczny. Na dużym ekranie też zadebiutował wcześniej w filmie Piątka z ulicy Barskiej z 1953 roku. Natomiast rozgłos przyniosły mu niezapomniane kreacje i piosenki w telewizyjnym kabarecie Starszych Panów, gdzie występował w wielu różnych rolach, między innymi jako oficer huzarów uwodzących hrabinę Tyłbaczewską.
1: Więc proszę ty swój gust, zrewiduj jeszcze raz.
2: Jeszcze raz.
3: Jeszcze raz.
1: Ty nie odmawiaj mi, nie traktuj tak surowo. Perełki moich próśb na wątłej nici drżą.
0: Popularność Mieczysława Czechowicza powiększyły jeszcze jego role w filmach Stanisława Barei, wśród nich ta najczęściej cytowana badacza zawartości cukru w cukrze z filmu Poszukiwany, poszukiwana.
4: Przecież Marysia skrzywdziła w ten sposób naukę polską. Ja pracuję nad doniosłym wynalazkiem. Chodzi o potwierdzenie procentu cukru w cukrze w zależności od podziemnego promieniowania na tym terenie. Prawda? Cicho! A dzięki mojemu wynalazkowi to dojdzie do tego, że w ogóle nie trzeba będzie sadzić buraków na cukier, tyle będzie cukru w cukrze.
0: O! Od 75 roku do 87 użyczał głosu telewizyjnemu Misiowi Uszatkowi w serialu animowanym Miś Uszakę.
5: Jestem sobie mały miś, gruby miś, znam się z dziećmi nie od dziś. Jestem sobie mały miś, śmieszny miś, znam się z dziećmi nie od dziś.
0: Dziś, wspominając Mieczysława Czechowicza, proponuję wrócić do kabaretu Starszych Panów, w którym nieodparty urok aktora połączony z jakością tekstów Jeremiego Przybory dawał wybitne efekty, co teraz usłyszymy w jego duecie z Barbarą Kraftówną.

łączyć chcesz, to żonę mi ubóstwia i o nią zadbaj też. Pocieszną zabaw plotką

Aliczy opowiadała o wyjątkowym wieczorze w swoim przeboju z 81 roku. W radiu Pogoda wieczory także bywają wyjątkowe, choćby dlatego, że Tamara Pawlik-Lipska zaprasza wtedy do słuchania Alei Sław Radia Pogoda także dziś. I właśnie dziś jej gościem, właściwie gościem jej programu będzie Szymon Majewski, satyryk, aktor, człowiek pełen pomysłów i dobrego humoru oraz mój kolega z radia, co pewnie, znaczy nie wiem, czy to ostatnie, ale resztę pewnie będzie słychać w Alei Sław Radia Pogoda od 18:00.

Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: Monsieur Dam, Monsieur Dam, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur
1: Sława Drojecka w Radio Pogoda. Poprosiłem Państwa dzisiaj o wspomnienia z przeprowadzek w związku z tym, że Radio Pogoda jutro się będzie przeprowadzać do nowego studia. Najczęściej, kiedy się przeprowadzamy, coś się nam zawierusza, tak, że nie łatwo to potem odnaleźć. Okazuje się, że bywają też inne sytuacje. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłania się Marek z Poznania. Panie Piotrze, ja mam przygodę związaną z przeprowadzką, ale jakby w drugą stronę. Mhm. Było to tak. Dokładnie to był luty 85 rok. Dostaliśmy mieszkanie z żoną, szykowaliśmy się do przeprowadzki i zaczyna się sezon wędkarski. Szukam karty wędkarskiej mojej z legitymacją taką na jedno jezioro. Nigdzie tego nie ma. Już jestem wkurzony niemiłosiernie, no bo to sezon się zaczyna, nigdzie nie mogę znaleźć. Całą chatę, za przeproszeniem, żeśmy z żoną przeszukali, nie ma. A w marcu się przeprowadzaliśmy, dokładnie 15 marca, na to nowe mieszkanie. No i przeprowadziliśmy się tego, jak się rozpakowaliśmy, nagle wylatuje, nie wiadomo skąd, moja karta wędkarska razem z legitymacją. Także przeprowadzka mi odwrotnie, nic nie zginęło, tylko się znalazło. Pięknie pozdrawiam, kłaniam się.
1: Wzajemnie pozdrawiam, czyli podczas przeprowadzek można też znaleźć to i owo, i to dość ważne, jak słyszeliśmy. To dość niecodzienna sytuacja, prawda? A czy Państwo pamiętają którąś ze swoich przeprowadzek? A dlaczego właśnie te? Proszę o tym opowiedzieć, Radiu Pogoda.

0: Terry Jacks wspominał w Radiu Pogoda słoneczne dni. Dzisiaj również świętujemy Dzień Jabłka i ten temat przewija się od rana, kiedy Asia z Zygmuntem i Michałem zaczęli od szarlotki, a państwo potem podawali różne inne potrawy i dania, których smak jabłka potrafią uzupełnić i wzbogacić. Dzień dobry.
1: Witam, Dorota z Warszawy. Ja jabłka zawsze podaję, kiedy robię pieczone mięso, czy to schab, czy karkówkę, czy uczcie z indyka, pieczone jabłka z żurawiną i z majerankiem jako dodatek do tych pieczonych mięs. U mnie w domu wszyscy bardzo lubią. Polecam. Pozdrawiam wszystkich. Miłego dnia.
0: Nawzajem pozdrawiam i miłego dnia życzę pani Doroto. Przypomniała mi pani smak pieczonych jabłek z tymiankiem, nie z majerankiem, także taka moja modyfikacja. I ten smak zwyczajnie po prostu uwielbiam, więc muszę tutaj skorygować moją poranną wypowiedź. Uwielbiam jabłka prosto z drzewa albo ze straganu, ale one są równie pyszne, kiedy je upiec z przyprawami. W ogóle pieczone owoce to osobny rozdział.
2: Autopromocja. Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.

0: Superakcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto, zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
9: Autokompol. Serwis Dacia. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy.
11: I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Janie, skarpeta na pieniądze.
15: Się rozpadła.
14: Noż do 100.
15: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
17: Zobacz, Stasiu, sokół.
18: Gdzie? Nie widzę.
17: No tam, patrz.
18: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
17: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
19: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
18: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
19: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
20: Została ostatnia reklama.
21: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.

Odzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije.

0: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Potem usłyszymy opowieść Wojciecha Młynarskiego o pewnym fatalnym w skutkach obiedzie rodzinnym. Teraz mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości.
1: Saperzy w drodze do Elbląga po odnalezieniu podejrzanych pojemników. Polscy piłkarze zagrają dziś ze zmianami, po drugiej stronie Szwecja. Będzie kolejna edycja czeku turystycznego, warto zapisać sobie ten termin.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ciecz przypominająca benzynę w 5-litrowych plastikowych butelkach, a w nich baterie i przewody. Takie podejrzane odkrycia badają policjanci i strażacy niedaleko jednej z firm z elektroinstalacjami w Elblągu. Ewakuowano budynek pobliskiej firmy, mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
3: Pracownicy jednej z firm przy ulicy Rybnej w Elblągu znaleźli przy przyłączu gazowym do budynku butelki z nieznaną substancją. Były to butelki plastikowe. W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna, a także funkcjonariusze z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki, znalezioną substancją są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
1: Na miejsce jadą także jednostki saperskie z Olsztyna. Podejrzane znalezisko zgłosił mieszkaniec miasta. W sądzie w Lublinie rozpoczął się proces Białorusina oskarżonego o planowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu. Według ustaleń śledczych 28-letni Witalii S. sfilmował jeden z magazynów w Chełmie, który miał zostać podpalony. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Troje migrantów, w tym dziecko, zginęło przekraczając nielegalnie kanał La Manche. Ofiary utonęły, próbując nielegalnie dotrzeć z Francji do Wielkiej Brytanii. Ich łodzią pontonową płynęło ponad 100 osób. Do zdarzenia doszło w pobliżu miasta Vissan na północy Francji. Będą zmiany w składzie, aby gra również się zmieniła. Polska zagra dziś na wyjeździe ze Szwecją w drugiej kolejce Ligi Narodów. W piątek nasz zespół po kiepskim meczu zremisował z Bośnią i Hercegowiną, a nasi rywale pokonali Rumunię. Michał Waszkiewicz.
4: Na grę Polaków w piątek patrzyło się z trudem. W grze niewiele się kleiło, a selekcjoner nie trafił ze składem, bo grę po przerwie rozkręcili dopiero rezerwowi Wiktor Nowak i Przemysław Frankowski. Koszmarny występ zaliczył Robert Lewandowski. To zmęczenie, tłumaczył Jan Urban.
5: Obserwując Roberta w hotelu, na posiłkach, było widać u niego trochę zmęczenie, że ten organizm się jednak mimo wszystko adoptuje do innego czasu.
4: Skoro tak, trenerze, to czemu Lewandowski grał aż 87 minut? Błędem, do którego selekcjoner się przyznaje, było także rozbijanie naszej pary stoperów z FC Porto, Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora.
5: Kiwior wraca tak jakby na swoją pozycję. Rzeczywiście na tej lewej obronie, być może z tej próby już zrezygnujemy.
4: Zatem będą zmiany. Oby na lepsze.
1: Będzie kolejna szansa na zdobycie czeku turystycznego. Warto zapisać sobie tę datę. 1 października turyści mogą ponownie starać się o dofinansowanie noclegów w Podlaskiem. Na ten cel przeznaczono 800 tysięcy złotych z programu Podlaski Czek Turystyczny. Czeki o wartości 300 zł. Każdy będzie można realizować przez cały październik, rozpoczynając od drugiego dnia miesiąca. Przy aplikowaniu warto wykazać się refleksem. W poprzednich edycjach dofinansowanie rozchodziło się w dosłownie kilka minut.
2: Pogoda.
1: Bardzo przyjemne dziś temperatury, do 17 stopni na północnym wschodzie, w centrum do 21, a na zachodzie do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na północy i na przedgórzu sudeckim okresami porywisty. Niebo bezchmurne, trochę więcej chmur na północy i północnym zachodzie.
0: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda po wiadomościach. Teraz usłyszymy piosenki Urszuli Sipińskiej i Wojciecha Młynarskiego, a potem wspomnimy Bena i Kinga w rocznicę jego urodzin, ale zdążymy jeszcze wrócić i do przeprowadzek, i do jabłek.

0: przeboje tylko w Radiu Pogoda.
1: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sierpniu.

0: wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dźwięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Wojciech Młynarski w Radiu Pogoda, a teraz w tym dniu pełnym wspomnień chwilkę poświęćmy Benjaminowi Earlowi Nelsonowi, znanemu lepiej jako Benny King. Urodził się dokładnie 88 lat temu, jako 9-latek został mieszkańcem Nowego Jorku, jako uczeń szkoły średniej debiutował w zespole The Four Bs. Wkrótce przeniósł się do zespołu, który niebawem przyjął nazwę The Drifters i pod tą nazwą stał się tak sławny cały zespół, że zespół Cliffa Richarda, który także nazywał się The Drifters, chcąc występować w Stanach, musiał zmienić swoją nazwę na The Shadows. Wracając do Bena Nelsona, po roku od jego przejścia do The Drifters został współtwórcą jednego z bardziej znanych utworów pod tytułem There Goes My Baby.

W roku 60 Nelson w atmosferze konfliktu z menadżerem grupy postanowił opuścić zespół i rozpoczął karierę pod przybranym pseudonimem, pod którym znany jest dzisiaj z szerszej publiczności do dzisiaj. Rok później, czyli w 61 roku, trafił do amerykańskiej listy przebojów, do pierwszej dziesiątki tej listy, utworem Spanish Harlem.

Jeszcze większy sukces Ben E. King odniósł piosenką Stand By Me, której teraz posłuchamy w Radiu Pogoda, ciepło go wspominając w 88. rocznicę jego urodzin.

0: Maria Koterbska o parasolkach, a my teraz o jabłkach, bo dziś ich święto, więc warto pamiętać także o tych, którzy zajmują się ich uprawą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. No właśnie z okazji dnia dzisiejszego święta jabłka chciałbym pozdrowić wszystkich sadowników, szkółkarzy, którzy produkują te drzewka, no i osoby, które są związane do produkcji sadowniczej. No tak. Sam jestem sadownikiem i teraz właśnie jestem w sadzie, rwie jabłka, które to tam sprzedaje na targowisku. Przy okazji pozdrawiam pana Waldka z Konstancina, który mnie osobiście zna. I jeszcze raz pozdrawiam wszystkich sadowników. Sławek z Warki.
0: Pozdrawiamy pana, panie Sławku, i innych sadowników, szkółkarzy i pana Waldemara oczywiście również. Przy okazji przypominam, że koncert życzeń Roberta Janowskiego w każdą sobotę i niedzielę między 10 a 14. Robert z chęcią przyjmuje takie dobre słowa dla innych słuchaczy od państwa. Albo pod numerem telefonu 22 444 albo pod adresem radiopogoda.pl. Radio Pogoda.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Grupa ABBA w swoim przeboju z 74 roku. Honey, honey. Za chwilkę Katarzyna Bowery, ale najpierw historie przeprowadzkowe, o które poprosiłem Państwa dzisiaj, bo Radio Pogoda jutro będzie się przeprowadzać do nowego studia. Na pewno je Państwu pokażemy w mediach społecznościowych, kiedy już wszystko będzie ładnie poukładane, a na razie wspominamy swoje perypetie przeprowadzkowe. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochane Radio Pogoda. W 88 roku dowiedzieliśmy się, że będziemy mieli nowe mieszkanie, trzypokojowe. I już zaczęliśmy zbierać różne rzeczy, bo wtedy to były takie czasy, że były pieniądze, a na wszystko trzeba było polować. Po roku się przeprowadziliśmy i wszystkie meble jakieś tego składaliśmy u teściowej, u mojej mamy, pralka stała w dużym pokoju u mojej mamy, lodówka jakieś tego, no gromadziliśmy to wszystko. No i nadszedł czas szczęśliwej przeprowadzki w 89 roku, dokładnie 10 lipca, ale wcześniej zwoziliśmy te rzeczy do domu i urządzaliśmy, żeby się wprowadzić na gotowe. Jakież było nasze zdziwienie i złość, że do segmenciku, który kupiliśmy naszemu synkowi do pokoju, nie dano nam śrubek. Niestety to już czas minął, rok prawie.
0: No tak.
1: To były takie czasy, kiedy nic nie było.
0: Fakt.
1: Jak myśmy kombinowali, od mojego taty coś tam miał, od mojego wujka, od rodziny. No ale w końcu ten segmencik złożyliśmy.
0: No.
1: Także taka to była nasza historia i ten segmencik służył synowi kilka dobrych lat.
0: Świetnie.
1: Pozdrawiam wszystkich serdecznie, Ewa z Gdańska.
0: Wzajemnie pozdrawiam Pani Ewo, zapobiegliwości, jak słychać, nigdy dość. Dzisiaj te nasze kłopoty z przeprowadzkami i cała logistyka przeprowadzek mogą się wydawać niezrozumiałe, bo dziś przecież wystarczy zadzwonić pod odpowiedni numer telefonu i zlecić całe przenosimy w firmie, która się tym zajmuje. I tyle. I jeśli chodzi o mnie, całe szczęście, że tyle.

0: Podobnie jak Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem, choć nie wszędzie lubię wracać, no ale to nic oryginalnego. I bardzo lubię wracać do Radia Pogoda, więc wrócę tu jutro o 10:00. Będzie panować pewnie lekki, jak to się mówi, młynek, ale może przeprowadzka będzie mniej bolesna niż to się wydaje. I już o 14:00 z nowego studia odezwie się do państwa Monika Tarka. To jutro, bo dziś o 14:00 Monika przywita się jeszcze ze studia, z którego nadajemy od ładnych kilku lat i jak to tylko ona potrafi, zaopiekuje się państwa pogodnym popołudniem.
1: Radio Pogoda.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
16: A no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
21: Została ostatnia reklama.
22: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Została ostatnia reklama.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
1: Reklama.
13: To jest Radio Pogoda. Za kilka minut zaczynamy nasze pogodne poniedziałkowe popołudnie, ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 14:00.

0: ssak. Według informacji policji 13-latek miał wcześniej uśmiercić kilka kotów. W obecności rodzica trwają teraz czynności z udziałem chłopca. W sprawę zaangażowali się także policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
1: A akurat dziś w szkołach w całej Polsce rusza Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. To inicjatywa mająca na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży. Jak mówi podinspektor Monika Herman, najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc.
2: Nie pozwól na to, aby ktoś inny był krzywdzony. Reaguj, jeśli nie wprost, to szukaj pomocy u dorosłych. I też taki apel, my jesteśmy dla was, nie bójcie się do nas przychodzić.
1: W ramach akcji w szkołach organizowane są warsztaty z mediacji, lekcje wychowawcze poświęcone empatii i bezpiecznemu korzystaniu z sieci, a także spotkania ze specjalistami. Siły obrony Ukrainy uderzyły w 2 zakłady zbrojeniowe na zachodzie Rosji, w obwodach Tulskim i Woroneskim, a także w obiekty naftowe w kraju Krasnodarskim na południu tego kraju, informuje prezydent Ukrainy. W ubiegłym tygodniu Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem zapewniał, że Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, a Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej. Zełenski zaznaczył, że podczas spotkania z Trumpem nie padły żadne prośby, aby Ukraina jednostronnie zaprzestała ataków na obiekty na terytorium Rosji. Pożar w Białymstoku. Ogień pojawił się na budowie w rejonie skrzyżowania ulic Jagienki i Sienkiewicza. Na miejscu pracują strażacy, policjanci oraz zespoły ratownictwa medycznego. Skrzyżowanie jest obecnie wyłączone z ruchu. W pobliżu znajdują się szkoły. Służby nie zdecydowały jednak o ich ewakuacji. Z kolekcji amerykańskich naukowców do Warszawy. W stołecznej Desie można oglądać polską awangardę. Za zbiorem stoi wykładowca Harvardu Arthur Pentland Dempster, który polską sztukę poznał dzięki polskim sąsiadom. Teraz dzieła wróciły do Polski, mówi Paulina Janiszewska z Desa Unicom.
3: Możemy podziwiać między innymi dzieła Wojciecha Van Gogha, Magdaleny Abakanowicz czy Teresy Pongowskiej. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć na żywo prace, które przez dziesięciolecia pozostawały w prywatnej kolekcji za oceanem.
1: By obejrzeć perełki awangardy, warto się pospieszyć. Wystawa będzie działać tylko do końca września. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. Nowy film i serial Lalka zachęciły Polaków do sięgnięcia po oryginał. Niemal połowa widzów współczesnej serialowej wersji powieści Bolesława Prusa deklaruje już chęć ponownego przeczytania książki. Wynika z badania agencji K+ Research. Serial Pawła Maślony jest już dostępny. Dziś z kolei premiera kinowej Lalki w reżyserii Macieja Kawalewskiego.
4: Pogoda.
1: Dziś bardzo słonecznie, niebo niemal bezchmurne, trochę więcej chmur jedynie na północy i północnym zachodzie Polski. Na termometrach do 17 stopni, na Podlasiu do 21 w centrum i 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.
5: Witam Państwa tuż po godzinie 14. Zapraszam na dzisiejsze poniedziałkowe, pogodne popołudnie, w którym będziemy mieć gościa. Odwiedzi nas Krystyna Giżowska, która po 15 opowie o swojej kolejnej, najpiękniejszej melodii, bo w tym tygodniu ciąg dalszy tego naszego wspólnego cyklu. Po 16 zaproszę Państwa do konkursu Daję Słowo, a po godzinie 17 otworzy się dla Państwa Klub Pogodnych Ludzi. Czekają legitymacje członkowskie i radiopogodowe przypinki. A kto z Państwa dzisiaj, jak to zwykle tradycyjnie na początku pogodnego popołudnia, nas pozdrawia?
6: Dzień dobry, serdecznie pozdrawia Emilia.
5: Zapraszam na pogodne poniedziałkowe popołudnie.
4: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Kiedy dzień za nocą goni i truba duży, no te dni coraz krótsze, ten zmierzch zapada coraz wcześniej. Ale nie o tym chciałam mówić, chciałam proszę Państwa powiedzieć dzisiaj o tym, że mamy wyjątkowy dzień, dzień urodzinowy, bo dzisiaj 90. urodziny obchodzi Stenia Kozłowska. Nazywana kiedyś polską Dalidą, jedna z największych gwiazd lat 60. i 70. koncertowała na największych scenach świata, a jej hity oczywiście nuciła cała Polska, a w Radiu Pogoda razem z nią je nucimy do dziś. Co ciekawe, urodziła się we Francji, to był 28 września 1936 roku. Ojciec z pani Steni wyemigrował właśnie do Francji w poszukiwaniu lepszego życia i cała rodzina wróciła do Polski dopiero wtedy, kiedy Stenia Kozłowska miała 18 lat. Zamieszkali w Warszawie. Można się domyślać, że to nie był łatwy powrót, bo pani Stenia słabo mówiła po polsku, trudno jej się było odnaleźć w nowym środowisku, no i co to dużo ukrywać, zupełnie nowej rzeczywistości, bo Francja bardzo się różniła od Polski, jak się możemy domyślać. Początkowo Stenia Kozłowska śpiewała wyłącznie po francusku, no i właśnie stąd ten jej przydomek, tej polskiej Dalidy. No ale potem już zaczęła pojawiać się na kolejnych festiwalach ze swoimi przebojami, które znamy i gramy w Radiu Pogoda do dziś. I ta jej dobra pasta trwała przez wiele lat, aż do wypadku, do którego doszło w Australii, w którym otarła się o śmierć. No i wtedy postanowiła przewartościować swoje życie i wycofać się z działalności estradowej. To był rok 1990. No i wtedy została bizneswoman. Z sukcesem zresztą rozwinęła swoją firmę, zaczęła projektować ubrania i tak powstała marka odzieżowa Terra Nova. Najlepsze życzenia dzisiaj dla Steni Kozłowskiej od Radia Pogoda i wszystkich słuchaczy. No i oczywiście słuchamy piosenki pani Stanisławy. Będę czekać z roku 1968.

0: Orkiestra Glenna Millera w Radiu Pogoda in the Mood. A w jakim państwo są dzisiaj nastroju? Obiadowym nastroju oczywiście. Na co macie największą ochotę? A może już coś zaserwowaliście na obiad? Oto pytam się was w porze obiadowej. Nasz numer telefonu 22 444 4004.
1: Radio Pogoda.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
7: Autokompol. Serwis Dacia. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
8: Została ostatnia reklama.
9: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: tym domu straszę, ale to nie strachy na lachy, tylko homo homini na antenie Radia Pogoda. A teraz wracamy do dzisiejszego obiadu. Co dziś u Państwa na obiad?
1: Dzień dobry. U mnie dzisiaj na obiadek pierogi z mięskiem i do popicia czysty barszczyk czerwony, ale chciałam przekazać przepis na te pierogi z mięsem. Otóż gotuję schab do miękkości, następnie kilogram pieczarek trzeba podsmażyć z cebulką i z tłuszczem i te dwa składniki musimy przemielić na grubych oczkach przez maszynkę i to jest właśnie ten farsz do pierożków z mięsem.
0: Pani Halino, jak ja się cieszę, że pani powiedziała o tym farszu, bo ja robię dokładnie taki sam, ale jeszcze nigdy nie stosowałam go do pierogów, ale też mielę mięso, mielę pieczarki, dodaję do tego cebulę i taki farsz mięsno-pieczarkowy używam do naleśników, czyli do krokietów, które oczywiście też zjadamy u nas w domu, popijając barszczem czerwonym, więc można też taki farsz wykorzystać inaczej, więc polecam i zachęcam. No i oczywiście życzę smacznego. A teraz jedziemy do Krakowa. Grupa Pod Budą jest w Krakowie na Piwnej 7.

Sur le Pont d'Avignon, czyli na moście w Avignon w wykonaniu Ewy Demarczyk. Tak poetycko zrobiło się na antenie Radia Pogoda, bo to przecież wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zresztą właśnie Ewa Demarczyk odkryła wiersze Baczyńskiego w latach 60. i rozpropagowała je śpiewając swoim pięknym głosem, interpretując je na swój wyjątkowy sposób, i to sprawiło, że Polacy zainteresowali się wierszami tego wojennego poety. No i przy okazji także jego tragicznymi losami. A jeżeli chodzi, proszę Państwa, o poetyckie piosenki, to akurat tych nie brakuje na antenie Radia Pogoda. I za kilka minut posłuchamy wokalisty, który też po te utwory poetyckie często sięgał i w ogóle był miłośnikiem poezji, czyli Czesława Niemena. Czesław Niemen zaśpiewa Czy mnie jeszcze pamiętasz? Już za kilka minut.

0: gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
3: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
2: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
4: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: 18,40. 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszcz.
12: Wygenerowano z AI.

0: Aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Radio Pogoda. Najlepsze piosenki do pracy.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki. Uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Jeśli chcesz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Została ostatnia reklama.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam. Reklama.
7: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim.
8: Radio Pogoda w poniedziałkowe pogodne popołudnie. Czas na wiadomości i prognozę pogody. A tuż po nich Mireille Mathieu, Akropolis Adieu. Jest 15.
9: Policja przesłuchuje nastolatka, który miał planować atak w szkole. Rosja zaatakowała budynek w centrum Kijowa niedaleko polskiej ambasady. Po kilkunastu latach przerwy do aktorstwa wrócił Marek Kondrat, dziś premiera Lalki, w której zagrał. Za chwilę komentarz samego aktora.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis, 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego, miał planować zamach nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest aktualnie przesłuchiwany przez policjantów w obecności ojca. Informacje o planach ucznia wąbrzescy funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. O 6 rano weszli do jego domu, mówi inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w

0: meteorologiczny z Wydziałem Polonistyki. Z kolei w odległości kilkuset metrów od Narodowej Akademii Nauk znajduje się konsulat RP. W podobnej odległości leży polska ambasada, która informuje, że jej pracownicy nie ucierpieli, a budynki tych dwóch instytucji zostały nienaruszone. Ceny żywności mogą zacząć rosnąć w czwartym kwartale tego roku, przewiduje Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak tłumaczy, wynika to z wysokich cen ropy naftowej.
1: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
0: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Darmowe badania w całym kraju mają pomóc wcześnie wykryć poważne choroby płuc. Już w środę będzie można za darmo przebadać układ oddechowy. Całkowicie bezbolesne badanie spirometryczne będzie można przejść w różnych miastach Polski i co ważne bez skierowania i rejestracji. Wystarczy przyjść w środę do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do jednej z 10 siedzib oddziału wojewódzkich NFZ w Warszawie, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku lub Bydgoszczy. Dziś w Teatrze Wielkim w Warszawie uroczysta premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalewskiego. W nowej filmowej adaptacji klasycznego dzieła Bolesława Prusa w rolę Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska.
2: To, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby dobrze żyć w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć.
0: Po kilkunastu latach przerwy jako Ignacy Rzecki do aktorstwa wraca w filmie Marek Kondrat.
3: Pomyślałem, że jest taka okazja, to dlaczego nie? Ja słucham swojego organizmu, że tak powiem, i podszeptów intuicyjnych i jestem zadowolony z tej decyzji.
0: Dziś oficjalna premiera, do kin film wejdzie w środę.
4: Co jest grane w Poznaniu?
5: Beata Korzeniowska, zapraszam. Deszczowa piosenka powraca na scenę Teatru Muzycznego w Poznaniu. Od 9 października ponownie będzie można oglądać spektakl oparty na scenariuszu filmu z 1952 roku. Adaptacja teatralna wiernie odtwarza przebieg akcji, łącznie ze słynną sceną tańca w deszczu. Deszczowa piosenka w Teatrze Muzycznym w Poznaniu od 9 października, a już od środy na ekranach Lalka w roli Stanisława Wokulskiego, Marcin Dorociński. Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego gra Marek Kondrat. Poza nimi plejada gwiazd, m.in. Maja Komorowska, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Agata Kulesza. Lalka w poznańskich kinach już od środy.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda.
0: Poniedziałek mamy bardzo ładny, słoneczny i dość ciepły. Dziś do 21 stopni w centrum, do 24 na zachodzie, najchłodniej na Podlasiu, tam do 17 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, w całym kraju pogodnie.
6: Tuż po godzinie 15 wracamy oczywiście w Radiu Pogoda do najpiękniejszych melodii, do naszego poniedziałkowego, pogodnego popołudnia. Za chwilę piosenka, która jest takim grecko-francuskim mariażem, bo Mireille Mathieu, oczywiście piosenkarka francuska, ale śpiewa o Grecji. Acropolis Adieu za chwileczkę. Będzie też wspomnienie aktora, który jest doskonale pamiętany zarówno przez dorosłych, jak i przez dzieci. No i oczywiście w Radiu Pogoda pojawi się Krystyna Giżowska, która opowiada nam o swoich najpiękniejszych melodiach. Zapraszam serdecznie.
4: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: W Radiu Pogoda zaglądamy dzisiaj często do tego dzisiejszego kalendarium. Składaliśmy już życzenia Stani Kozłowskiej, która obchodzi 90. urodziny, a teraz czas na wspomnienie. Wspomnienie aktora Mieczysława Czechowicza, który urodził się 28 września 1930 roku w Lublinie. Nazywany był niezapomnianym mistrzem drugiego planu, bo i w filmach, i w teatrze telewizji potrafił stworzyć epizody, które przyćmiewały nieraz główne role. To on, jak Państwo doskonale pamiętają, badał zawartość cukru w cukrze.
1: Potwierdzenie procentu cukru w cukrze w zależności od podziemnego promieniowania na tym terenie, prawda?
0: Mieczysław Czechowicz towarzyszył nam też całe życie, dając głos Włóczy Kijowi w polskiej wersji animacji o Muminkach. No i przede wszystkim Misiowi Uszatkowi, więc chociaż to nie czas wieczorynki, to i tak musi się pojawić.
2: Na dobranoc, dobry wieczór, miś pluszowy śpiewa wam. Mówią o mnie miś Uszaty, bo klapnięte uszko.
0: No i w końcu pan Mieczysław Czechowicz był gwiazdą kabaretu starszych panów i za chwilę właśnie go posłuchamy w duecie z Wiesławem Michnikowskim, ale warto też wspomnieć jeszcze przed tą piosenką, że Mieczysław Czechowicz był też bohaterem w czasie II wojny światowej. Jako zaledwie 15-latek był w Armii Krajowej, był łącznikiem w oddziale Rysia. No i za tę działalność jeszcze jako dziecko przecież, bo miał 15 lat, został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, osadzony na zamku w Lublinie i poddany brutalnemu śledztwu. I o tym też warto pamiętać przy okazji wspomnień o Mieczysławie Czechowiczu.

0: podaruj mi trochę słońca, to jest chyba taka prośba do tegorocznej jesieni, żeby tego słońca nam nie szczędziła. A za kilka minut Halina Kowalewska, jak w serenadzie, Neil Diamond, Girl, You'll Be a Woman Soon. No i kolejna, najpiękniejsza melodia Krystyny Giżowskiej. No i oczywiście Krysia opowie o swojej kolejnej piosence.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na Poznańskiej Starołęce.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Muzyka i głos AI.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Zaczynamy kolejny tydzień spotkań z Krystyną Giżowską. Dzień dobry, Krysiu. Na szczęście, jak ja się cieszę, że jesteś znowu z nami i znowu opowiesz o swojej najpiękniejszej melodii. Teraz piosenka Koncert na światło i cień. Mam wrażenie, że lubisz ten utwór, bo tak jak go śpiewasz, to tak, nie wiem, jakąś taką masz na twarzy.
2: Też właśnie tak jak mówię.
1: Radość do jakby do takiego powrotu, do jakiegoś okresu w swoim życiu, no bo ta piosenka o tym opowiada, prawda? O tak, takich wspomnieniach.
2: Tak, Zbyszka Górnego i też Janusz Kondratowicz. Najpiękniejsze takie teksty właśnie to jego. Nie chciałabym mówić, że inne są złe. Ale on, może dlatego, że przyjaźniliśmy się bardzo mocno, niedaleko mieszkaliśmy, bardzo się lubiliśmy. I on bardzo znał mnie, już tak mówię, chyba za bardzo, przez też tą naszą przyjaźń bliską. Wiedział dokładnie wszystko o tym, co się dzieje w domu, jaka, jaki mam nastrój.
1: Spotykaliście nie tylko zawodowo, ale i prywatnie, no to wiesz, nic dziwnego.
2: Tak, i był taką Kasandrą często i właśnie mówię, przepowiadał mi swoimi tekstami. Mnóstwo sytuacji w moim życiu się potem wydarzyło właśnie takie, jak on napisał, tak było.
1: Bardzo mi go brakuje. Opowiada o tym, że bardzo, bo często tak jest w naszym życiu, że wracamy właśnie wspomnieniami do jakichś...
2: Do lat, które były.
1: Tak, do lat, które były i najczęściej wspominamy, przynajmniej staramy się wspominać te dobre momenty.
2: A
1: właśnie
2: też takie momenty wspomina, że kiedy jesteśmy zmęczeni koncertami, trasami koncertowymi, bo kiedyś rzeczywiście te trasy koncertowe wyglądały inaczej. Wyjeżdżało się, brało się walizę i właściwie dom był hotelem, a hotel był domem. I tygodniami nie bywało się w domu. I wracało się do tego domu zmęczonych, albo koncert się dłużył, albo byliśmy już sami zmęczeni tą trasą. I on właśnie o tym pisze. I to takie właśnie, taka retrospekcja.
1: A to jest właśnie siła piosenek, że one opowiadają o życiu. I to jest taka właśnie kolejna piosenka, którą Krysia ma w swoim repertuarze. Koncert na światło i cień. Słuchamy w takim razie. Dziękuję, Krysiu. I do zobaczenia jutro.
2: Do widzenia.

0: Jerzy Połomski i Ali Babki w Radiu Pogoda. Mówiliśmy już Państwu nieraz, że po śmierci pana Jerzego pamiątki z jego mieszkania, a także pudła z pamiątkami, zeszytami, nagraniami, nagrodami zgromadzone w piwnicy zostały przekazane Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Oczywiście wszystko musiało być wyczyszczone, skatalogowane. No a teraz te najcenniejsze zbiory będą udostępnione publiczności. Radio Pogoda będzie patronem tej wystawy, którą przygotowuje Muzeum w Opolu. Wystawy, którą będzie można oglądać od 19 listopada. Mam nadzieję, że tego dnia spotkamy się w Opolu, żeby wspólnie tę wystawę otworzyć. No i przy okazji wysłuchać opowieści o panu Jerzym i obejrzeć pamiątki, które po sobie zostawił. Proszę zostać z Radiem Pogoda. U nas przed godziną 16 jeszcze między innymi Czerwone Gitary i Fats Domino.
1: Radio Pogoda.
2: Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
8: Wow! W Aldi

0: nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok. Reklama.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
4: Została ostatnia reklama.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: W Radiu Pogoda czas na najnowsze wiadomości, a tuż po nich posłuchamy Hit the Road Jack Raya Charlesa. Na zegarach 16.
3: Czarne grudki na kilometrach plaży między Rowami a Rusinowem. Prezydent Warszawy zostaje. Pod planami referendum podpisało się za mało osób. Na salę operacyjną prosto z wygranej w maratonie w Berlinie najlepszą biegaczkę czeka teraz przymusowa przerwa od biegów.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
3: Agnieszka Trojanowska, BIS. Plaże nad Bałtykiem na blisko 50-kilometrowym odcinku są zanieczyszczone. Morze wyrzuciło miejscami czarne, lepkie grudki na wysokości od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa w Zachodniopomorskiem. To substancja ropopochodna, ale co dokładnie jeszcze nie wiadomo. Próbki do badań zostały już pobrane. Urząd Morski w Słupsku ma podejrzenia, która jednostka zachowała się niezgodnie z prawem na morzu, ale działania podejmie dopiero po uzyskaniu wyników z badań próbek. Do mieszkańców i turystów urząd apeluje, by spacerując po zanieczyszczonych plażach zachowali ostrożność i unikali kontaktu z substancją. Z kolei elbląska policja ustala, kto umieścił butelki z łatwopalną substancją w budynku jednej z lokalnych firm. Badane jest także to, jaka dokładnie ciecz znajdowała się w pojemnikach, które zostały już zabezpieczone, mówi oficer prasowy policji w Elblągu, nadkomisarz Krzysztof Nowacki.
4: Wiemy już, że substancja, która znajdowała się w tych butelkach, była to substancja łatwopalna. Policjanci pirotechnicy zneutralizowali te butelki.
3: Podejrzane przedmioty zostały znalezione.

0: naszych niezłomnych, fantastycznych, świetnych wolontariuszy.
1: Maciej Wilk za słaby wynik zbiórki podpisów obwinia partie polityczne i część organizacji, które deklarowały znacznie większą liczbę podpisów, aniżeli przyniosły. To, co nie udało się w Warszawie, dzieje się w Krakowie. Po wczorajszej pierwszej turze przedterminowych wyborów na prezydenta miasta w grze pozostało dwóch kandydatów. Łukasz Gibała, samorządowiec z ruchu Kraków dla mieszkańców, zdobył najwięcej, ponad 36% głosów. Prawie 30% krakowian zagłosowało z kolei na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL, Monikę Piątkowską. To właśnie tych dwoje kandydatów zmierzy się w drugiej turze 11 października, a po pierwszej turze większe szanse ma Gibała, uważa politolog dr Łukasz Stach.
2: Ta kampania w Krakowie toczy się wokół osi zmiana versus kontynuacja. Gibała odwołuje się właśnie do idei zmiany, nowego otwarcia.
1: Frekwencja w krakowskich wyborach wyniosła ponad 43%. Etiopka, która wygrała wczorajszy maraton w Berlinie, wylądowała w szpitalu Tigst Assefa. Przeszła w klinice w Monachium operację ścięgna Achillesa. 29-letnia biegaczka czasem 2 godziny 11 minut i 4 sekundy zwyciężyła i uzyskała trzeci najlepszy wynik w historii na tym dystansie. Etiopka zaczęła utykać na prawą nogę pod koniec biegu i to spowodowało, że zwolniła tempo i mocno utykając dotarła do mety. Po operacji czekają teraz do pół roku przymusowej przerwy od biegów.
3: Co jest grane w Poznaniu?
4: Beata Korzeniowska, zapraszam. Jesień w Poznaniu zapowiada się wyjątkowo mocno dla miłośników sztuki. W mieście można oglądać jednocześnie prace Zdzisława Beksińskiego, Salwadora Dalego, Jana Matejki, Jacka Malczewskiego czy Stanisława Wyspiańskiego. A do tego dochodzą japońskie drzeworyty, archeologiczne odkrycia i głośna wystawa Body Words. Wystawa Zdzisława Beksińskiego będzie dostępna tylko do 18 października w hali 1A Międzynarodowych Targów Poznańskich. Można ją odwiedzać codziennie od 11 do 19. A od 2 do 31 października Muzeum Narodowe w Poznaniu zaprezentuje specjalną ekspozycję przygotowaną z okazji stulecia gabinetu rycin i rysunków. Zwiedzający będą mogli zobaczyć dzieła pochodzące z jednej z najważniejszych kolekcji grafik i rysunków.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Pogoda.
1: Od 17 do 24 stopni dziś nawet na termometrach najchłodniej, na północnym wschodzie najcieplej, na zachodzie w centrum około 21. Niebo niemal bezchmurne, trochę więcej chmur na północy i północnym zachodzie kraju. W całej Polsce dziś jednak pogodnie, a wiatr słaby i umiarkowany.
5: Minut po godzinie 16. Ja zapraszam na kolejną godzinę naszego poniedziałkowego, pogodnego popołudnia. Dla mnie to taki wyjątkowy moment, proszę Państwa, bo po raz ostatni to pogodne popołudnie prowadzę z tego naszego studia, które służy nam już 11 lat prawie. No i jutro już przywitam się z Państwem o godzinie 14 z nowego studia, więc jeszcze tylko 2 godziny w tym studiu, które oglądam już od kilku lat i z którego właśnie do Państwa mówię, w którym odbieram telefony od Państwa, więc to też jest taki wzruszający moment. Za chwilę Ray Charles, Hit the Road Jack. Oczywiście po 16 zaproszę też Państwa do konkursu, daję słowo. A w tym tygodniu nagroda gwarantowana to książka Święto Karkonoszy, Sławka Gortycha. Do wygrania będzie termos Radia Pogoda.
3: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Bitelmania Store, Irena Jarocka na antenie Radia Pogoda. A teraz zaglądamy do dzisiejszego muzycznego kalendarium, bo dzisiaj 115. rocznica urodzin Wacława Stępnia, satyryka, ale też autora tysięcy tekstów, piosenek. Napisał ich naprawdę sporo. Wiele z nich do sztuk teatralnych. Tworzył taki duet muzyczny z Gozdawą i razem, proszę Państwa, ze Zdzisławem Gozdawą i razem, proszę Państwa, tworzyli mnóstwo właśnie piosenek i różnych sztuk teatralnych, także i takich paramusicalowych. To oni zresztą, jeżeli chodzi o damę polskiej estrady, czyli Hankę Bielicką, uknuli o niej słynne powiedzenie, że jest właścicielką najpiękniejszej chrypki świata. A my posłuchamy sobie jednej z piosenek, do której słowa napisał właśnie pan Wacław, bo do takich jego najsłynniejszych utworów należą Budujemy nowy dom, Zawsze będzie ci czegoś brak, W błękicie oczu twych, to okres międzywojenny, czy Małe mieszkanko na Mariensztacie. My posłuchamy tego najsłynniejszego wykonania, czyli Ireny Santor. To jest no właśnie taki utwór napisany w okresie, kiedy budowała się Warszawa po II wojnie światowej i kiedy brakowało różnych dóbr luksusowych, więc tam jest wyliczanie, że potrzebny byłby i tapczan, i radio Tesla, i biurko, i firanki, i fotele dwa, jakiś kredens, pies, cztery krzesła, wszystko na raty z PCH, czyli z powszechnego domu handlowego.

0: piosenka z okresu Flower Power, czyli San Francisco Scotta McKenzie, a za chwilę konkurs daje słowo i już teraz zapraszam, można się zgłaszać. Nasz numer 22 444 4004. Do wygrania, to jest nagroda gwarantowana, książka Święto Karkonoszy Sławka Gortycha. To jest, proszę Państwa, kryminał, zresztą kolejny z serii karkonoskiej, serii kryminalnej. Podczas obchodów 900-lecia Jeleniej Góry trzej przyjaciele wyruszają na pieszy rajd właśnie w góry, no i w wyniku załamania pogody nie docierają do schroniska Odrodzenie. Dociera tylko jedna osoba i nie wie, co się wydarzyło. Tak to się, proszę Państwa, zaczyna. Co będzie dalej? No, jak ktoś z Państwa wygra książkę, to oczywiście sobie doczyta, a dodatkowo można zdobyć termos Radia Pogoda, także serdecznie zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny!
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Nowy rok akademicki na wypasie?
17: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
16: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
17: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
18: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Została ostatnia reklama.
19: Dużo dobrego.
20: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
19: Za mniej.

0: tercet egzotyczny za 29 minut 17. Zagrajmy.
1: Daję słowo
2: w Radiu Pogoda.
0: A dzisiaj do gry zapraszam panią Krystynę. Dzień dobry, pani Krysiu.
3: Dzień dobry.
0: Jak się pani tydzień zaczął? Dobrze?
3: Dobrze. Jest pogoda w Krakowie, słoneczko świeci.
0: No właśnie, jaki to jest prezent od jesieni, tak, prawda? Taka piękna pogoda. I podobno do końca tygodnia ma być.
3: Nie ma smutku.
0: Ależ skąd? Absolutnie. Można wyjść, wygrzać się jeszcze w tym słońcu. Jeszcze mocno grzeje, także jest super. No i ja mam też dla pani dobrą wiadomość na sam początek, bo mam dla pani książkę Święto Karkonoszy Sławka Gortycha. No ale jeszcze może pani zdobyć termos Radia Pogoda. Tylko żeby to zrobić, to musi mi pani podać w ciągu 15 sekund 5 wyrazów, które będą pasowały do słowa, które pani poda. Dobrze? Na jaką literę ma być słowo dla pani?
3: Może na S.
0: Na S. Dobrze, to ja mam już to słowo w głowie. Uwaga, pani Krystyno, podaję słowo serce.
3: Zawał serca.
0: Pojedyncze wyrazy.
3: Serce w butoniercie, serce, które nie zawodzi, serce matki, serce dziecka.
0: Pani Krystyno, czas się skończył. Zawał, miłość, piosenka jest przecież też o sercu. Serial też. Jan Serce też by pasowało.
3: Jan Serce, tak, no pamiętam. Właśnie.
0: Czerwone
3: coś się zaczukało.
0: No właśnie, chyba się pani zdekoncentrowała leciutko, ale książka jest, także jest co poczytać, pani Krystyno, także gratuluję serdecznie.
1: Daję słowo
2: w Radiu Pogoda.

0: Jest takie modne powiedzenie, że coś nam robi dzień. No i taka na przykład piosenka może zrobić komuś dzień. Abba i Dancing Queen na antenie Radia Pogoda. A państwo dzwonią. Halo, halo.
1: Dzień dobry pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Skoro jutro już w nowym studio będzie pani urzędować, no to więc panowie powinni wykazać się i wnieść panie na rękach do nowego studia. Już nie mówię o parapetówce. Powinna być.
0: O, żeby
1: się dobrze pracowało w tym studiu. Dobrego popołudnia życzę. Dużo zdrowia.
0: Dziękuję. Chociaż parapetu to tam nie ma, ale parapetówka mogłaby być słusznie. Faktycznie, proszę państwa, od jutra od godziny 14 Radio Pogoda będzie nadawać z nowego studia. Co się będzie działo o tej 14? Tego na razie nie wiem ja, bo to ma być jakaś niespodzianka, więc to będzie niespodzianka dla nas, proszę państwa, więc przede mną faktycznie ostatnie niecałe półtorej godziny jeszcze w tym studio Radia Pogoda, które służy nam już ponad 11 lat.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
5: Została ostatnia reklama.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Reklama.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: 5 samochodów zdarzyło się w pobliżu Pilawy na drodze krajowej 79 między Piasecznym a Górą Kalwarią. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia potrwają jeszcze ponad 2 godziny. A pogoda dziś sprzyja podróżom w całym kraju. Do końca dnia będzie pogodnie, słonecznie i umiarkowanie ciepło. Wiatr też słaby i umiarkowany.
3: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
5: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Królowej Jadwigi 51.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Została ostatnia reklama.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda. Reklama.
14: W Radiu Pogoda już niedługo. Olgierd Buczek, Czy pani mieszka sama? Posłuchamy też piosenki Danuty Rin. Ale na razie wiadomość. Jest 17.
15: Samochód stoczył się, wciągając kilkulatka. Śledczy przejmują sprawę. Władze Warszawy pozostają na stanowisku. Nie będzie referendum. Odnaleziony obraz z Napoleonem w roli głównej, zaginiony podczas wojny, trafił do Muzeum Narodowego.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Śmiertelne potrącenie 3,5-latka w Kościerzynie zbada prokuratura pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca, który w sobotę zginął na prywatnej posesji, potrącony przez staczający się samochód zaparkowany na pochyłym zjeździe do garażu. Do tragedii doszło w południe. Chłopiec został wciągnięty pod podwozie i dopiero gdy ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, udało się wydobyć dziecko. Wówczas wezwano służby ratunkowe. Chłopiec zmarł podczas akcji reanimacyjnej. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 3,5-latka. Na razie nikt nie został w tej sprawie zatrzymany. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna zebrała 111 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum. Do wymaganego minimum zabrakło więc 21 tysięcy głosów poparcia. Inicjator akcji, Maciej Wilk, podziękował za pracę wolontariuszom i warszawiakom.
16: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Jedna partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. No tego typu proporcje. Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
15: Tym samym zakończyła się działalność stołecznej operacji referendalnej, ale Maciej Wilk zapowiada uruchomienie stołecznej organizacji rozwoju, która będzie monitorować pracę warszawskiego ratusza. W wieku 99 lat zmarł powstaniec warszawski Ryszard.

0: Okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
1: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
0: Przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii. Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty. Muzeum Narodowe w Warszawie odzyskało obraz zaginiony podczas II wojny światowej. To dzieło Alfreda Wierusza Kowalewskiego pod tytułem Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy. Teraz obraz przejdzie prace konserwatorskie, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
2: Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat. Zresztą jest to obraz, który jest jednym ze znaczących strat wojennych, jeśli chodzi o polskie malarstwo. Dlatego nas to ogromnie cieszy, ogromnie nas cieszy ta postawa obywatelska.
0: Obraz przekazała prywatna posiadaczka dzieła, które w jej rodzinie było od lat.
3: Pogoda.
0: Do końca dnia niemal bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem. Jedynie na północy i północnym zachodzie trochę więcej chmur, ale nigdzie nie powinno padać. Jest umiarkowanie ciepło, do 17 stopni na Podlasiu, do 21 w centrum, do 24 na zachodzie.
4: Tuż po 17:00 zapraszam na kolejne najpiękniejsze melodie. Jedną z nich zaśpiewa dla nas Benny King, bo dzisiaj go, proszę Państwa, wspominamy. Będzie też klub pogodnych ludzi. Ja już przygotowuję dla kogoś z Was legitymację członkowską, no i radiopogodową przypinkę.
3: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
5: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

piżama, jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mut i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

Dobra, notaryjne, tyle wdzięku na antenie Radia Pogoda. Za chwilę ten, który pięknie zaśpiewał z zespołem The Drifters Save the Last Dance for Me, a potem już samodzielnie wielki przebój z początku lat 60., czyli Stand By Me. Benny King, którego dzisiaj wspominamy, urodził się 28 września 1938 roku. A my posłuchamy jego pierwszego solowego przeboju wtedy, kiedy odszedł z zespołu The Drifters. To nagrał piosenkę Spanish Harlem, która stała się ogromnym przebojem, chociaż prawdę mówiąc, chyba bardziej popularne od wykonania Benna i Kinga było wykonanie Aretha Franklin. No niemniej, ta piosenka jest jednym ze standardów XX wieku i magazyn The Rolling Stones uplasował ją wśród 500 najważniejszych utworów wszechczasów z całego świata. Tak więc w rocznicę urodzin Benna i Kinga u nas Spanish Harlem.

0: polska wersja Emanuel, czyli Mały Elf i Halina Frąckowiak. Jest 17:17, a w studiu już Tamara Pawlik-Lipska z zapowiedzią tego, co się będzie działo w Alei Sław po 18:00.
1: Dzień dobry, tak, dzień dobry. Zapraszam już po 18:00, a dzisiaj będę gościć Szymona Majewskiego. Będziemy rozmawiać oczywiście o jego radiowej karierze zawodowej, także o tej telewizyjnej, ale także i o przygodach filmowych, może nawet tych trochę mniej znanych. Zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą Aleję Sław.
0: Po godzinie 18:00 oczywiście zapraszamy gorąco, ale zanim Tamara i jej gość, to ja jeszcze będę miała jednego gościa. Zadzwonię do kogoś z Państwa, żeby przyjąć do Klubu Pogodnych Ludzi. To już za kilka minut.
2: Reklama.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
7: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
6: Super promocja!
8: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
9: Co sprawdzasz, tato?
10: A przelew z pensją.
9: Tak, co miesiąc?
10: Co miesiąc.
9: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
10: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
11: Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: Została ostatnia reklama.
21: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Reklama.

0: Czy jutro też będziesz mnie kochał, czyli zespół Shirless i ich wielki przebój z lat 60. A teraz czas na Klub Pogodnych Ludzi. Dzisiaj dodzwoniłam się do pani Ewy.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
2: Słucham.
0: Dzień dobry. Radio Pogoda z tej strony. Ja się nazywam Monika Tarka. Dzień dobry, pani Ewo. Witam serdecznie. Zgłosiła się pani do Klubu Pogodnych Ludzi we Wrocławiu i dlatego do pani odzwaniam, pani Ewo.
2: Dziękuję.
0: Napisała pani, że chce się cieszyć, jak ma tyle lat, ile ma. Czyli przyznaje się pani do wieku?
2: Oczywiście, że tak. Na wiek trzeba sobie zasłużyć.
0: No, to prawda.
2: Tak
0: oczywiście.
2: Jak na urodę. Tak jak na urodę. I tu nie ma się co oszukiwać.
0: Zgadza się. Chociaż no, wiem, że czasami ludzie stosują różne metody, bo nawet ostatnio właśnie ze słuchaczami na ten temat rozmawiałam, jak się spotkaliśmy w Warszawie, to jedna ze słuchaczek powiedziała, że ona ma 73, ale odwraca i mówi, że ma 37.
2: No ja też tak mówię do swojej koleżanki, bo chodzimy razem na UTW. Aha. Ja do niej mówię, ona teraz będzie miała 87, ja mówię, ty masz 15. Buntowała się, ja mówię, weź powiedz sobie.
0: 87, no tak.
2: Bez, no ja to robię, ja to stosuję.
0: A Uniwersytet Trzeciego Wieku, rozumiem, UTW, prawda? To rozszyfrowuje
2: tak,
0: ten
2: skrót. Akademii Medycznej. Mhm.
0: Czy już długo pani chodzi na zajęcia?
2: Oj, 11 lat.
0: Ojejku, to rzeczywiście to... I jakie panią zajęcia tam interesują? Jakieś są takie konkretne dziedziny?
2: Wykłady są, gimnastyka mózgu, jakieś takie robótki ręczne, gry, poza tym wycieczki, jakieś wyjścia i tak dalej.
0: Dzieje się po prostu, aktywnie.
2: Jest co robić.
0: A ja oczywiście dzwonię do pani z taką, mam nadzieję, dobrą wiadomością.
2: Tak?
1: Witaj w klubie Pogodnych Ludzi.
0: Witamy w klubie. Przyślę do pani naszą legitymację członkowską, legitymację klubowiczki, także proszę się koniecznie na zajęciach pochwalić. Może ktoś też zechce się zgłosić do Klubu Pogodnych Ludzi. Serdecznie zapraszamy.
2: Będę się chwalić. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, pozdrawiam gorąco z Radio Pogoda.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radio Pogoda.

Nie liczę godzin i lat, Andrzej Rybiński, no ale czasem, proszę Państwa, liczymy te godziny, które nam zostały do czegoś miłego i lata, które już za nami. Mówię oczywiście o przeprowadzce Radia Pogoda do nowego studia, bo od tego dzielą nas już tylko godziny. Stanie się to jutro o godzinie 14, dlatego dzisiaj to już było ostatnie pogodne popołudnie z tego studia, które służyło nam Radiu Pogoda. Ponad 11 lat codziennie tutaj przychodziliśmy do pracy, ja przychodziłam, siadałam tutaj przed tą konsoletą, w tym małym, ale jednak przytulnym miejscu i człowiek się do tego przyzwyczaił, a jutro czeka nowe od godziny 14, pogodne popołudnie właśnie z nowego studia, także proszę być z nami w ogóle o godzinie 14, bo usłyszą Państwo wtedy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że będą jakieś niespodzianki. Oczywiście będzie to można też wszystko zobaczyć na naszym Facebooku i na naszym Instagramie. Także ja już jutro opowiem Państwu dzień dobry właśnie z nowiutkiego studia Radia Pogoda, a dziś żegnam się z tego, które mi służyło już bardzo, bardzo długo. Monika Tarka, do usłyszenia jutro. Proszę też koniecznie słuchać jeszcze z tego naszego studia jutro pogodnego poranka i oczywiście programu Piotra Sworakowskiego.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
2: Autokompol. Serwis Dacia. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
3: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
4: Została ostatnia reklama.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Reklama.
7: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Ciężarówka wjechała w bariery na autostradzie A4 w pobliżu Chojnowa na Dolnym Śląsku. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Trzy tiry zderzyły się na Krajowej 12 na Mazowszu między Radomiem a Zwoleniem. Droga zablokowana jest w obu kierunkach. Zablokowana jest także droga 94 w pobliżu Nakła w Opolskiem z powodu samochodu, który wjechał w latarnię. Do końca dnia pogodnie, wiatr słaby i umiarkowany.

0: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Maciej Orłuś.
1: Zanim zdechnie w oceanie, skrót ropą śledź ostatni, a ostatnie gramy w tło przykryje pył.
2: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jazgo pił.
1: Zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta, w piwnicy odda ducha szara mysz.
2: Zanim wszystko, co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach

0: Autopromocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
5: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
6: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
5: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Została ostatnia reklama.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Reklama.
12: Na zegarach godzina 18, a to oznacza, że czas na wiadomości i prognozę pogody. A potem zaczynamy Aleje Sław.
13: Jesienny sezon infekcyjny ruszył na dobre. Czym możemy się zarazić? Potem piraci drogowi coraz częściej łapani z powietrza. Dziś premiera filmu Lalka.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
13: Marcin Szamiński, dzień dobry. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre. W przychodniach z dnia na dzień jest coraz więcej pacjentów, mówi lekarz rodzinny spod Lublina, dr Tomasz Bałys.
15: Sezon możemy uważać infekcyjny za otwarty. Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Daje objawy grypopodobne, najczęściej bóle mięśniowe, ból gardła, kaszel, stany podgorączkowe lub wysoką gorączkę.
13: Lekarze przypominają, że dostępne są już szczepionki zarówno na grypę, jak i na COVID. Można z nich skorzystać. Zaszczepimy się w przychodni albo w aptece. Odwołany na Lubelszczyźnie alert dotyczący zagrożenia atakiem z powietrza. Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Czasowo nie działały też lotniska w Lublinie i Rzeszowie. Brytyjska policja potwierdza 5 mężczyzn aresztowanych w związku z rzekomą próbą ataku terrorystycznego na bazę RAF na południu Anglii zostanie wypuszczonych za kaucją. Są jednak objęci śledztwem i muszą się stosować do ograniczeń w poruszaniu i kontaktowaniu się z innymi osobami. Policja coraz częściej z powietrza obserwuje przejazdy kolejowe. Do kontroli bezpieczeństwa drogowego coraz częściej wykorzystywane są bezzałogowce. To w związku z wysoką liczbą niebezpiecznych incydentów na przejazdach, które wynikają na przykład z wjazdu na czerwonym świetle lub prób ominięcia rogatek. Policyjne drony rejestrują takie wykroczenia, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
9: I za chwileczkę taki kierowca jest zatrzymywany, wyciągane są wobec niego konsekwencje, ale jeżeli zdarzyłoby się, że taki kierowca w jakiś sposób odjedzie z miejsca, nie zatrzymamy go do kontroli, no to może spodziewać się również zaproszenia do Wydziału Ruchu Drogowego, do sekcji wykroczeń i tam również zostanie na niego nałożona grzywna za popełnione wykroczenia.
13: Tylko w tym roku policja odnotowała blisko 3000 wykroczeń na przejazdach kolejowych. W Teatrze Wielkim w Warszawie dziś premiera nowej ekranizacji lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
16: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się i wzruszyć i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków. Ekranizacja najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
13: Lalka do kin.

0: wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
1: Pogoda.
2: Jutro rano lokalnie możliwe mgły, w ciągu dnia dużo słońca w południowej części kraju, poza tym będzie się chmurzyć, na termometrach maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na zachodzie i południu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Dzień dobry, zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, witam serdecznie tych wszystkich, którzy dołączyli do nas dzisiaj dopiero, a witam też tych słuchaczy, którzy są z nami na co dzień. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Szymon Majewski. Słyszymy się już za chwilę.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj ze mną w studiu Szymon Majewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Tak się zastanawiam, kiedy ty stwierdziłeś, że chcesz pracować w radiu?
2: W ogóle tego nie stwierdziłem.
1: Radio
2: kompletnie.
1: Przyszło samo?
2: Samo przyszło i to tak jeszcze w taki bardzo przypadkowy sposób. W ogłoszeniu tym prasowym i to jeszcze tak gdzieś obok tam, nie wiem, dam pracę, szukam pracy, inne ogłoszenia samochodowe, mechaniki i przyjmę do pracy. No tak, ale to był rok 90. Początki, to no chyba, no właśnie jedno z pierwszych, nie wiem, no może od paru miesięcy wydań Gazety Wyborczej, były tam właśnie ogłoszenia o pracę i że powstaje prywatne radio. I ja taki jakiś niewiedzący, co mam robić po jakichś tam, nie wiem, sercowych historiach, porażkach. Tutaj jeszcze się wolność tak zaczęła wykluwać, jeszcze nie wiadomo w ogóle jak to jeść, ale już tak wszyscy poczuli ten wiatr, który wiał w te żagle. Niektórzy zdążyli powyjeżdżać, bo ta komuna jakoś tak konała w taki fatalny sposób i dosłownie często spotykałem ludzi, którzy wyjechali na przykład w 88. Bo już, bo no tak, nie było wiadomo co dalej, ta komuna dogorywała, więc niektórzy powiedzieli, dobra, to już nic z tego nie będzie, nawet, no to już się jakoś tak Solidarność już i nie miała tego poweru, co wcześniej i wiele osób wyjechało, ci zostali tu jakieś takie, znaczy no już też, nie przesadzam, no wiele osób zostało, ale no paru z moich znajomych pojechało, w tym na przykład ktoś tam nawet z rodziny. No i jakaś, no i ten 89. dał nam tą nieprawdopodobną zmianę. Wszyscy poczuliśmy, że coś może się w tym kraju odmienić. Ja jeszcze jakiś taki właśnie z jakimiś tam niepozdawanymi egzaminami, coś tam na psychologię, no same jakieś takie wertepy. Ale tu jeszcze w przerażeniu takim ciągle z tej komuny, że szuka mnie wojsko, że zaraz mnie dopadnie wojsko, chociaż
1: już dogoni
2: myślałem, że może być inaczej, że w końcu ono dogoni, bo ja się po prostu ciągle uchylałem od tej służby wojskowej i tam nawet były epizody, że mieszkałem u ciotki, bo mnie normalnie szukało w WSW. Tak, i no i ta gazeta i nagle tam z kumy patrzę, słuchaj, jest jakieś powstaje prywatne radio. Ja pamiętam, że pokazałem to mojej mamie. Mama się strasznie z tego śmiała. Czy nawet się nie śmiała, była zaniepokojona. Mówi, co to jest, jak to prywatne radio? Co to jest prywatne
1: radio? Znaczy
2: radio jest państwowe. Nie ma czegoś takiego jak prywatne radio, że radio to jest, wiesz, no prywatne to jest prywaciarze byli, to mieli, prawda, nie wiem, no zakład samochodowy miał prywaciarz. Albo na przykład w Raszynie mieli ci, którzy mieli jakieś tam pod szklarnią, prawda, albo pod folią. Ukryte tam, nie wiem, plantacje goździków.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Państwa gościem jest dzisiaj Szymon Majewski i rozmawiamy między innymi o tym, w jaki sposób Szymon zaczął pracę w radiu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: I trzeba było nagrać kasetę i pamiętam, nagraliśmy z przyjacielem kasetę z Rafałem Sławoniem. Kasetę ze swoją muzyką, którą lubimy, i z zapowiedziami tych kawałków.
0: Aha.
2: I tam pamiętam, było od Stasa do Lasa, bo był Joy Division, z drugiej strony Joy Division, U2, ale nawet Jarema Stępowski był. Nagraliśmy i to tak w ogóle z winyla, i tam plus jakieś nasze takie zapowiedzi, to jeszcze pamiętam, powstało w jakichś emocjach, ja się tam nawet chyba popłakałem, bo coś tam, nie wiem, mi nie wychodziło. I wysłaliśmy kasetę i potem przyszła, no właśnie, takim druku Radio Gazeta, że powstaje, by się wtedy nazywało Radio Z, Radio Gazeta. Naprawdę. To, że jakoś to było tak połączone, czy wspólną inicjatywą wyborczej i właśnie tutaj Andrzeja Wojciechowskiego, założyciela. I to było pismo, że ktoś się chce z nami umówić i że ten ktoś to był Jasiu Weiss.
0: Ale pocztą przyszło.
2: Przyszło pocztą, tak. Okay. Do Rafała i do mnie. Czy nawet tylko do Rafała przyszło. On podał swój adres, że chce się z nami mówić w hotelu europejskim. Spotkaliśmy się. Ja oczywiście umawialiśmy się, co mamy mówić, jak mamy rozmawiać. I naprawdę to było w hotelu europejskim. Siedział Jasiu Weiss z tym swoim magicznym głosem. Pije kawę. I my tacy... I oczywiście Rafał był taki bardziej gadający. Jakoś umówiliśmy się, że on będzie mówił, ja będę...
0: Ty będziesz wyglądał.
2: Ja będę jakoś wyglądał, ale byłem strasznie przerażony, bo to mi się wszystko kojarzyło z egzaminem. Ja już po prostu chciałem... Znaczy, nie wiedziałem, co chciałem, ale ja po prostu... Ja zawsze łapałem luz dużo później. Ja miałem taki długi jakiś moment rozgrzewki, więc jak na przykład zaczęło się radio, to wszyscy od razu się nadawali na tą antenę praktycznie z tego pierwszego składu, a ja jakoś właśnie nie. Ja dopiero zacząłem łapać gdzieś tam w nocy, jakieś, że pierwsze moje podejścia były bardzo takie nieudane. No i tak się zaczęło. Ale od ogłoszenia w gazecie, no taki...
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Jeśli chcesz dobrze spać...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Zobacz, Stasiu, soku.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Została ostatnia reklama.
14: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyne Ovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
15: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyne Ovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
14: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
16: Reklama.
17: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
18: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Blokada na Krajowej 70C, 5C w pobliżu Będziszyna w Małopolsce. Tam zderzyły się dwie osobówki, ranna jest jedna osoba. Na 90C, 2C w pobliżu Koła w Wielkopolsce z kolei usuwanie substancji ropopochodnej. Tam wahadło, też na 80C, 5C w pobliżu Kazunia Nowego na Mazowszu. Tam awarię ma ciężarówka.
17: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: No ale właśnie, to opowiedziałeś o tym, jak się zaczęło, ale to w ogóle dlaczego ty postanowiłeś odpowiedzieć na to ogłoszenie? Szukałeś wtedy pracy, czy pomyślałeś,
2: tak,
1: że to
2: pracy,
1: będzie fajna
2: właściwie
1: rzecz?
2: Gdzie się podziać? Jednocześnie to był taki dziwny czas, ponieważ no ja jednocześnie tak w sumie czułem, że do czegoś się nadaje, ale nie wiedziałem za bardzo do czego. No, miałem pełno pomysłów, przeróżnych. Zawsze byłem taki, głowę mi rozsadzały przeróżne pomysły, nie wiem, od tego, że ja może będę pisał, że może będę robił kabaret. Mhm. Też otarłem się o szkołę teatralną, bo byłem na wiedzy o teatrze, ale też tak jedną nogą, bo właściwie byłem wolnym słuchaczkiem. Ja to niby zdałem, ale byłem jakoś pod kreską tak zwaną i pozwolili mi tam przychodzić, ale pomyślałem sobie, kurczę, no to tam będzie fajnie, bo właściwie uczelnia teatralna pełna aktorów, to może jakiś właśnie porobimy coś takiego na boku, oprócz mm-hmm. tych ich zajęć, jakiś, nie wiem, może kabaret, może coś się będzie wymyślało. Ja myślałem, że może będę pisał, występował, tak do końca nie wiedziałem. Generalnie nużyły mnie te wykłady, bo trwały, nagle się okazało, cholera, co to za zmiana, jak ja w szkole miałem dosyć, w szkole lekcje były 45 minut, ja już miałem dosyć, a tutaj nagle półtorej godziny.
1: I trzeba wysiedzieć.
2: I pamiętam jakąś taką schizę właśnie, że już się dostałem do tego radia i jeszcze chodziłem na te zajęcia z tej wiedzy o teatrze i miałem dyżury, to było coś niewiarygodnego, miałem dyżury w radiu, ponieważ się na dzień w ogóle nie nadawałem i przesunęli mnie na noc, byłem taką zapchaj dziurą i to było akurat dobre, ponieważ generalnie jak ktoś się tam, nie wiem, napił i miał kaca albo był chory, to dzwonił po mnie, żebym ja wziął za niego dyżur. Ja brałem te nocne dyżury i tam, kurczę, mogłem wszystko.
1: Kontroli
2: i tam
1: nie było.
2: Miałem żadnej kontroli, nikt tego nie słuchał, przynajmniej taką miałem wrażenie. I wtedy dopiero, jak ogarnąłem technikalia, gdzie co włączyć i jak, ten nagle po prostu popłynąłem i gadałem sobie wszystko, co chciałem tam w nocy. I nagle się okazało, że to się niektórym podoba. Mhm. A co najlepsze, mój szef Andrzej Wojciechowski wracał z jakiejś imprezy taksówką i taksówkarz mu włączył mnie. Mhm. I Andrzej tego słuchał, wracając, i stwierdził, że to jest kurde odpał. Mhm. I mnie zaprosił na spotkanie. Bo ja tam dopiero stworzyłem sobie jakiś dziwny świat. Pamiętam, że nie wiem, grałem country. Taksówkarze mnie lubili strasznie, bo grałem tą muzykę country. Mowy włos bym był takim Korneliuszem Pacudą albo Wojciechem Cejrowskim, nie daj Boże, prawda? To śmieszne.
1: A do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil. Szymon Majewski jest dziś gościem Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Została ostatnia reklama.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
1: Reklama. O 19:00 czas na wiadomości, później prognoza pogody, a później zapraszam Państwa na Aleje Sław.
9: Rosyjski dron spadł w pobliżu polskiej granicy. W szkołach ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Sprawdzimy też, jak długo jeszcze będzie ciepło.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
9: Marcin Krzemiński. Rosyjski dron spadł około 2 kilometrów od polskiej granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia w Dorohusku. Nasze wojsko podrywało myśliwce na Lubelszczyźnie. Około 17:00 zawyły syreny alarmowe. Rozesłano też alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na Lubelszczyźnie zawyły syreny. Po kwadransie alarm odwołano. Musimy zmienić prawo, by odpowiadało na obecne zagrożenia ze strony Rosji, mówi pilot pułkownik Krzysztof Kwiatkowski, dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Chodzi o przygotowane procedury, które pozwolą pilotom także w czasie pokoju zestrzeliwać na przykład drony. Zagrożenie na wschodzie Polski jest coraz większe, ostrzega pułkownik Kwiatkowski.
10: Pamiętajmy, że jesteśmy w czasie pokoju i obowiązują nas procedury w czasie pokoju. Jednakże musimy bardzo skutecznie reagować na to, co się dzieje na granicy wschodniej naszej w powietrzu.
11: A niebo coraz bardziej niebezpieczne.
10: Niebo jest, powiem kolokwialnie, coraz bardziej gęste na wschodniej granicy, także tutaj musimy i z duchem czasu i zmieniać te przepisy, żeby dostosować się do nowych środków walki, które posiadamy na granicy.
9: Nowe procedury dla wojska mają być gotowe w tym tygodniu. Dziś w Jarosławiu rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zmarł w miniony czwartek po ataku nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Jutro uroczyste pożegnanie duchownego będzie kontynuowane w Jarosławiu i w Grzęsce na Podkarpaciu. W polskich szkołach ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży, mówi Anna Borysiak z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
12: To nie wystarczy, że przez tydzień będziemy tylko o tym mówić, bo te działania powinny być realizowane przez szkoły i placówki, a także przedszkola, oczywiście w trochę innym zakresie, przez cały rok.
9: Najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc. dodaje podinspektor Monika Herman z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
13: Żebyśmy my byli na siebie uważni i żebyśmy umieli reagować wcześniej. Żebyśmy mieli w sobie tą gotowość do mówienia stop, nie krzywdź. Żebyśmy my wyuczyli nasze dzieci i dali im te mechanizmy obronne, jak one i w którym momencie mają się bronić. Dlatego, że jeżeli przychodzi do zgłaszania, to one nie chcą, bo boją się eskalacji.
9: Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, prawie 90% dzieci i młodzieży między 11 a 17 rokiem życia doświadczyło przemocy rówieśniczej. Złota polska jesień trwa, jest ciepło, nie brakuje słońca i to jeszcze trochę potrwa, przewiduje synoptyk Michał Kowalczuk.
14: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
9: Bezchmurne niebo, słaby wiatr i brak opadów utrzymają się przynajmniej do końca tygodnia. Pamiętajcie jednak, że noce to inna sprawa, jest dość chłodno i mgliście, wszak to jesień przecież właśnie.
15: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSP i PSP Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. W marcu zatopili nasze marzenia o grze w piłkarskim mundialu. Teraz czas na rewanż. Reprezentacja Polski zagra w Sztokholmie ze Szwecją, czyli drużyną, która wiosną pokonała nas w barażowym meczu o udział w Mistrzostwach Świata. Mecz zacznie się o godzinie 20.45. Maja Chwalińska wróciła na swoje najwyższe w karierze 21. miejsce w rankingu WTA. To po dotarciu do półfinału turnieju tenisowego w Singapurze. Iga Świątek w najnowszym notowaniu nadal zajmuje 9. miejsce, a liderką jest Jelena Rybak.
15: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Pro.

0: telewizji, ale też i o filmach, w których zagrał Szymon Majewski. No i oczywiście o pewnej kultowej postaci, w którą wcielił się i prawie byłby wszedł do polskiej polityki. Zapraszam bardzo serdecznie na nasze spotkanie już za chwilę. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Kuba wyspa jak wulkan gorąca, oela, ej ja!

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda jest Szymon Majewski, a wspominamy jego początki radiowe w latach 90.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
1: Fajnie, że wtedy rzeczywiście to ty mogłeś wybierać, co chcesz grać i jakby co chcesz
2: puścić. Tak, absolutnie. Słuchaj, ja brałem od sasa do lasa w ogóle, co... Nie wiem. Aha, jeszcze w ogóle było coś takiego dziwnego wtedy, że ponieważ tych płyt było strasznie mało, ludzie przynosili swoje. Były jakieś w ogóle wypożyczone, słuchaj, z polskiego radia. Od Marka Gaszyńskiego, który nas w ogóle... Jezu, legenda. On nas po prostu uczył, wiesz, trochę... No, próbował nas czegoś nauczyć, a my tacy nieopierzeni. Jezu, to musiało być straszne. Nie, naprawdę sobie wyobrażam nas. My jeszcze tacy przerażeni, a jednocześnie tacy skłonni do jakichś takich w ogóle takich wygłupów, no wykraczających poza w ogóle jakąś wyobraźnię. Bo myśmy, no, to radio właściwie no robili, a jednocześnie uczyliśmy się go w tym samym momencie. Czyli nikt nie miał żadnego przeszkolenia, więc my wpadaliśmy na takie idiotyczne pomysły, że naprawdę ten szef był przerażony. I on posłuchał w nocy i stwierdził, że ja się nadaję. I zacząłem wtedy już nastąpiła eksplozja pomysłów, że na dzień, więc ja po prostu przynosiłem jakieś pomysły, audycji, czuj mózg, rebusy, jakieś dźwiękowe, wymyślałem, no pewnie to miało dużo uroku, tak sobie wyobrażam, i jakiegoś takiego było w tym dużo szaleństwa, ale też wyobrażam sobie, jakbym gdzieś tego posłuchał pewnie teraz, co to musiało być, tylko że no miałem wśród młodych dużo fanów, rzeczywiście. I nawet pamiętam, była taka historia, że mój szef, poważny dziennikarz, kompletnie po prostu nie rozumiał tego, co ja robię, zupełnie. I on, pamiętam, wzywał moją szefową Agnieszkę Wolfram i pytał jej się, słuchaj, kurde, co on w ogóle wyprawia? Na tej antenie, ten Majewski. A ona mówiła, słuchaj, wiesz co, tak, ja wiem, może ty tego tam nie za bardzo, a co, młodzi to bardzo lubią, naprawdę. To jest taki

0: jakiś odpał dla nich. I tak dzięki temu ja trochę, też zacząłem też trochę zyskiwać, no takiego, i też może tam szlifować trochę ten swój warsztat. Dobra, już myślałem, dobra, tego może nie, ale to i to w wielu kierunkach jakichś takich poszło, no.
1: Potem tak naprawdę ten odpał, o którym mówisz, bardzo mocno też chyba przeniósł się do Szymon Majewski Show już w telewizji.
0: Ale to nawet jeszcze dużo wcześniej, wiesz, do programu Słów Cięcie Gięcie,
1: tak,
0: no.
1: Tak, ale jakby... dlatego zapytam o Szymon Majewski Show, bo mam wrażenie, że to w ogóle absolutnie weszło do jakiegoś kanonu telewizji. Nawet, no choć to duże jest. Słowo jest.
0: No
1: ale...
0: pewnie tak, jest.
1: Czy ty się spodziewałeś, że to w ogóle tak się przyjmie?
0: Nie, w ogóle ty bardziej, że Szymon Majewski Show na samym początku... No jeszcze wcześniej tam w Dwójce robiłem, prawda, tak. Słów Cięcie Gięcie i tak dalej. To były takie, kurczę, programy już totalnie abstrakcyjne, potem też Kanal Plus. Ale rzeczywiście Szymon Majewski Show właściwie... To, co jest teraz, właściwie piszą się recenzje od razu, no tak jak, nie wiem, pojawia się jakiś program, na przykład tam teraz, jak się pojawił te fajnie, taki Taskmaster, akurat tego nie oglądałem, no ale już są pewne recenzje, widzę, że jest dużo zamówionych, że jest super, czyli od razu wiadomo, że PR-owcy działają, ale też niektórzy mówią dno, dziadostwo i tak dalej, ale myślę sobie, Jezus Maria, to jest pierwszy odcinek, więc na przykład ja pamiętam, że ten nasz pierwszy odcinek, no był... w ogóle tak niezauważany, to w ogóle też nie miało oglądalności. Też oczywiście złe recenzje, co to jest, nie wiadomo, o co w ogóle chodzi. I oczywiście on zaczął tak po miesiącu, po dwóch. To zażarło dopiero.
1: Bo to ten twój długi start.
0: Tak, nawet wszystkiego, co jest może charakterystyczne, co jest nowe, co jest po prostu... do niczego nie można porównać. No, często jest tak, że czasami ludzie na wszelki wypadek to krytykują, prawda? Bo nie są z tym oswojeni, więc łatwiej się pisze krytykę. No ja też wielu miałem, którzy krytykowali i jeszcze jak robiłem Słów Cięcie Gięcie, a potem nagle peany, że to super. Przeróżne fazy tutaj były i to było też z tym programem, no bo to było trochę taki... Ten program był trochę, tak myślę sobie, jak na tamten czas, takim, nie wiem, no jakby ktoś wrzucił jakiś granat hukowy do jakiegoś magazynu odzieży teatralnej. No nie wiem, czy jakiś magazynu, nie wiem, albo do jakiegoś takiego... No tak, tak, jakiś taki składowisko do lombardu z dziwnymi rzeczami, no.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60.

0: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Zobacz, Stasiu, soku.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
10: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
9: Super promocja!
11: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
12: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
13: Została ostatnia reklama.
14: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: Reklama.

każdy trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, prócz serca i tęsknoty. Lecz my bez skarg, płomieniem wart, stoczymy się.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy ty myślisz, że takie elementy, które tam były, chociażby te rozmowy w tłoku, czyli rozmowy polityków, aktorów w przebraniu, czy to dzisiaj w ogóle miałoby rację bytu? To by przeszło, no bo no, odpinaliście tam wrotki czasami.
2: No tak, i rzeczywiście dużo było takiego humoru niepoprawnego. Oczywiście myśmy tak próbowali to wyważać, zresztą ja byłem takim... pewnie niewielu to wie, ale trochę hamulcowym, bo miałem dosyć taką młodą pankową załogę, która naprawdę chciała jechać po bandzie, a ja wiele razy miałem coś takiego, że mówiłem, słuchajcie, nie, to nie, tego nie dotykamy, tu nie, nie przeginajmy. Jednocześnie też czasami ja sam, na przykład, nie wiem, tam też odpalałem rakietę i tam jechaliśmy dosyć ostro i rzeczywiście było sporo takich rzeczy, które mam wrażenie, że teraz no, nie przeszłyby w ogóle, no.
1: Pewnie by się skończyło jednak wieloma pozwami.
2: No tak, pozwami, sądami, jakąś też i może jakąś taką niepoprawnością, prawda, też dużo takich było żartów, które mam wrażenie, że w tej chwili, no to był w ogóle inny czas, to jest niesamowite, że to było, wiesz, 15 lat temu, a ja wiem sam, że jak sobie, nie wiem, gdzieś tam widzę jakieś fragmenty albo sobie przypominam niektóre rzeczy, to nawet one są teraz nie do opowiedzenia. Niektóre grepsy.
1: To prawda.
2: No są nawet niektóre nie do opowiedzenia. Myśmy gdzieś tak jakoś tak jechali z tym. Oczywiście starałem się być bardzo obiektywny i o jedno, o co bardzo prosiłem moją załogę i o co też dużo walczyłem, żeby było porówno. I oczywiście wiadomo, że kurczę, no ci, którzy rządzili, mogli się spodziewać więcej od nas ciosów, a przez długi czas akurat trwania tego programu rządziła po prostu prawica, więc tym bardziej, że no, prawica ma jedną tą taką cechę, że dosyć chcą być bardzo poważni, prawda? No bo oni pilnują tej historii, wartości, więc natychmiast trochę są jak taka gwardia szwajcarska, że oni muszą po prostu na serio stać, ale jednak w śmiesznych mundurkach, na przykład, prawda? Mhm. Więc to skłaniało do tego. Ale ja też jakby zauważyłem, co jest ciekawe, bo gdzieś tam czasami, bo tam dużo narosło różnych historii wokół pożegnania się mojego z TVN-em i tak dalej. I też sporo gdzieś mi się zdarza znaleźć, czasami córka mi podeśle jakąś teorię spiskową na temat tego, na przykład, że ja wyleciałem dlatego, że krytykowałem już potem na przykład Tuska, albo że się śmiałem z Platformy. Dużo teorii narosło.
1: Dużo jest takiej teorii.
2: Tak, dużo takich teorii powstają. Znaczy, inna rzecz, rzeczywiście ja byłem taki, że mówiłem, słuchajcie, dobra, kurde, ale się śmiejemy ze wszystkich. Nawet pamiętam takie naprawdę zebrania, kiedy mówiłem, dobra, ale słuchajcie, jeden żart o Platformie robimy, serio, naprawdę, panowie, nie, no nie, też żeby nie było, więc to był taki program, który jak ja, wiesz, gdzieś tam widzę te fragmenty, tą scenografię, to wszystko, te przebiórki. Trochę taki cyrk, ale jednak on o czymś opowiadał, wiesz. Znaczy, Ja dokładnie pamiętam momenty, w których my byliśmy całkowicie głupi i że na przykład robiliśmy skecze nie mające w ogóle żadnego sensu, ale będące tylko takim czystym żartem studenckim, jakby, no nie wiem, ktoś się przebrał za babę albo coś takiego, a czasami coś jednak opowiadaliśmy o świecie, czyli tak jak na przykład parodia Onckiego, prawda? To była jednak historia o facecie, czyli takim jakby znikąd, który wchodzi w politykę, jest takim jakimś... no facetem z kompleksami albo takimś, no taką trochę niemotą, przepraszam bardzo, a jednocześnie chce być dyzmą, prawda? Coś takiego, no.
1: No ale to właśnie, to już zacząłeś ten temat, bo miałam takie wrażenie, że gdy pojawiła się ta postać Edwarda, to że jednak... Czy to jakaś, nie wiem, ukryta twój pociąg do polityki?
2: Słuchaj, to znaczy tak, ja pamiętam dokładnie moment, kiedy my zaczęliśmy to robić i ja poczułem, co może czuć niedowartościowany, będąc tym Onckim, co może czuć człowiek, który stoi na wiecu, będąc, nie wiem, może w szkole gnębiony przez kolegów, albo jakiś tam niedowartościowany, kiedy po prostu, mimo że mój wiec był pozorowany, ale jako Onski zrobiłem wiec, na który przyszło pełno ludzi, którzy krzyczeli, wiwatowali, bawili się niektórzy w tę grę i w tę zabawę, ale było też paru, którzy traktowali to serio.
1: Okej.
2: I powiem ci, że emocje, jakie wtedy poczułem, wygłupiając się, udając tego Onckiego, pamiętam dwa momenty, kiedy miałem łzy w oczach, ponieważ zauważyłem, jak ludzie reagują, jak ludzie wiwatują i poczułem tę siłę, która jest bardzo zwodnicza, co to mogłoby być, gdyby to było serio. I wyobrażam teraz sobie ludzi w polityce, którzy leczą swoje kompleksy i nagle wychodzą i mówią coś, co podnosi tłum do góry. A czasami może być to demagogia. I im bardziej chcą podnieść ten tłum, tym bardziej muszą używać haseł demagogicznych czasami. I widzą, że to się zgadza, że to się sprawdza, że to im daje władzę. Dlatego mnie to przeraziło. To było, tak, to było przerażające, bo nagle sobie pomyślałem, kurde, żart przestaje być żartem. Mhm. I pamiętam rozmowę z moim producentem, który bardzo chciał zarejestrować sztab wyborczy Ąckiego, żeby naprawdę pójść dalej w ten żart i żeby ten żart przestał być żartem i stał się powagą, wejść na przykład do Sejmu. I wiem, że wtedy mieliśmy taką siłę, przy czym no jeszcze mając też oczywiście telewizję, która by nam w tym pomogła, że się tego przeraziłem. Powiedziałem, nie, no way, nie chcę. Nie chcę zamienić żartu w powagę i nie chcę zamienić głosów tych ludzi w sketch, który będę robił w Sejmie. No bo teraz ja mu powiedziałem, no i dobra, stary, no i my wchodzimy. Co ja mam tam robić? Jaja do końca? Rozbijać obrady? Wchodzić jako ten Ącki i drwić, kiedy tutaj, kurczę, orzeł wisi? No przecież to jest poważna sprawa. No nawet jeżeli ktoś, jedni dla żartu, ale jedni na poważnie nam nie zagłosują, to ja potem zmarnuję te głosy, robiąc po prostu już i tak w kraju, który jest targany różnymi emocjami, jeszcze dodatkową bekę, żeby mieć z tego oglądalność. Ja mówię, straszne. Nie chcę tego.
1: A mówił to Edward Ącki, czyli Szymon Majewski, który dzisiaj gości w Alei Sław Radia Pogoda. Wrócimy do naszej rozmowy za kilka muzycznych chwil. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Przypominam Państwu, że słuchacie Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Szymon Majewski. Paręnaście nawet lat temu zapewne zapamiętali Państwo Szymona jako Edwarda Ąckiego, czyli pewnego polityka, który oczywiście był formą satyry, ale który miał w pewnym momencie dość realną szansę na wejście do Sejmu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: No właśnie, bo to tak naprawdę to mogłoby się potoczyć w niekoniecznie wesołą stronę.
2: Nie zupełnie. Nie wyobrażam sobie, znaczy pierwsza rzecz, nie chciałbym tam chodzić, bo mnie ten świat w ogóle nie interesuje, więc ja jednak jak chcę robić nawet żart, to przed ludźmi, którzy tego chcą i jakoś na swoich warunkach, nie interesuje mnie typy, które tam łażą, no nie ciekawi mnie to w ogóle.
0: No ale jak cię nie ciekawi, skoro po prostu jakby tak, regularnie...
2: Żartuję z nich oczywiście, to jest prawda, ale żartuję dlatego, że trochę tego nie lubię i chyba jakby no... Żart to też, mam wrażenie, że to trochę jest takie jakby ułaskawienie jakichś tak własnych lęków, ponieważ czasami się jestem bezradny, się czuję wobec tego, prawda, co się dzieje i żart pomaga mi to przełknąć. To taka kanapka się tworzy, więc pewnie też i innym. No. Usiądą sobie w niedzielę, prawda, i posłuchają sobie w Zetce moich jakichś tam krepców i tak dalej. Staram się tam, nie wiem, no, na sześć jest po prostu trzy jakieś o polityce są, prawda, a tak to reszta jest tam o czymś innym. Ale... że może to łatwiej jest ludziom posłuchać, natomiast żeby uczestniczyć tam na poważnie, ubrać się w garnitur i chodzić i mijać tych typów w Sejmie, o których tam mam no, jakieś tam różne zdanie i tam podejrzenia, jakąś hipokryzję, to ja już wolę sobie mieć tą, nie wiem, hipokryzję czy swoje słabości, ale w ramach swojego cywilnego życia, ale nie wyobrażam sobie tego, żeby ją uprawiać tam potem i, nie wiem, no walczyć jakieś swoje interesy, swoich, innych i tak dalej. Przez to się oni się tak wszyscy tam wyświetlają, prawda?
0: No jeszcze pod egidą tych wszystkich, którzy wtedy ewentualnie oddaliby głos na tego
2: Ąckiego. No tak, i jeszcze tak sobie wyobrażam, że wykorzystuję głos tych ludzi, którzy niektórzy dla żartu, a niektórzy nawet na poważnie zagłosowali i robię tego bekę i rozsadzam to państwo, które i tak... No, rozsadza jej, prawda, służba zdrowia, SOR-y i inne rzeczy, prawda, które je rozsadzają, a chcę, żeby jednak ono, wiesz, no, bo kocham ten kraj i chcę, żeby on był, wiesz, fajnym krajem, a wiem, że no, niektóre rzeczy wymagają naprawy. Teraz ja będę chodził tam w dziwnym garniturze i jeszcze jakby, no, w ogóle już podkopywał to wszystko, no.
0: Myślę, że wiesz, być może wtedy rzeczywiście byłoby to jakimś takim absolutnie czymś egzotycznym, natomiast w obecnych realiach polityki to już...
2: No
0: tak,
2: nie wiem, wiem, to, ale musiałbym być... Tak, ale musiałbym być chyba, wiesz, to cyniczny, żeby to zrobić i tak, no to już nie umiem w to. Poza tym naprawdę, już tak ostateczny argument, który był, to powiedziałem, ty stary, za nic mnie nie zmusi, żebym tam łaził i brał w tym udział, bo po prostu to jest tak nudne i że ja muszę, nawet żeby mieć pożywkę dla żartu, to ja muszę mieć, no, jakąś po prostu chęć, prawda? On jednak musi wychodzić, ale naprawdę, no, chcesz na serio, żebym chodził na te obrady i tam siedział? No nigdy w życiu, daj spokój. No.
0: Wiesz, jakby cię wciągnęło, to by się okazało, że nie będziesz dalej dziennikarzem, tylko
2: nagle,
0: politykiem.
2: Że nie. No właśnie, i nagle tak sobie potem myślę, że taki case na przykład Żeleńskiego, prawda? Przede wszystkim zaczął od żartu, prawda? Znaczy już nie chcę w ogóle jakichś porównań tutaj, ale no to trochę taka jest sytuacja, tak, prawda? Że zaczęło się od jakiegoś programu, joke'u i nagle po prostu ten, a potem się dzieje nagle sytuacja, więc nawet sobie... Nie. Jednak tylko
0: lepiej
2: za to.
0: Nie,
2: ja jestem, kurczę, wiesz, to patriotą i w sumie dla mnie, wiesz, gdzieś rzeczywiście lubię ten kraj i wiesz, czasami tam ubolewam nad wieloma rzeczami, ale też sprzyjam mu i teraz nagle rozsadzać go, wiesz, no dla samego... No to nie. Nie.
0: Ale też trochę rozsadzasz ostatnio show biznes, a co w ogóle jest dla mnie bardzo ciekawe, to wczoraj chciałam coś sprawdzić, no i zaczęłam wpisywać w Google'a Szymon Majewski, wiesz jaka była pierwsza podpowiedź? No. Nigdy w życiu.
2: Nigdy w życiu ten facet.
0: Ale no, dobra. To mnie tak rozbawiło, w sensie pomyślałam sobie, po pierwsze, jaką siłę ma ta aferka, po drugie, jaką ty masz siłę, że w ogóle wpisując, nie wyświetla się Radio Z, TVN, jakieś Słuchaj, twoje podcasty, tylko po prostu
2: wiem. Słuchaj, tak, to jest moja, wiesz co, bo rzeczywiście, nie wiem, czasami ludzie tam do mnie piszą, panie Szymonie, czym pan się zajmuje, jest tyle poważnych rzeczy na świecie, no ale ja się, wiesz, od lat zajmuję komentowaniem, gdzieś tam jest to jakaś dla mnie pożywka, bardzo lubię się od tego odbijać, strasznie, wiesz co, kocham No ja mam ADHD, więc ja... Moja żona mówi, co ty czytasz? A ja naprawdę czasami siedzę na tych wszystkich portalach i uwielbiam...
0: Plotkarskich.
2: Tak, i uwielbiam... Rzecz już była jasna. Nie wchodzę w to dogłębnie, tylko naprawdę wkręcają mnie na maksa tytuły. Typu, wiesz, na przykład odwróciła się, pokazała tył, rozbłysły światła fleszy, wiesz, no uwielbiam tego typu, albo na przykład pochyliła się, pozamiatała, no na przykład pochyliła się, pokazała sukienkę, pozamiatała, nie wiem, na przykład jej buty rządzą w tym sezonie, ja to uwielbiam. Kocham, wiesz, córka o tym wie, więc ja wysyła mi czasami zdjęcia. Ja mówię, Magda, jak robisz jakieś tego, to rób zdjęcia tych tytułów, bo te najbardziej są te tytuły właśnie tam, na przykład 65-letnia Sandra Bullock spotkała się z 59-letnią Nicole Kidman. Nie możemy uwierzyć. Na przykład.
0: Do rozmowy o internetowych nagłówkach wrócimy w Radio Pogoda za chwilę. Szymon Majewski jest dzisiaj gościem Alei Sław.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić
10: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
16: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
17: Skoda.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
22: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
21: No, ci panowie z Media Expert.
22: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
23: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
24: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Reklama.

0: Pogoda. 103,4 FM.
1: Przypominam, że przed przerwą Szymon Majewski opowiadał o swojej antymiłości do nagłówków internetowych, na przykład zakończonych takim wpisem "Nie możemy w to uwierzyć".
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: W co oni nie mogą uwierzyć? Analiza tego wszystkiego, ja myślę sobie tak, że trochę mnie śmieszy jakby pisanie o tym, ale też śmieszą jakby stan umysłu tych, którzy muszą tworzyć te tyły, wiesz, żeby wciągnąć, no...
1: Ale to widzisz, jednak działają, skoro jednak klikasz w to.
2: Tak.
1: Nie patrzysz tylko na tytuł.
2: Słuchaj, to znaczy, ja robię to w ogóle, oczywiście, wiesz, też staram się gdzieś tam zawodowo, bo mnie... Ten cały jakby po prostu zamiąk, wiesz, zresztą no mam to gdzieś w sobie też, oczywiście, wiesz, już może... staram się to sobie gdzieś tam po prostu dawkować, ale kocham, wiesz, tą teraz taką szybką właściwie infotainment, informację. Zobacz, nawet zauważyłaś, ile portali, czego akurat nie lubię strasznie i toczę jakieś czasami boje, nawet w różnych tam redakcjach, tyrają nam banie wojną i zagrożeniem wojennym, robiąc na tym kliki, rozumiesz, morda Putina w wielu odsłonach, czy się zacznie, ze znakiem zapytania, czy już za chwilę i tak dalej. A potem jednocześnie te wszystkie same redakcje nic tego nizowego przyłączają się w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie psychiczne Polaków w jakichś akcjach, tam, nie wiem, miesiąc depresji, napędzając ten lęk. My i tak już wszyscy mamy po menisk, prawda, i po COVID-zie jeszcze się niektórzy nie pozbierali, i potem wojna, która trwa tyle lat, wiele innych zagrożeń i no, mordka Putina jest po prostu wszędzie. Lada moment będzie po prostu, wiesz, informacja o tym, że prognoza pogody będzie na przykład, że idzie ocieplenie z gębą Putina, bo każdy w to kliknie, wiesz, takie na czerwono, wyżarta i jeszcze po prostu gęba Putina. I mam tutaj pretensję taką do tych wszystkich straszących tak zwanych speców, dziennikarzy, jedni przywołują, drudzy odwołują i cały czas znaki zapytania, czy teraz. Wkurza mnie to. Więc ja tak trochę, wiesz co, powiem szczerze, że ja ponieważ jestem taką osobą, wiesz, no mam to taką lękowo, wiesz, nadwrażliwą gdzieś po prostu duszę, więc ja czasami rzeczywiście tu zupełnie przyznaję, że surfując po tych portalach plotkarskich, napawając się tymi tytułami, jeśli po prostu trochę się leczę, wiesz, i myślę sobie, że jak stwierdziłem, dobra, będę wrzucał takie moje komentarze, ale naprawdę nie będę tyrał ludziom bani już polityką, bo po prostu ludzie już naprawdę mają trochę czasami dosyć sporo. Wiesz, ja też to wyczuwam. Do tego takiego prostego sporu w naszym kraju, no wiesz,
1: mamy bardzo spolaryzowany mały kraj.
2: Są te dwa okopy, jest to nudne jak flaki z olejem, a
1: ile można na ten sam
2: za każdym razem dzieje, no ile można, że ten powiedział, tamten powiedział i że jest wina tego bądź tamtego. I oczywiście wiadomo, że głosuję na jeden z tych tamtego, ale też daję sobie sprawę, rozumiesz, z tego, że tamci też sadzą knoty i chcę sobie dać prawo, że ci moi sadzą knoty i mam prawo się z tego śmiać, a niektórzy mi nawet tego odmawiają, wiesz, bo są tacy, nie, wiesz, ale no nie możesz się śmiać, bo wiesz, przecież myśl. Ja mówię, słuchaj, no kurde, no ale właśnie wybierałem, to się śmieję. Ale co, nie chcę o tym. Właśnie, że czasami się leczę, wiesz, tą taką typu na przykład, że cudownie wyglądała, spójrzcie tylko na jej stopy. Albo na przykład wszystkie oczy były zwrócone na Jabłczyńską, dopóki nie weszła Stenka. Czyli wiesz, jakby wszyscy... Straszne, no bo tak, stoisz na ściance, wszyscy się na ciebie patrzą, ale oni już mówią, że jak weszła Stenka, to naprawdę to zarządziła. No wiesz, no okrutne to jest, no. Więc ja się, wiesz, trochę tym bawię i też tak... Myślę sobie, że trochę siebie leczę, wiesz, bo ja jednak jestem taki trochę depresyjny, wbrew temu uśmiechowi, który noszę w sobie, no to mam różne tam, wiesz... za uszami duszy, wiesz, jakieś tam swoje
1: melancholie.
2: Po latach do siebie, no coś takiego i taka, wiesz, no, że jestem komikiem, ale z tym takim, wiesz, no, że no powiedzmy tą taką naturą trochę depresyjną, więc czasami w sobie to nawet generuje, wiesz, bo naprawdę, no jak już widzę te gęby tego Putina i nagle czytam, że co się stało ze stopami Nicole Kidman na przykład i wielka afera na cały świat, jest to, że kocham moją żonę, która w ogóle w tym nie siedzi i jest na przykład ta afera teraz z Jabłczyńską, z Nigdy w życiu i tak dalej i tak uwielbiam moją żonę, która tak siedzi i tak ogląda TVN24, tak usiada w telefonie i tak nagle do mnie z kawą: Szymon, słuchaj, Ale czy ty mi możesz wytłumaczyć, co to jest za historia z jakąś Tosią Jabłczyńską? Ja mówię, Magda, od 5 dni, rozumiesz, jest afera na całą Polskę.
1: Już prawie się Trump,
2: a ty z nad kawusi dzisiaj mówisz, jesteś chyba jedyną Polką, która nie wie, co się dzieje dzisiaj. Moja córka mi tam, wiesz, podsyła jakieś, że już się psycholodzy wypowiadają. Naprawdę, tam już jest, wiesz, jesteś tam specjalnie od PR, wiesz, coś tam, ale że już psycholodzy, co było pasywne, agresywne, kto komu odpowiedział i to zawierało jakąś w sobie agresję, są pełną analizy. Sobie prace doktorskie powstaną na ten temat, mówię ci, no.
1: A do naszej rozmowy wrócimy już po godzinie 20. Zapraszam bardzo serdecznie. Gościem Alei Sław jest dzisiaj Szymon Majewski.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Reklama.
11: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: Skoro jest po godzinie 20, to znaczy, że jeszcze trwa program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj gościem w tym programie jest Szymon Majewski. Będziemy jeszcze rozmawiać o zawodowych planach Szymona. Zostańcie Państwo z nami. Trochę się w tym temacie wydarzy. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
11: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 103,4 FM.
1: Słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj gościem jest Szymon Majewski, a chwilę temu, przed przerwą, wspominaliśmy między innymi to wszystko, co dzieje się wokół Nigdy w życiu, czyli filmu, który powstał, przypomnę, 20 lat temu.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Absolutnie to, co się wydarzyło i to jakby też ja staram się nie wchodzić za głęboko w ten temat, ale po prostu mam wrażenie, że to jest temat, który nas już bombarduje. No tak jak właśnie chociażby to moje wczorajsze googlanie, tak?
2: No, coś mówię, takiego.
1: To było, absolutnie ubawiło mnie to.
2: Ja wiem, że nagle nigdy w życiu, wiesz, ci słowo miałby zagrać. Znaczy, ja już uważam, że w ogóle, że chyba no powinienem tam zagrać.
1: No właśnie,
2: znaczy, to już jakby, wiesz, no siłą rzeczy...
1: To zadam to pytanie, czy ty dostałeś tam angaż?
2: Tak, tak, to się mnie straszy. Właśnie nie, jestem oburzony. Znaczy, wiesz, inna rzecz,
1: wybrali innego aktora.
2: Że nawet gdzieś tam, tak, tak, że nawet wybrali, znaczy nie chcę tutaj mówić stanowiska, bo też rozumiem, że
1: nie,
2: czasami
1: nie, nie. Ja
2: produkcje się czasami...
1: Mówię tu
2: się,
1: do ciebie.
2: Wiesz, czasami tak. Produkcje potrafią się zachować, wiesz, i producenci w taki różny sposób, też wiele lat w swoim życiu

0: Wiesz, to trzeba na serio oddać.
1: Nie wiem, no będzie, wiesz, w jakiejś wyższej szkole tam, wiesz, mediów, będzie na przykład nigdy w życiologii, wiesz, że już w ogóle, czy będzie jakaś tam, wiesz,
0: No ale to też jest ciekawe, bo zobacz, pierwszy tytuł Nigdy w życiu, teraz film będzie nazywał się właśnie, że tak, więc...
1: Tak, teraz będzie właśnie, że tak.
0: No ten tak drugi... się nazywa nowa książka Grocholi, okay, więc dobra. Zakładam, że tak się też będzie nazywał film, ale może tutaj gadam głupoty. No tu Nigdy w życiu, właśnie, że tak, i aferka, więc...
1: Słuchaj, zaraz będzie, wiesz, zaraz będzie historia z lalką, wiesz, co chodzi, będą dwie lalki się naparzać w ogóle,
0: no
1: wiesz, lalkę.
0: No na pewno
1: lalka,
0: będą.
1: Co ty robisz, no, no.
0: A właśnie, no to skoro przy filmie jesteśmy, no bo też jakby twoje epizody w Killerach, jednym i drugim, to był twój pomysł na to, że chcesz być aktorem? Że
1: nie,
0: w ten
1: to w ogóle też
0: poważnie?
1: Nie był, wiesz co, to w ogóle też nie był pomysł. Ja się to, do tego w ogóle, kurczę, w sumie nie nadaję. Raczej nie mam takiej...
0: Dlaczego?
1: No, niby jakieś takie predyspozycje, wiesz, sceniczne, ale to wszystko jest w obrębie jakby no mojej osobowości, że ja tam coś sobie nad tym jestem w stanie zbudować, ale tak myślę sobie, żeby zbudować rolę naprawdę, nie wiem, tam, wiesz, ojca, czy zagrać wujka, to jest chyba dosyć trudne. Wtedy to było, wiesz, ponieważ ja robiłem program Słów Cięcie Gięcie, jeden z moich ukochanych programów w Dwójce, on był tylko pół roku, ale najmilej wspomniany przeze mnie program, bo już jakby jak mówię o Szymon Majewski Show, to tak, natomiast to mi się wszystko kojarzy z taką, bym powiedział, już takim wystrzeleniem w kosmos, że czasami nawet ja chciałem trochę być poza tym, z boku, bo show biznes też mnie dotknął ze wszystkimi przyjemnymi i nieprzyjemnymi
0: skutkami.
1: I potem tak sobie myślałem, kurde, jak być w tym i nie być w tym. No bo przyjąłem wszystko, prawda, na klatę i rzeczy też niemiłe. A nie chciałem, bo nie byłem do tego gdzieś tam stworzony, potem trochę okrzepłem. Natomiast ten Słów Cięcie Gięcie wtedy prowadziłem i to był taki program freestyle'owy, on był czysto abstrakcyjny, o właściwie jakiejś takiej gierce słów i było w nim coś takiego czystego, prostego, fajnego, abstrakcyjnego bardzo. Młodzi to bardzo lubili. Ale ten program był tylko pół roku, natychmiast go zczyszczono, nikt go nie rozumiał. I Juliusz Machulski bardzo, bardzo polubił chyba ten program i do mnie zadzwonił. I też myślał, że ze mnie trochę ulepi aktora. I tam też było trochę taka, bym powiedział, trochę dla mnie kraksa, bo ja tam tak, jak siebie obserwuję, to tak gram trochę tak na biało. Byłem przerażony, bo nagle tutaj Jerzy Sztur, Englert w jednym autobusie, Rewiński był i my w jednym autobusie, ja taki leż, oni się ze mnie śmiali, darli ze mnie łacha. Ja byłem przerażony, ja po prostu nie umiałem w ogóle, przede wszystkim podstawowej rzeczy nie potrafiłem, która jest chyba najważniejsza. Do tej pory tego nie umiem. Ale chyba w tym zawodzie, ale dlatego też nie uprawiam zawodu aktora, mianowicie czekanie. Tam się po prostu czeka pół dnia na jedną scenę. A ja po prostu tak się spalałem, ponieważ ja już tą scenę odgrywałem sobie w lesie, z boku, gdzieś tam w autobusie, w swojej garderobie, rano w domu i sobie miałem miliony wyobrażeń, że to zrobię, że w ogóle pozmieniam tekst. A Machulski tego nie chciał, mówi dziękuję bardzo, bo ja miałem miliony propozycji, ja tak zrobię, ja tu zagram, że może tak. On tego nie chciał, on chciał, żebym był aktorem, a ja wtedy natomiast jak ktoś mnie zaczyna lepić, to już wie dobrze o tym moja agentka, wiele innych osób po drodze, z którymi... niektórych producentów i szefów różnych stacji, którzy wiedzą, że mnie jest trudno ulepić i z reguły to się kończyło kraksą, czyli było tam c'est la vie? Czy adieu?
0: Adieu.
1: No adieu.
0: C'est la vie też ładnie.
1: No tak, c'est la vie, czy tam adieu. No właśnie, ponieważ ja jestem, no ale wtedy byłem młody, bardzo chciałem pomóc ale teraz nawet powiem ci, że jak to wyszło, to byłem przerażony. Myślę, że jak ja gram na tle tych aktorów, to jest taki klepie, na biało, takie jest to jakieś, no nie jest to dobrze zagrane. Ale teraz powiem ci, jak gdzieś tego posłuchałem, znaczy zobaczyłem to, to nagle stwierdziłem, że nawet coś w tej roli tego mioducha jest. Oczywiście, wiesz, no to jest czysty epizod, ale nagle pomyślałem sobie, że to nie jest takie tragiczne, jakiś taki łaskawy byłem dla siebie, bo wtedy to nawet po prostu byłem tak z siebie niezadowolony, że chciałem się zapaść pod ziemię. Pomyślałem, to jest żenujące. Co to w ogóle było? Daj spokój, no.
0: No ale czy na przykład po Killerach dostawałeś jakieś propozycje, że może byś jeszcze gdzieś wystąpił?
1: Tam jeszcze jakiś miałem tam epizod w E równa się MC kwadrat, tak. Ale nie. Ja raczej się, wiesz co, ja chyba, wiesz, bo to jednak trzeba umieć zagrać, wiesz co, nie swoje uczucia. No to jest chyba aktorstwo. A ja jakoś tak jestem, nie wiem, przyzwyczajony do swoich, albo po prostu nie umiem odtworzyć. No to jest, wiesz, wielka sztuka, no kurde. No dlatego ja podziwiam, wiesz, aktorów, którzy No, no wiesz, no to jest, no kurde, tak jak na przykład...

0: fryz w roli Dario, prawda? Ślepnąc od światła. Albo na przykład w ogóle mój aktor, którego bardzo lubię, Dorociński, który gra jakoś tak. Bardzo jestem ciekawy roli Wokulskiego, strasznie lubię postać Wokulskiego i ona mocno mnie gdzieś tam, jedna z takich moich, takich, bym powiedział, jeżeli doli młodości, ten Wokulski. Ja miałem takich parę postaci. Coś mnie w tej postaci bardzo wkręcało, bo to było romantyczne, pozytywistyczne, jednocześnie ta niewyjaśniona jego śmierć w tej książce. Strasznie lubiłem Lalkę i to postać tego Wokulskiego, czyli powstanie styczniowy, a jednocześnie potem facet, który się zajmuje jakimś biznesem. To też dziwna postać, przecież on handluje z Rosją. On handluje z Rosją jakimiś materiałami, no. Proszę ciebie, czyli w ogóle a żołnierz powstania styczniowego, tu ta kobieta i on był taką postać, która mocno mnie uruchomiało, jeszcze taką postacią był Maciek Chełmicki, kurczę, czyli wiesz, no Cybulski z, wiesz, filmu Popiół i Diament, ale dla mnie właśnie w ogóle, i tak strasznie jestem ciekawy, lubię strasznie Dorocińskiego, bo on tak gra jakby na 40%. On nigdy nie jest tak, że wiesz, się zagrywa tak, wiesz, coś z koparą takiego, wiesz, że aż są tacy aktorzy, co grają, mówię, że za dobrze. Jest paru takich aktorów, ale to nie chcę wymieniać, że on za dobrze zagrał. A Dorociński, jestem strasznie ciekaw.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No to zdradzę ci, że ja widziałam wersję reżyserską Lalki i myślę, że opadnie ci kopara po tym, jak zobaczysz
2: Marcina
1: Rocińskiego. Tak. Są takie momenty, kiedy naprawdę patrzyłam sobie na ten kunszt aktorski i myślałam sobie, że nie wiem, jakby wiem, co ja czuję i znam Lalkę jako książkę, ale patrząc na to, co on gra, to ja nie wiem i że to jest taka tajemnica i że to było takie...
2: Ale fajne jest w ogóle.
1: No super.
2: Tak, naprawdę.
1: Ale czekaj, rozmawiamy o Fabianie, o Lalce.
2: Jezu, ja wiem, ale wiesz co, bo mnie strasznie
1: nie, no
2: w ogóle
1: super, nic nie zwiedzam,
2: wkręca
1: no.
2: Ten film, bo dla mnie on jest, kurczę, gdzieś, wiesz, dla mnie Lalka była taką, bo tak, miałem dziadka, który był zakochany w Rzeckim, wiesz, postać Rzeckiego, to był, wiesz, ona jakby mówiła moim dziadkiem trochę, wiesz, czyli, wiesz, stary patriota, który się przygląda tej nieszczęśliwej miłości i widzi jakiś zmarnowany potencjał tego, wiesz, który się pogrąża w tej miłości tego Dorocińskiego, wiesz, znaczy tfu, Wokulskiego, prawda?
1: No myślę, że po tym filmie to rzeczywiście będzie Dorocińskiego, a nie Wokulskiego. Chociaż z drugiej strony, wiesz, no myślę, że oczywiście, jak wszystko w naszym wspaniałym kraju, tutaj również pojawią się głosy za i przeciw, no bo wiesz, jednak książka była gruba,
2: będą
1: wszystko
2: lalkarze,
1: się nie zmieściło.
2: Będą lalkarze,
1: no to wiesz, no to wiadomo, zaraz będzie tekst.
2: Lubiłem tę książkę.
1: Jak można robić film, nie pokazując absolutnie wszystkiego i wszystkich didaskaliów, tak?
2: Tak.
1: Tak też się może zdarzyć. Ale, no właśnie, bo zaczęliśmy od tych killerów, od MC Kwadrat, no, czyli poczułeś, że to trochę tego nie rozumiem, bo mówisz, że z jednej strony masz problem z odgrywaniem, ale zobacz, właśnie, no wchodziłeś jednak bardzo często w rolę osoby odgrywającej kogoś.
2: No tak, odgrywającej, czyli nawet jak w swoim stand-upie, prawda, kto panu to zrobił, a teraz w drugim, który pisze, czy w swoich, nie wiem, no, monologach w Teatrze, no to też... jakby odgrywam jakąś postać, a bardziej nawet w tym stand-upie, że gdzieś kogoś pokazuję, ale to jest takie kabaretowe pokazywanie, wiesz, jednak trochę korzystasz wtedy z silniejszych środków, no robisz parodię, czyli naddajesz, a jednak aktorstwo jest chowaniem, tam musisz to wypoziomować, wiesz, co chodzi, czyli rozumiesz, to nie możesz grać kubłami w kabarecie, czy w tym moim możesz, więc nie zrecenzuje ciebie ktoś i no nie jesteś w stanie niuansów oddać, po prostu naddajesz, czyli jak pokazujesz kogoś zwariowanego, to go robisz na 120%, tak, że ludzie, no mu stosuje wszystkie środki mocne, a tu jest jakby jak z tych płcieni, wiesz, właśnie, i to jest, wiesz, co jest cechą wybitnych, prawda, że potrafią coś, Jezu, tak jak teraz na przykład Fassbender w tym, w Agencji, świetny serial, i on gra szpiega, i który, wiesz, na poker face'ie takim cały czas, zresztą on wyprodukował ten film, gra szpiega, czyli wiesz, nie może pokazywać swoich emocji, ale też tu mu się jego miesza, życie prywatne, on jest też szpiega, który się zakochał, rozumiesz, i tam też jest typ historii, a jednocześnie cały czas poker face, to jest, kurde, niewiarygodne, a jednocześnie ile w tym jest emocji, no dobra, tam już. Nie, to nie ma co. Ja nawet, wiesz co, ze świętej pamięci i ukochanej pamięci i uśmiechniętej pamięci Asi Kołaczkowskiej, wiesz, to właśnie rozmawiałem, bo Asia Kołaczkowska miała parę propozycji zagrania w filmach i na przykład jedną nie przeszła jakichś jednych zdjęć próbnych i o tym nawet nagraliśmy odcinek naszego podcastu, mówi się o tym. I mimo, że ona świetnie odgrywała przeróżne postaci, to powiedziała, że jej nie wyszło w jakiś sposób te zdjęcia próbne. No, nie umiała, wiesz, bo wtedy trzeba sięgnąć do czegoś innego, wbrew pozorom. Z kim się wydaje, że to jest coś podobnego, a to nie.
1: No, być może jakby dobrze w takich rolach czują, dobrze sami ze sobą czują się ci, którzy na przykład właśnie nie dostrzegają tych różnic, nie? Że
2: no może tak,
1: kabaretowo
2: może tak,
1: gra
2: no.
1: się trochę inaczej
2: no
1: niż
2: właśnie,
1: aktorsko.
2: Tak. No.
1: A czy ty na przykład podglądasz innych komików?
2: Nie.
1: Patrzysz, co tam robią
2: nie.
1: i co tworzą?
2: Nie cierpię, nie chcę.
1: Nie cierpię.
2: Pierwsza rzecz, bo jak zobaczę coś bardzo dobrego, to jestem wkurzony, że to nie ja wymyśliłem.
1: Okej. Czyli zazdrość. Polska.
2: Wiesz co, tak, ale wiesz co, ale taka zdrowa. To znaczy wkurzony jestem na siebie. To nie jest, że zazdrość, że ja jemu, tylko myślę, kurde,
1: dlaczego
2: bardzo
1: nie?
2: dobre, mogłem to wymyślić. Pamiętasz, że nawet ci coś podobnego chodziło po głowie, ale dlaczego nie ty zrobisz, czyli złość na siebie. I druga rzecz, też nie chcę przypadkiem czegoś, jak to się mówi, zgapić, wiesz? Czyli przypadkiem, okay, żeby coś mi weszło, coś, co... Chcę być absolutnie świeży co do tego, co robię, czyli nie oglądam stand-upów. Gdzieś czasami jakiś fragment wejdzie. Nie oglądam stand-upów, bo nie chcę niechcący skorzystać, nie chcę wchłonąć czegoś. Chcę być taki zupełnie, zupełnie na czysto, wiesz, też w swoim świecie.
1: No to skoro mówimy tutaj też na czysto, w swoim świecie i stand-up, a tutaj wspomniałeś, wyrwało ci się, że piszesz nowy stand-up.
2: Tak, nowy, bo wiesz co, teraz, bo ja zrobiłem Kto panu to zrobił, cały czas go jeszcze gdzieś tam gram. Będę go grał teraz w Opolu, będę grał w Poznaniu jakoś nie tam kiedyś, ale też zacząłem już pisać nowy, bo ten gram 2 lata i pomyślałem, że już tam się zebrało trochę materiału, żeby zrobić go i on to będzie w takiej niebieskiej odsłonie, bo tamten był różowy. Jeszcze nie wiem, jaki będzie miał tytuł, ale będę właśnie w trasę z nim ruszał. To jest najcudowniejsza przygoda na świecie. Tak jestem zły na siebie, że nie zrobiłem tego wcześniej. Zmarnowałem chyba ze 20-30 lat. Gdybym to zrobił wcześniej, normalnie wychodzę i bawię ludzi i stoję na przykład, to bym był najszczęśliwszy. Znaczy, jestem bardzo szczęśliwy, ale byłbym zawodowo najszczęśliwszym człowiekiem. Mam wrażenie, że dużo czasu przefurdałem. Ale to tylko z tego powodu, że jak zawsze się wstydziłem i nie byłem pewny siebie. I nie jestem do tej pory. Naprawdę. A gdybym to zrobił wcześniej...
1: Przepraszam, ale to były już takie rzeczy, że ja po prostu zaraz spadnę z krzesła.
2: Naprawdę.
1: Wstydziłem się, powiedział
2: naprawdę,
1: Szymon
2: tak,
1: Majewski.
2: Ja się wstydziłem, naprawdę, uwierz mi, ja się wstydzę, ja mam tremę. Ja wiele razy, sobie mam 59 lat, teraz grałem jakiś taki był... Bardzo fajny tam taki powrót mistrzów w Lidzbarku Warmińskim. To było pokazywane przez Dwójkę. Zresztą można to sobie zobaczyć na TVP VOD. Mhm. I miałem tam fragment swojego stand-upu. Fragment. Słuchaj, no mistrzowie występowali. Poniedzielski, Andrus. No w ogóle, kurczę, był, wiesz, Wojciech Mann. Był Mozil za Błockim. I ja miałem... I słuchaj, uwierz mi, ja po prostu... Tam się czułem przed wejściem, jak kurde dzieciak, przed klasówką, Szymek przed maturą, po prostu bóle brzucha, nie spałem całą noc, naprawdę. I wyszło bardzo dobrze, ale uwierz mi, to co ja przecierpiałem 2 dni przed, chodziłem do siebie gdzieś tam w krzaczorach i mówiłem, chodziłem do siebie w krzaczorach, chodziłem gdzieś tam po krzaczorach i mówiłem do siebie, tegos,
1: bip,
2: tak, bip, stary, robisz to tyle lat, o co w ogóle chodzi? A ja po prostu sobie bóle brzucha, niewyspanie, potem drugie niewyspanie następnej nocy, czyli adrenalina, że mogłem to, mogłem tamto, ale wyszło bardzo dobrze, tylko no taki już jestem, wiesz co, zresztą, słuchaj, z jednej strony to jest coś, co powoduje, że to ci gdzieś tam nakręca, ale wiem, żebym pewnie mniej, więcej może trochę rzeczy porobił i gdzieś na przykład śmielej wszedł tą scenę taką właśnie, że wychodzi tego one man show, człowiek i bawi i pewnie gdzieś bym był w innym miejscu, gdybym to zaczął trochę wcześniej, ale to oczywiście w ogóle, wiesz, gadanie takie to takie jest, wiesz co, no w ogóle cieszę się tym, co robię, jest wszystko, wiesz, w porządku, natomiast no tak czuję, że mogłem, wiesz, no wcześniej to zrobić, ale...
1: Mogło, a gdyby co, tak? Co
2: no ale to jest takie, wiesz, to w ogóle nie ma sensu, no.
1: Wracamy do naszej rozmowy za kilka chwil. Szymon Majewski jest dziś gościem Alei Sław.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ale jesteś zadowolony z tego, w którym miejscu życia jakby jesteś w tym
2: tak,
1: momencie?
2: Tak, bardzo, bardzo jestem zadowolony. Gdybym nie chciał widzieć tylko tego cienia, tej mordy, tego Putina w tych wszystkich mediach i mogło nie być jeszcze suszy, którą się przejmuje i tam wielu innych rzeczy, to... Nie, absolutnie nie. Mam wrażenie, że jestem chyba w takim... W ogóle lubię teraz ten czas. Nawet ostatnio powiedziałem swojej pani psycholog, że lubię siebie teraz. I ona powiedziała, Jezu, Panie Szymonie, ja to chyba w ogóle zrobię jakąś makatkę z tego, albo t-shirty dla pacjentów. Lubię siebie teraz, prawda? Kurde.
1: No tak.
2: No coś chyba, takiego, nie?
1: To chyba... Wszyscy chyba mamy coś takiego, że będę siebie lubić, jeśli, na przykład,
2: tak,
1: cudne,
2: ale,
1: albo lubię ale siebie przed 30
2: teraz, lat. Lubię siebie teraz, tak, bo też myślę, że taki jakiś mam trochę inny etap życia, trochę tak mniej takiej spiny, że już dobra, co się udało, to się udało, co się nie udało, to się nie udało. Takie jakby więcej pogodzenia, też mam wrażenie, że pogodziłem się też z paroma historiami, które gdzieś tam miałem w życiu, które się gdzieś tam ciągnęły, które były powiedzmy jakimiś takimi nawet rodzinnymi historiami, że coś mi tam kliknęło i podałem parę rąk i parę osób podało mi, prawda, sobie przybiliśmy piątkę i tam nastąpiło jakieś takie załatwienie spraw, powiedzmy, i to jest takie gdzieś tam... Panie, teraz byłem w tym roku. Słuchaj, naprawdę na najdłuższych wakacjach. Nie miałem takich wakacji od lat. Z moją żoną na miesiąc pojechaliśmy.
1: Oh, wow.
2: Miesiąc. Aż głupio mi było to mówić w robocie. To znaczy, i słuchaj, wiesz co, tak się rozleniwiłem, bo powiem ci jedną rzecz. Jak idziesz na wakacje na 2 tygodnie, to jeszcze masz taką pamięć komórkową pracy. Mm-hmm. Albo na 3. Ja nie chcę tego, nie chcę tak tym epatować. W ogóle nie epatuję zdjęciami z wakacji. To jest dla mnie najgorsze, co może być, wrzucanie na Instagram zdjęć z wakacji.
1: Szczególnie jak ty tym jesteś ludziom, z tej drugiej strony zapracowany.
2: Ludziom, którzy siedzą, rozumiesz, gdzieś w robocie i akurat mają kiedy indziej urlop, albo już im się skończył i ty nagle... Znaczy, nie wiem, dobra... Pewnie ci wszyscy życzą wszystkiego dobrego,
1: nie,
2: ale...
1: Nie, no dobra, bądźmy szczerzy, ja też jestem zła, jak widzę, że ktoś z moich znajomych jest w Europie, no, o, pojechał,
2: no dobra, dobra,
1: ciepło,
2: dobra, ale
1: też miło.
2: Z drugiej strony, no właśnie, o co chodzi? Dobra. I byłem naprawdę miesiąc i sobie tak się rozleniwiłem, tak mi się nie chciało wrócić do roboty. Nie pamiętam, właściwie musiałem sobie przypominać, co, przepraszam, musiałem sobie przypominać, co ja robię, czym się zajmuję. I śmiałem się, wiesz, że na przykład wyjechał jako górnik i wrócił jako leśnik, bo zapomniał swój zawód. Był na tak długich wakacjach. I słuchaj, ja i tak stoję z moją żoną już po tym miesięcznym urlopie, ale tak i jej się nie chce po tych miesiącu i mnie. I tak stoimy w kuchni, ja mówię do niej, wiesz co, no miesiąc to fajny, ale tak jednak 2.
1: No wiesz co?
2: Nie, no ja wiem, no obrzydliwe.
1: No to tak,
2: ale nagle
1: nie
2: wiesz, tak
1: sobie.
2: Nie, no ja wiem, że to jest, woła o pomstę i właściwie to powinno być karalne, wiesz o co chodzi. Ale tak sobie pomyślałem, że wiesz, że taki sobie zafundowałem, wiesz, taką naprawdę, wiesz, książkę, leżenie, nie ruszanie się. Właśnie uwaga, jeszcze nie zwiedzanie. Ja to mam jeszcze coś takiego, że wcale nie chcę mi się zwiedzać, wiesz, tak zwanych.
1: Aha.
2: Wiesz, no na przykład takiej pogoni, że 7 rano, bo otwierają jakiś tam pałac, czy jakieś tam ruiny. Mhm. Oczywiście nie, no zrobię to, co tam trzeba z tego, ale...
1: Żeby nie było, że przyleciałem pół świata i nie
2: potem,
1: widziałem
2: ale
1: nic.
2: Potem 3 dni, wiesz, leżę z książką i w ogóle, wiesz, no...
1: Czyli to nie był taki typowy polski urlop remontowy?
2: Nie.
1: Jak... tak sobie pomyślałam, że chyba masz, nie wiem... Jak postrzegasz swoją popularność? Czy dla ciebie to jest problem, czy dla ciebie to jest trochę błogosławieństwo?
2: Wiesz co, miałem różne fazy. Na początku taki wielki strzał, wiesz, jak robiłem Wieczór z Alicją program, miałem tam taki epizod, pokazywałem dziwne wynalazki, gdzie nagle po prostu, wiesz, oglądalność tego programu sięgała 8 milionów. I pamiętam wtedy, że to był taki pierwszy strzał bardzo dużej popularności. Ja miałem wtedy, wiesz, 27 lat, dzieci były małe i było to bardzo dla mnie ciężkie. Mhm. Wiesz, nosiłem jakieś czapki, okulary, chodziłem zgięty, wiesz, w ogóle... Zastanawiałem się, cholera, jak to zrobić, żeby mieć to ciastko i zjeść to ciastko. I potem pamiętam, że tak się ucieszyłem, jak to minęło nawet. Ja znowu, wiesz, radio, inne rzeczy i trochę mnie ludzie nie rozpoznawali. A potem drugi strzał był, to był już Szymon Majewski, Mamy Cię i Szymon Majewski Show. Mhm. Coś z tego lubiłem. Dużo też jakby sympatii dostawałem od ludzi, to było fajne. No bywały też momenty, od ludzi mam wrażenie, że najmniej takich nieciekawych. Najgorzej po prostu od mediów i zwłaszcza tu myślę sobie jakieś moje wojny z paparuchami obrzydliwymi. Mhm. To było coś, co było dla mnie ciężkie. zwłaszcza, że miałem małe dzieci i nie mogłem na przykład zjeść, wiesz, lunchu, bo nagle facet robi nam zdjęcia prawie, wiesz, talerza i podchodzi bardzo blisko. Bardzo źle na to reagowałem. Nie lubiłem tego. Teraz już mam trochę, wiesz, poza tym naprawdę mam wrażenie, że dużo sympatii dostaję ludzi i raczej widzę uśmiechy, jak mnie widzą, więc to mnie cieszy. Jak ktoś mnie uprzejmie i normalnie poprosi o zdjęcie, to w ogóle nie mam tym problemu, więc wiesz, jak jestem ja mam trochę tak, że jak jestem w nastroju takim, nazwijmy to, wiesz, niesocjalnym, no to się nie pcham w jakieś wielkie skupiska, prawda? Albo na przykład jadę gdzieś sobie w jakieś spokojne miejsce, żeby odpocząć gdzieś, tak, że wiem, że nie będę. A jeżeli, no wiesz, no trudno na przykład, no nie wiem, wyjść na jakiś rynek i potem, gdzie jest pełno ludzi w Krakowie i mieć po prostu pretensje, że ktoś będzie chciał sobie zrobić zdjęcie. Ale też jest to, mam wrażenie, że trochę ta moja w tym momencie tak zwana rozpoznawalność jest trochę jakby taka mniejsza. Też pewnie wiele osób jest z tym gdzieś oswojonych, że ja tak wyglądam. Druga rzecz, niektórzy, którzy nie śledzą, wiesz, tam jak aktualnie, to nie wiedzą, że moja twarz w tej chwili jest zarośnięta i mam okulary, więc trochę, wiesz, też widzę, że czasami ludzie nie do końca wiedzą, czy to ja, wiesz, no. Także to tak wygląda, no.
1: Że tak gdzieś dzwoni, ale nie do końca.
2: Tak. No nie jest aż taki strzał, wiesz, no.
1: Ale myślę, że ten głos to państwo od razu rozpoznali. Szymon Majewski jest dziś gościem Alei Sław, Radia Pogoda. I do tej rozmowy jeszcze dzisiaj wrócimy. Za kilka chwil zapraszam na krótką muzyczną przerwę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klasa.

nie wiem jak, taki fakt się przydarzył, a nim czuł, a nim snuł, a nim marzył. A nim śnił, a nim chciał, a nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te pratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No właśnie, bo powiedziałeś o tym, że jakby paparazzi, tak, którzy gdzieś tam za tobą chodzili, ale to chyba też się zmienia, nawet tak myślę, nie tyle z popularnością, co po prostu z tym, że jednak teraz już chyba nie ma aż tylu goniących za popularnymi osobami, z aparatami.
2: Nie, poza wiesz, każdy ma telefon, nie jestem, poza tym z drugiej strony, wiesz, moje życie jest tak, Jezus Maria, przewidywalne. No wiesz, no znaczy nawet nie to, że no, ciągle jestem z tą samą, wiesz, żoną. Nic się po prostu w moim życiu takiego, no nadzieję, co, no ktoś zrobi zdjęcie, że ja jestem na kolacji z moją żoną, no proszę ciebie, no. To nawet byłoby rozczulające. Więc też się nie dzieje nic wokół.
1: Zawsze można wymyślić do tego jakiś taki, wiesz, nagłówek chwytliwy,
2: no
1: tak?
2: No tak, te nagłówki są cudowne. Kto to siedzi? Kto to wymyśla? Ale chciałbym gdzieś być w tych głowach. Wiesz, oni muszą w jednym tekście, wiesz, zainteresować, wiesz, wszystkich, to jest niebywałe, wiesz, czyli żeby przyciągnąć kliki, niebywałe to jest, uwielbiam.
1: No mogłoby coś takiego być, że wiesz, we wtorek wieczorem wyszedł z domu z kobietą.
2: Wyszedł z domu z tą samą, tak.
1: Muszę z tą samą to później.
2: Z tą samą, muszę chyba sam tworzyć, wiesz, to by było dobre, no.
1: Zdarzyło ci się, że osoby, z których trochę się podśmiewałeś, że tak delikatnie ujmę, same odezwały się do ciebie, że oj, nie podoba im się to?
2: No to wiesz co, kiedyś, dawne czasy, no rzeczywiście miałem tutaj też historię, jak zrobiłem taki jakiś tam ten taki żart o tej sukience Gosi Rozenek, która tam jakimś wiatropylnym pyłem była tam pokryta, tam że jakiś tam książę z Gany tam, nie wiem, jakieś kwiatki hodował, żeby przyozdobić tą suknię, coś takiego, i wtedy właśnie Gosia się jakoś tam odezwała do mnie, że to jest hejt, czy coś takiego, tak trochę dziwne to było, bo to był już taki żart i tak naprawdę taki bardzo abstrakcyjny i tam w ogóle no cienia nawet nie było, no też, no to takie miałem, ale też nie jakoś tego dużo. Zwłaszcza teraz, jak ja naprawdę gdzieś jestem z boku, też nie mam jakiejś takiej tuby wielkiej do naparzania, prawda, winnych, i też myślę sobie, że ja się poruszam w świecie dosyć abstrakcyjnym. Jeżeli ktoś naprawdę to odbiera jako naprawdę taką, ten, no, jakiś straszny atak, to trochę chyba nie rozumie żartu, no, już na serio. W tej chwili raczej staram się, żeby to było najpierw śmieszne, tam może czasami kogoś zapiec, ale jakby trochę się śmieję z tego takiego trochę takiego biznesowego wariatkowa, które gdzieś tam fundują te portale w pogoni za tymi kliknięciami, tytuły i ci ludzie, którzy cały czas stawiają zdjęcie prężące się w bikini. Z drugiej strony, słuchaj, uwierz mi, co to w ogóle jest, że ja jestem na wakacjach, no, podobam się sobie w jakichś kąpielówkach i nagle wrzucam do wiadomości wszystkich na swoje okienko w Instagramie swoje zdjęcie w kąpielówkach w jakiejś pozycji. Dlaczego? Powiedz mi, dlaczego? Co ja chcę im pokazać?
1: No, że masz fajne gacie.
2: Że mam fajne gacie, że jestem tu i tu, ale po co to robić? No komu, po co tyrać banie ludziom z moich prywatnych wakacji? No dobrze, jestem z moją tam żoną, pojechałem, jedno zdjęcie, ale tam codziennie, no nie wiem, co 3 godziny wrzuca, jestem w kostiumie, patrzcie, mam kostium, no naprawdę, no. Strasznie, co stoi w ogóle za tym, wiesz, jeszcze tak sobie wyobraziłem, że ich wakacje, że oni wobec tego są na wakacjach, ale cały czas, wiesz, obrabiają te zdjęcie, że tu mi noga wyszła, tutaj bardziej łydę mam, tak, tutaj, wiesz, jakoś pierś odstaje, to zróbmy, poprawmy, no wiesz, no strasznie to jest głupie, no umówmy się, że to jest głupie, więc powinno się z tego śmiać, no.
1: No ale z drugiej strony, zobacz, to też takie mam wrażenie, że to może być trochę takie łaknienie uwagi, no bo
2: no tak, ale
1: dostajesz,
2: wiesz,
1: wtedy
2: to
1: jednak lajki, komentarze,
2: no wiem,
1: że
2: ale
1: ładnie
2: informuj,
1: wyglądasz.
2: Ale hej, Wow, petarda, no nie wiem, no może tak, no ale, no co, no to nie wiem, informuj tam o swojej pracy, bo rozumiem, na przykład jutro gram, albo na przykład za 2 dni rozpoczynam swój nowy program, oto zdjęcie ze swojego programu, wow, tam wyglądam tak. Ale naprawdę, że jestem na Suwalszczyźnie i siedzę w krzakach i hej, patrz, to ja w tych krzakach, zobaczcie, jaki mam kostium, to ja, buu. No ale no, słuchajcie, no, ale i ona, ludzie, wow, petarda stoi w krzakach dla nas, wow, wow, buu, no ale co?
1: Ale jak na przykład wrzucasz swoje filmiki do sieci, to nie masz jednak takiej,
2: no,
1: radości,
2: no, wow,
1: że fajnie,
2: nie, no,
1: o,
2: tak,
1: fajnie,
2: no,
1: mam
2: też
1: dużo lajeczków,
2: się dzielę, bo to co,
1: zgadza się.
2: Oczywiście, że człowiek, wiesz, ma, że patrzy, jak to tam, wiesz, wzrośnie, ale dobrze, ale no, jakaś to jest moja, w sumie jakaś praca, że albo to jest o wystąpieniu, albo o komentarzu, no, ja jakiś tam, natomiast no, no tak
1: content.
2: Czysto zupełnie, Jezu, tak wyglądam, patrzcie, to ja wyglądam, no. Jezu, patrzcie, ja wyglądam, tak wyglądam dziś. Jeszcze na wakacjach, rozumiem. Jem rybę, patrzcie, jak ja jem rybę, jak ja wyglądam przy tej rybie, ludzie.
1: Słuchaj, może jest jeszcze dobrze coś, czego nie zauważamy.
2: No nie wiem, dobrze wyglądam przy rybie. Bo...
1: jakieś reklamy tam, wiesz.
2: No też mogą być. I też, wiesz, nie mam nic przeciwko, że ma jakąś tam kooperację. No to napisz normalnie, sesja zdjęciowa z kostiumem z jakim, tak mi wyglądam. Czy... no nie wiem, dobra, może tam nie ma co. Ale też, dobra, w porządku, niech to będzie, no bo przecież też nie zatrzymam tego, jak AI, którego nie lubię, prawda? No nie zatrzymam tej rewolucji, tego wszystkiego, no ale też dajcie mi się z tego śmiać, no.
1: Czy, dajcie mi się z tego śmiać, czy zostaniesz piosenkarzem?
2: Nigdy. Boże, nie nadaje się do tego.
1: Nie masz trochę tych produkcji różnych takich na koncie i tak sobie pomyślałam.
2: Nie, daj spokój.
1: Że może jeszcze tutaj, były próby aktorskie, to
2: nie,
1: teraz jeszcze
2: tragedia,
1: w tę stronę sceniczną.
2: Piosenka, tragedia. Nie mam słuchu w ogóle. No,
1: ale AI.
2: Ja wiem, że to jest żadna przeszkoda. No właśnie, AI, Jezu, nie lubię jej. Nie lubię, no. Ma zimny ryj AI. Jest niedobre, no.
1: Drodzy Państwo, powiedział to Szymon Majewski. Bardzo Ci dziękuję.
2: Bardzo
1: za tę
2: dziękuję, Kona, bardzo.
1: Prawdziwy,
2: dziękuję.
1: Nie z AI, Szymon.
2: Tak, nie
1: Majewski.
2: Z AI, nie, never.
1: Po więcej odsyłam na radiopogoda.pl.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

just, just we two. Adds up to I love you and you love me.

0: Radio Pogoda. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
3: Co sprawdzasz, tato?
4: A przelew z pensją.
3: Tak, co miesiąc?
4: Co miesiąc.
3: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
4: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Mamo! Tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
9: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
8: Super promocja!
10: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Została ostatnia reklama.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
14: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy kolejowo. W studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościł
15: Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich.
14: W kalendarzu mamy już jesień, ale pozwoli pan, to powrócimy jeszcze do lata. Jakie było lato dla was, dla Kolei Wielkopolskich?
15: Było to lato bardzo wymagające, ale też bardzo udane dla Kolei Wielkopolskich. Po raz pierwszy w historii spółki przewieźliśmy ponad 3 miliony pasażerów, także jest to bardzo udany okres, należy się z tego cieszyć, ponieważ poza takimi codziennymi dojazdami do pracy skorzystały z naszych usług osoby, które podróżowały też wakacyjnie, chcąc poznać atrakcje Wielkopolski, a my im w tym pomogliśmy.
14: I tutaj muszę zapytać o pociąg z Poznania do Świnoujścia. To była taka pierwsza okazja, by dojechać do Świnoujścia kolejami wielkopolskimi.
15: Tak, banana na lofry, ponieważ tak się nazywał ten pociąg do Świnoujścia. Wyjątkowo przypadła do gustu mieszkańcom Wielkopolski, Poznania i okolic. Rekordowy czas przejazdu, to poskutkowało tym, że w czasie 40 przejazdów, bo ponieważ 40 razy banana lofry wyjeżdżała z Poznania do Świnoujścia i wracała, skorzystało blisko 8,5 tysiąca pasażera, co jest niewątpliwym sukcesem.
14: Za rok również taki pociąg wyjedzie. jedzie nad morze?
15: Biorąc pod uwagę tegoroczne zainteresowanie, będziemy dążyć do tego, aby takie połączenie było ponownie uruchomione, natomiast obecnie prowadzone są jeszcze analizy, jeszcze żadne konkretne decyzje w tym temacie nie zapadły. W czasie tegorocznych wakacji uruchomiliśmy kilka pociągów specjalnych, zapewniliśmy też możliwość dojazdu na wiele eventów czy spektakli, takich jak widowisko Orzeł i Krzyż w Zielonych Wzgórzach, przejazd na rodzinne podróże do Zbąszenia i wiele, wiele innych. To wszystko przełożyło się na rekordowe wakacje i ponad 3 miliony pasażerów.
14: Współpracujecie też między innymi z poznańską lokalną organizacją turystyczną.
15: Tak, w ramach tegorocznych wakacji wspólnie z poznańską lokalną organizacją turystyczną oraz wielkopolską organizacją turystyczną przygotowaliśmy cykl takich inspiracji dla podróżnych Stacja Wielkopolska. W każdy czwartek wakacji publikowaliśmy informacje zachęcające do tego, aby odkrywać uroki Wielkopolski. Nie tylko tych najbardziej znanych miejscowości jak Gniezno, Wolsztyn, ale również tych mniej znanych jak chociażby Bóg czy Otóż. I co ważne, akcja spotkała się z na tyle dużym zainteresowaniem naszych pasażerów, że kontynuujemy ją również jesienią.
14: A teraz może powiemy już o wrześniu. Jakie nowości wraz z wrześniem nastały?
15: 7 września zainaugurowaliśmy nowe usługi w Kolejach Wielkopolskich. Usługi przewozów autobusowych na odcinku Turek-Konin. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom i zapewnienie uzupełnienie istniejącej siatki połączeń autobusowych, aby mieszkańcy mogli swobodnie dojeżdżać do Konina i dalej do Poznania, bądź w stronę Kutna i Warszawy.
14: Udogodnienia też w Gnieźnie.
15: Tak, udogodnienia również w Gnieźnie. Wprowadziliśmy nową ofertę, bilet zintegrowany Wielkopolski Plus, dzięki któremu w świetny sposób możemy połączyć bilet na autobus i pociąg i na jednym bilecie podróżować z miejscowości położonych wokół Gniezna. Ta siatka połączeń będzie rozszerzana, także proszę obserwować nasze strony internetowe i social media.
14: Na jakie nowości mogą liczyć jeszcze pasażerowie Kolei Wielkopolskich?
15: Przed nami okres jesienny zimowy. Przygotowujemy się do wdrożenia nowego rozkładu jazdy 2026-2027. Szykują się nowości. Na pewno możemy powiedzieć o uruchomieniu połączeń na odcinku chociażby Wągrowiec-Rogoźno czy przedłużeniu pociągów, które obecnie dojeżdżają do Dolanowa, do miejscowości Grabowno. Co do większej liczby nowości, oczywiście będziemy o tym informować na bieżąco, także zachęcam do obserwowania naszych stron i social mediów. Ponadto przed wprowadzeniem grudniowego rozkładu jazdy czeka nas jeszcze jedna korekta rozkładu jazdy 25 października. Natomiast tam dla pasażerów wiele się nie zmieni. Będą to te zmiany miały charakter kosmetyczny i wynikały z prac prowadzonych na sieci kolejowej.
14: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że dziś rozmawiam z Dariuszem Kaszyńskim z Kolei Wielkopolskich. Pozwoli pan, to teraz zapytam o tabor. Jest szansa na nowe pociągi w najbliższym czasie?
15: Obecnie realizowane jest zamówienie na pojazdy 10 pojazdów w opcji podstawowej. Produkcja ich obecnie trwa, jak również na etapie realizacji jest dostawa dwóch kolejnych pojazdów serii SA136 ATR, na które jeszcze trochę musimy poczekać, natomiast na pewno zwiększą one komfort podróżowania zarówno na liniach elektrycznych, jak i spalinowych.
14: Te pojazdy będą różniły się od dotychczasowych elfów?
15: Jeżeli chodzi o pojazdy, będzie to liczba miejsc siedzących zbliżona do pojazdów 48 MWE, czyli popularnych elfów 2. Natomiast jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, zarówno jeżeli chodzi o prędkość maksymalną, czyli 160 km na godzinę, czy komfort podróżowania, będą one na zbliżonym poziomie.
14: Z pewnością poznaniacy, wielkopolanie przyzwyczaili się, że Koleje Wielkopolskie proponują różne konkursy, zadania dla mieszkańców.
15: Tak, za nami 6. edycja konkursu Pociągu do Sztuki. W tym roku tematem przewodnim był

0: Kolei Wielkopolskich.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Czas na kolejny temat, a teraz kultura. W moim studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościły
2: Aleksandra Pług ze Sceny Roboczej
3: i Aleksandra Kubik również ze Sceny Roboczej.
2: Przyjechałyśmy, ponieważ w Scenie Roboczej już w następny weekend odbędzie się nasza premiera Czerwony Piotruś czy Małpa uratuje świat, ponieważ to małpy właśnie będą naszym przewodnikiem po całym spektaklu. Punktem wyjścia jest sprawozdanie dla Akademii Franza Kawki i historia małpy, która uczy się być człowiekiem, uczy się jego zachowań, funkcjonowania i tego, jak być po prostu człowiekiem. I tutaj pojawia się właśnie pytanie, jak to jest naprawdę być człowiekiem, bo wiele rzeczy, które robimy na co dzień, jednak jest pewnym odgrywaniem ról i nie do końca jest naturalna w tym wszystkim, co w sumie jest człowiecze. Chociażby właśnie praca od poniedziałku do piątku, czy to, że jeździmy co dzień do pracy, odgrywamy small talki w biurze, przy ekspresie do kawy, spotykamy się, życzymy miłego weekendu i potem od poniedziałku znowu na nowo jest to samo i czy to tak na dobrą sprawę jest naturalny sposób życia. Więc tutaj właśnie ten pomysł deewolucji, czyli trochę takiego odwrotu tego wszystkiego, czym jest cywilizowany człowiek i ludzie, więc zamiast takiej ambicji i celów, produktywności, dopasowywania się do tego stylu i konkretnego jakby obrazu człowieka, uczymy się właśnie być człowiekiem na nowo. Ten spektakl właśnie to pokazuje, że możemy wrócić do tego, co było kiedyś, kiedy nie byliśmy przesiąknięci tym obecnym pędem życia i właśnie tutaj wkracza ta małpa, która może się stać superbohaterem.
4: Tak, to dlaczego ten kontekst kawkowski jest tutaj ważny, to, że samo to opowiadanie mówi o tytułowym Piotrusiu, o małpie, która uczy się być człowiekiem. Za produkcją stoi House of Crop, działający w Poznaniu od 2025 roku. Wujo, czyli jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych artystów drag king na polskiej scenie, który działa od 2017 roku. Zespół wygrał Open Calla Nowa Generacja. Jest to już 13. edycja naszego Open Calla. Jest to nasz flagowy projekt, w trakcie którego zapraszamy do pracy młode zespoły artystyczne i dajemy im zarówno swobodę twórczą, ale też wsparcie na różnych poziomach. I tym razem zaprosiliśmy właśnie ten poznański w większości skład, który jest już kojarzony właśnie i chcielibyśmy też dać im możliwość wyrażenia się na scenie. Osoby queerowe były u nas już nieraz i gdzie właśnie wspieramy takie odważne osobistości artystyczne i to, co chcą przekazać światu.
2: Tak, i w sumie wracając właśnie do dragu, który jest bardzo dobrym połączeniem tej postaci Czerwonego Piotrusia, który obserwuje ludzi, uczy się ich zachowań i ich naśladować. Jest to jakby bardzo podobne do tego, co przypomina to konstruowanie po prostu persony dragowej. I też tego, że drag kingowie, bo właśnie w tym spektaklu są drag kingowie, czyli osoby, które odgrywają określoną męskość, obserwują, stosują przesadę, powtarzają pewne gesty, sposoby poruszania się i mówienia. Wtedy zaczynamy widzieć, że wydaje nam się to, no nie wydaje nam się to do końca naturalnie ludzkie i jest to wyuczone, ale też performatywne, czyli to, jak na co dzień działamy i funkcjonujemy, właśnie jest pewnym odgrywaniem ról. I tutaj też nawiązując do ogółu, że to wszystko jest też powiązane z doświadczeniami osób queerowych i to, że w naszym społeczeństwie też musimy przybierać pewne role, konkretnie się zachowywać, wypowiadać, czy po prostu pełnić określone role, które no, nie do końca zawsze są do nas odpowiednie.
4: Odpowiednie albo naturalne, albo intuicyjne, tylko wynikają nie z naszej naturalnej ekspresji, tylko z oczekiwań społecznych. I to wszystko wydarzy się, tak jak wspomniałyśmy, w Scenie Roboczej, z której do was przychodzimy, która mieści się tuż przy Starym Rynku, więc można przy okazji wieczornego, weekendowego spaceru wpaść do nas i miło spędzić ten wieczór.
2: Premierowy set odbędzie się 2, 3 i 4 października o godzinie 19 w Scenie Roboczej w Poznaniu przy ulicy Wronickiej 6. I zapraszamy wszystkich, którzy chcą zobaczyć, co zostaje z człowieka, kiedy przestaje próbować być człowiekiem.
4: Zapraszamy, możemy też zdradzić, że kolejna okazja do spotkania będzie najprawdopodobniej w grudniu. Mogę zdradzić także, że jeszcze w tym roku czeka nas jedna premiera. Nie wiem, czy zdradzać, kto za nią stoi, ale powiem, że będzie to premiera, która będzie opowiadać o archiwach, o pamięci, o pracy z fotografią. Będzie poznańsko-gdańska, więc naprawdę bardzo ciekawa. Serdecznie zapraszam. Poza tym w październiku na naszej scenie również będzie można zobaczyć laureatów ubiegłorocznej edycji Nowej Generacji, czyli duet Polera w składzie Edmund Krępiński i Jakub

0: Kubdylewski ze spektaklem Formen, którzy tutaj też mamy pewien motyw wspólny, tam też pojawi się temat męskości i ról, które się wiążą z tą męskością, a poza tym Filip Pawlak ze spektaklem Morg Polonais, na scenie razem z nim Kasia Janek i Konrad Marek Cichoń, którego poznaniacy mogą kojarzyć na przykład z Teatru Polskiego.
1: I często też gości u nas tutaj w studio.
0: Świetnie, więc tym bardziej, jeśli jest to znana postać, więc zapraszamy zobaczyć go w tym wydaniu na scenie roboczej. I to tyle. Poza tym jest to też ważny moment dla sceny roboczej, ponieważ scena robocza obchodzi w tym roku 30-lecie stowarzyszenia i już niebawem będziemy zapraszać Państwa na obchody, które planujemy, szykujemy atrakcje i szykujemy też pewną akcję, o której może niebawem.
1: Jednym słowem, ta jesień będzie naprawdę interesująca w stolicy Wielkopolski.
0: Jak najbardziej, będzie kolorowo, tak jak jesień przyniesie pewne kolory, tak mam nadzieję, że te nasze premiery także tych barw dodadzą Państwu do jesiennych wieczorów.
2: Będzie tajemniczo i zapraszamy, aby odkryć razem z nami, co kryją nasze spektakle w tym sezonie.
1: A ja przypomnę, że o tym wszystkim w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówiły
0: Aleksandra Puk
2: i Aleksandra Kubik
0: ze sceny roboczej.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo.
1: W naszym magazynie teraz coś dla tych, którzy lubią spacerować po naszym mieście. Warto spojrzeć na pewną fontannę.
3: Fontanna z delfinami, nazywana też studzienką Krontala, znajduje się u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego. Marta Fryc, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Jest to zabytek z 1909 roku, a teraz po zakończeniu prac znów możemy oglądać ją w pełnej okazałości. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby zachować jej historyczny charakter. Fontannę pierwotnie zbudowano z wapienia muszlowego, ale z czasem niektóre elementy zostały zastąpione betonem lub sztucznym kamieniem. Dlatego teraz przy obecnych pracach wróciliśmy do odpowiednio dobranego wapienia i wykonano z niego m.in. stopnie między sadzawkami i fragmenty balustrady. Poza tym odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda, dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze, no i teraz znowu są części o całej kompozycji. Ponieważ fontanna jest zabytkiem, wszystkie prace były przeprowadzone pod nadzorem konserwatorskim. Sporo także zmieniło się w samej maszynowni, chociaż z zewnątrz tego nie widać. Unowocześniono pompy i sposób oczyszczania wody. Do jej dezynfekcji wykorzystuje się promieniowanie UVC. Fontanna ma teraz też nowe, ciepłe oświetlenie.
1: A dzięki temu można podziwiać odrestaurowane detale także po zmroku.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a ten kwadrans zaczniemy od wielkopolskiego Karpicka, a tam...
5: Kurs dla kandydatów na grzyboznawców. Mariola Mazur-Zielińska, grzyboznawca Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Jest to duże wydarzenie, bo jako jedyni aktualnie w kraju organizujemy tego typu szkolenie. Jest to bardzo istotne szkolenie, bo pamiętajmy o tym, że grzyby tuż po zerwaniu stają się żywnością i żeby je legalnie i właściwie prowadzić do obrotu, potrzebne są właśnie uprawnienia grzyboznawcy. Kurs trwa 8 dni. Jeśli chodzi o program, znajduje się pełen program w załączniku do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu i uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy. Spektrum zagadnień jest naprawdę olbrzymie, bo to nie tylko podstawowe informacje o grzybach, ale też grzyby dopuszczone do obrotu, ale przede wszystkim i chcę tu podkreślić chyba najważniejsze, to przepisy prawa żywnościowego, które regulują nam właściwe wprowadzanie do obrotu grzybów. Czyli rozporządzenie ministra zdrowia, o którym już wcześniej wspomniałam, ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dodatkowo mamy też szereg rozporządzeń unijnych, które między innymi warunkują znakowanie środków spożywczych, więc zakres zagadnień jest olbrzymi, bardzo intensywnie głównie nasi kursanci pracują w trakcie całego szkolenia. No i w tym 8 dniu zwieńczeniem oczywiście jest egzamin państwowy, gdzie po zdaniu go, po pozytywnym zdaniu go, osoby uzyskują uprawnienia grzyboznawcy, no już swobodnie mogą pracować chociażby w przetwórniach grzybów, mogą sami legalnie wprowadzać do obrotu grzyby, no i wszystko jest właściwe i zgodne z literą prawa wtedy. Miejmy świadomość, że grzyb w momencie zerwania go w lesie już staje się żywnością, bo dalej go będziemy w jakiś sposób przetwarzać. Na własny użytek nie musimy posiadać uprawnień specjalistycznych jak klasyfikator grzybów czy grzyboznawca. Natomiast jeśli chcemy sprzedawać grzyby innym osobom bądź wprowadzać je do sklepów, na targowiska, chcemy je suszyć i dalej sprzedawać, to niezbędne są te uprawnienia, ponieważ taka osoba powinna posiadać wiedzę dotyczącą właśnie przepisów prawa żywnościowego i właściwie te grzyby wprowadzać. Są określone gatunki grzybów dopuszczonych do obrotu. Aktualnie nasze rozporządzenie ma 72 pozycje. Jedna z nich, dokładnie pozycja numer 23, została uchylona, więc de facto jest tych 71 pozycji grzybów, które można wprowadzać do obrotu. No i właśnie my obracamy się w tym katalogu tych grzybów dopuszczonych do obrotu, ponieważ chcemy, żeby to, co znajduje się w sklepach, było bezpieczne przede wszystkim dla konsumentów, no i żeby nikt nie wprowadzał konsumentów również w błąd. Oprócz tego, że przekazujemy wiedzę z zakresu właśnie tych 72 grzybów dopuszczonych do obrotu, to są również zagadnienia dotyczące przechowywania, dotyczące mikrobiologii, dotyczące znakowania grzybów, dotyczące substancji dodatkowych, jakie chociażby dodajemy do przetworów grzybowych. To są również zagadnienia związane z zatruciami grzybów. To są również zajęcia terenowe, bo przecież też potrzebujemy tych informacji już bezpośrednio ze środowiska naturalnego, żeby móc oceniać grzyby. Musimy je widzieć, więc musimy sobie też pozbierać w lesie takie grzyby i później je oceniać.
4: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
5: Mamy też część zagadnień dotyczących mikroskopii, czyli rozpoznawania grzybów na podstawie zarodników. Naprawdę spektrum tych zagadnień jest niezwykle obszerne i można by powiedzieć, że nawet te 8 dni niewystarczające.
1: Jednym słowem, teoria i praktyka.
5: Dokładnie tak. Przede wszystkim też staramy się tutaj i kładziemy nacisk na praktykę, na to, żeby właściwie chociażby wystawiać atesty na grzyby świeże i suszone, bo to są niezwykle ważne dokumenty właśnie w obrocie takim żywnościowym. No, to jest dokument potwierdzający, że dany grzyb, który został zebrany, został wprowadzony do obrotu, jest przede wszystkim z listy właśnie grzybów dopuszczonych do obrotu, został właściwie oceniony przez osobę, która posiada uprawnienia, no i swobodnie już jako konsument możemy takie grzyby jeść.
1: Mówimy o tym, co dzieje się w wielkopolskim Karpicku, a proszę powiedzieć, jakie jest zainteresowanie?
5: Powiem szczerze, olbrzymie. Naprawdę olbrzymie. Co roku chyba tutaj uczestnicy nas zaskakują, bo olbrzymie ilości osób chcą otrzymać tego typu uprawnienia. Są to przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy zajmują się przetwarzaniem grzybów. Są to również pracownicy inspekcji sanitarnej. Znajdują się również osoby, które z zamiłowania zbierają grzyby. Natomiast najwięcej jest właśnie takich specjalistów, którzy zajmują się właśnie obrotem grzybów. 40 osób, w tym roku jest to 40 osób, ponad setka zgłoszeń, więc jak widać, no dość duża impreza. Nie ukrywam, że no tutaj jako jedyni w tym roku organizujemy w kraju, w związku z powyższym, no to zainteresowanie jest takie olbrzymie co roku. Kursy są organizowane już przeszło od ponad 20, nie chciałabym nawet skłamać, chyba 30 lat. W Wielkopolsce tak jest to, w tym roku jest w ogóle w Polsce tak naprawdę jedyny kurs. Natomiast w Wielkopolsce, w tym ośrodku, w którym tutaj dzisiaj jesteśmy, to od 30 lat organizujemy praktycznie rok rocznie. Przerwał nam tylko COVID, urwał nam 2 lata, kiedy nie organizowaliśmy tych kursów, a tak nieprzerwanie od chyba początku lat 2000, końcówki lat 90.
1: Przypomnę, kurs odbywa się w Wielkopolskim Karpicku. Uczestnicy przyznają, dlaczego w ogóle postanowili wziąć w nim udział.
6: Dlatego, że będziemy organizować w szkole pieczarkarnię. To będzie projekt polegający na tym, że będzie zaadoptowana stara piwnica na uprawę grzybów, nie tylko pieczarki, z wykorzystaniem w pracowni gastronomicznej przez uczniów branżowej szkoły gastronomicznej i technikum żywienia. Ja potrzebuję w tej chwili mieć uprawnienia po to, żebyśmy mogli przetwarzać. Ja zrobiłam klasyfikatora w ubiegłym roku, więc teraz te grzyby jakby możemy rozpoznać, możemy wszystko, a że mieszkamy w takim fajnym terenie, to czasami możemy pozbierać rydze pod własną szkołą, ale potem musimy je przetworzyć, a to już niekoniecznie można zrobić, więc po to, żeby to było wszystko legalnie, w pełnym bezpieczeństwie, zgodnie z przepisami i na terenie szkoły, żeby rodzice się nie bali, uczniowie się nie bali. Ja swoją pracę dyplomową ponad 30 lat temu pisałam z uprawy boczniaka, kiedy to nie było popularne i odbywało się to w wielkiej stodole. Więc te grzyby są ze mną zawsze, w moim domu, w mojej rodzinie. Zbiera mąż, rodzice, dziadkowie, rodzina, wnuczki, wszyscy. Chociaż uważam, że ten rok jest robaczywy. Efekt był taki, że rydz zdrowy był jeden. Więc lepszy rydz niż nic. Był jeden.
4: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
7: Ja zajmuję się uprawą grzybów, właśnie boczniaka, soplówki jeżowatej między innymi. No i rok temu tutaj z paniami byliśmy właśnie na klasyfikatora grzybów. Tak teraz właśnie idąc dalej, rozszerzając swoje uprawnienia też w celu przetwórstwa grzybów, no trzeba poszerzyć swoje uprawnienia, swoje możliwości, nie? No ja ostatnio właśnie dużo rydzy znalazłem, właśnie z 3 dni temu, no ale tak jak pani mówi, większość mimo wszystko robaczywych. Prawdziwków też jest bardzo dużo, no ale jak się trafi młode, to jest okej, ale już takie duże, to już najczęściej się złapie i już się sypią w ręce.
8: Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nie jesteśmy na 100% pewni, to nie dotykamy grzyba. Jeżeli chcemy go oznaczyć, mamy mnóstwo grup w mediach społecznościowych, w których są specjaliści, którzy mogą nam pomóc w identyfikacji. Sprawdzamy, robimy zdjęcie, sprawdzamy, nie wyrywamy tego grzyba, nie wykręcamy, nie ruszamy go z podłoża, bo bez sensu jest niszczyć grzyb, grzybnie i jeżeli nie wiemy, co to za grzyb, najpierw sprawdźmy w atlasie, zapytajmy grzyboznawcy, sprawdźmy w mediach społecznościowych. AI bardzo się myli, jeżeli chodzi o rozpoznawanie grzybów. I tutaj sugestia pod tytułem, czy jesteś pewny? Nie, jednak się pomyliłem, może nas bardzo dużo kosztować, więc doradzam bardzo dużą ostrożność w tym temacie. Jeżeli chodzi o tipy, no zawsze trzeba pamiętać o tym, że grzyby rosną w różnych miejscach, ale też mamy bardzo dużo grzybów mykoryzowych, czyli one mają współpracę z różnymi gatunkami drzew. Jak na przykład maślak żółty, zawsze jeżeli znajdziemy maślaka żółtego, to możemy być pewni, że w okolicy znajdziemy modrzew. Jeżeli mamy rydza, to możemy być pewni, że w okolicy będzie sosna i tak dalej, i tak dalej. Więc warto też patrzeć do góry, nie tylko na dół. Jak się szuka grzybów, szukajmy po gatunkach drzew i tam będziemy znajdować grzyby, które nas interesują. Ja jestem rolniczką. Prowadzimy duże rodzinne gospodarstwo rolne i aktualnie próbujemy rozszerzyć naszą działalność o różnego rodzaju dodatki funkcjonalne przydatne do hodowli i dlatego też chcemy rozpocząć uprawę grzybów także funkcjonalnych, żeby sprawdzić, czy ich dodatek i bogactwo różnych składników odżywczych, które się w nim znajdują, też mogą wpłynąć na dobrostan tych zwierząt. Ja również, tak jak tutaj koleżanka i koledzy, zrobiliśmy kurs klasyfikatora grzybów najpierw. Klasyfikator grzybów to jest taka osoba, która może wystawić atest na grzyb świeży, czyli nie może się zajmować grzybem przetworzonym. My również handlujemy grzybami świeżymi, natomiast żeby handlować grzybami przetworzonymi, potrzebny jest nadzór grzyboznawcy w każdym przedsiębiorstwie, więc żeby cokolwiek dalej zacząć się zajmować profesjonalnie grzybami, potrzebne są nam dodatkowe uprawnienia, czyli właśnie uprawnienia, dlatego myślę, że większość z nas pasjonatów grzybowych robi ten kurs, żeby rzeczywiście te pasje móc przekuć dalej.
1: Czasem w wielkopolskich lasach wysyp grzybów. Informujecie nas o gatunkach znalezionych w okolicy poznańskiej Malty, ale też w Lasku Marcelińskim i w okolicach Kórnika. Pamiętajmy, by zbierać tylko znane nam gatunki. Jeśli mamy wątpliwości, warto udać się do Wielkopolskiego Sanepidu w Poznaniu przy ulicy Libelta. Tam prowadzone są porady grzybowe. Kolejny temat w naszym programie. Kościelny złodziej złapany na gorącym uczynku. Do zdarzenia doszło w Poznaniu.
9: W jednym z kościołów na terenie Poznania podczas porannego otwarcia kościoła pracownik parafii natrafił na dość niecodzienny problem. Jedno z pomieszczeń było od środka zamknięte. Okazało się, że za drzwiami przebywał obcy mężczyzna, który nie reagował na prośby kościelnego dotyczące ich otwarcia. Sierżant Michał Wiśniewski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Gdy mężczyzna usłyszał, że o całej sytuacji zostali powiadomieni policjanci, postanowił uciec z terenu kościoła przed ich przybyciem. Szybko wyszło na jaw, dlaczego nie zamierzał się konfrontować z jadącymi na miejsce funkcjonariuszami. Mężczyzna ten dzień wcześniej wieczorem włamał się na teren kościoła przez okno, wybijając w nim szybę. Na samym włamaniu jednak się nie skończyło. Wykorzystując to, że w środku jest sam, ukradł kilka przedmiotów. Jego łupem padły przede wszystkim mikrofony wraz z okablowaniem. Po wszystkim został w środku do rana, gdzie nakrył go na gorącym uczynku wcześniej wspomniany kościelny. Mimo że sprawca włamania uciekł jeszcze przed przybyciem policjantów, mundurowi zatrzymali mężczyznę kilkadziesiąt minut po zgłoszeniu. Dokładny rysopis poszukiwanego sprawcy wraz z dobrą znajomością przez policjantów topografii okolicy wpłynęły na szybkie i skuteczne działania funkcjonariuszy z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto. Przy zatrzymanym zabezpieczono plecak, w którym znajdowały się wszystkie skradzione z kościoła przedmioty. 37-latka przewieziono do policyjnego aresztu. Na miejscu zdarzenia pracowali śledczy wraz z technikiem kryminalistyki w celu m.in. zabezpieczenia śladów włamania. Zebrany w toku prowadzonych działań materiał dowodowy dał podstawy policjantom z Nowego Miasta do przedstawienia 37-latkowi zarzutu kradzieży z włamaniem.
1: Zgodnie z polskim prawem za to przestępstwo grozi odpowiedzialność karna nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Czas na ścisłe centrum Poznania.
10: Jak wiemy, trwa budowa nowej trasy tramwajowej pomiędzy węzłem Wierzmięcice a ulicą Święty Marcin. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. Wykonawca prac przystąpił do układania torów na ulicy Ratajczaka, tym razem w rejonie ulicy Taczaka w kierunku Ogrodowej. Po ułożeniu torów wykonawca będzie montował kostkę. Równolegle też trwają przygotowania do montażu kolejnych płyt prefabrykowanych na ulicy Ratajczaka od strony węzła Wierzmięcice. Jeśli chodzi o pozostałe prace, to dzieje się też na placu przed pomnikiem powstańców wielkopolskich, a w kolejnych tygodniach wykonawca planuje ułożenie masy bitumicznej na jezdni Alei Niepodległości i Niezdłomnych. Torów tramwajowych na ulicy Ratajczaka mamy więcej, bo w sierpniu zamontowano je też od strony skrzyżowania z ulicą Święty Marcin w kierunku Taczaka. A samo skrzyżowanie ulic Ratajczaka i Święty Marcin zostało przebudowane wcześniej, dlatego też dzięki temu dobremu planowaniu prace nie zakłócają teraz ruchu tramwajowego na ulicy Święty Marcin. Pod koniec sierpnia tramwaje wróciły na wyremontowane torowisko na ulicy Królowej Jadwigi. Tym samym teraz tramwaje mogą przejeżdżać przez cały przebudowany węzeł Wierzbięcice we wszystkich relacjach, które były dostępne przed rozpoczęciem inwestycji, a docelowo tramwaje będą tam przejeżdżać przez węzeł we wszystkich możliwych kierunkach.
1: Budowa trasy tramwajowej na Ratajczaka jest dofinansowana w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Kolejny temat. Ponad 150 projektów zakwalifikowało się do poznańskiego budżetu obywatelskiego 2027. Wszystkie mają już nadane numery. Głosowanie potrwa od 5 do 30 października.
4: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a zaczynamy od poznańskiego Piątkowa. Mieszkańcy korzystają już z nowego przejścia dla pieszych przez ulicę Strużyńskiego oraz chodnika w rejonie Wilanowskiej. Przed rozpoczęciem prac na ponad 250-metrowym odcinku ulicy Strużyńskiego nie było przejścia dla pieszych. Mieszkańcy osiedli Jana III Sobieskiego i Marysieńki oraz pacjenci pobliskiej przychodni musieli nadrabiać drogi, aby bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy. Koszt inwestycji to ponad 430 tysięcy złotych. Dokładna kwota będzie znana po przeprowadzeniu odbioru końcowego. Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Poznania. Ze mną
11: Krzysztof Napierała, kierownik Oddziału Rozwoju Wolontariatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, wspomnianym wcześniej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.
1: Miasto po raz kolejny nagrodzi super wolontariuszy.
11: Tak, ja myślę, że wolontariat to jest bardzo ważny element w życiu w ogóle miasta i też mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. I myślę, że to jest kolejny raz, kiedy będziemy mieć możliwość docenienia ludzi, którzy angażują się w działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, ale też na rzecz środowiska i coraz częściej też różnych innych sfer związanych z życiem wokół mieszkanek i mieszkańców, na przykład związanych z klimatem. W tym roku mamy 20 36. edycję, co pokazuje też, że ten wolontariat jest bardzo ważny i od kilkunastu, nawet można powiedzieć, lat jest doceniany. I myślę, że to jest ważne, że będziemy mieć możliwość znowu wskazania, docenienia osób, które angażują się w tą działalność społeczną i tak naprawdę robią to ze swojego zaangażowania i serca.
1: No właśnie, bo powiedzmy, że to wyjątkowa okazja, by podziękować osobom, które swoją energię, czas i zaangażowanie poświęcają dla innych.
11: Tak, ja myślę, że tak. Trochę pokazuje też nasze hasło tegoroczne, bo hasłem jest siła działania sercem Poznania i trochę sobie tak myślę, patrząc na przestrzeni też w ogóle lat, które są, że dużo rzeczy, które się dzieją, czy to w mieście, ale też patrząc szerzej, nie tylko w obrębie kraju, ale też i za granicą, nie odbyłaby się bez zaangażowania wolontariuszek i wolontariuszy. I chcemy pokazać w tym roku i docenić osoby, które naprawdę realizują swoje działania i robią to przede wszystkim z czystego serca, z potrzeby i działania na rzecz właśnie czegoś szerzej niż tylko swojej lokalnej społeczności.
1: No właśnie, ideą konkursu jest promowanie wolontariatu.
11: Tak. Nam zależy na tym, żebyśmy poprzez zarówno zgłoszone osoby i też promocję i pokazywanie kandydatur na przykład w zeszłym roku promować wolontariat. Trochę pokazać, że tak naprawdę myślę, że trzeba zrobić mały, drobny krok, żeby zrobić coś dla drugiego człowieka i to nie muszą być wielkie rzeczy, bo jakby historia konkursu pokazuje, że czasami działania, które są skierowane na przykład do jednej osoby i one są realizowane systematycznie, są również doceniane, więc to nie muszą być duże wydarzenia, happeningi, imprezy, tylko tak naprawdę chcemy pokazać, że mały, drobny krok może spowodować to, że możemy zrobić coś dobrego dla drugiego na przykład człowieka.
1: Tak jak się mawia, kropla drąży skałę.
11: Dokładnie tak. Ja myślę, że trochę to też pokazuje, że chęć zaangażowania i też zmiany pewnej, bo myślę, że czasami to jest tak, że wolontariat jest odpowiedzią na pewną potrzebę i może zaangażowania się i trochę poświęcenia też swojego wolnego czasu powoduje to, że możemy zrobić wiele.
1: Kandydatury można zgłaszać do 11 października. Powiedzmy właśnie, na jakich zasadach, jak to wszystko wygląda?
11: Oczywiście. Kandydatury, tak jak pan wspomniał, do 11 października za pośrednictwem formularza online, więc myślę, że to jest o tyle uproszczenie, że nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych dokumentów, wypełnić formularz i on znajduje się na stronie dedykowanej konkursowi, czyli poznań.pl, łamane na wolontariusz, myślnik roku i tam znajdziemy w zakładce formularz, gdzie możemy krótko opisać, czy to osobę, bo warto zwrócić też uwagę na to, że w konkursie od kilku lat mamy możliwość zgłoszenia osób indywidualnie oraz też osób, które angażują się zespołowo, grupowo i tutaj mamy tą możliwość właśnie, że możemy albo zgłosić osobę, albo tak naprawdę zespół, grupę ludzi, którzy gdzieś się angażują. I co jest istotne, pytania myślę, że są bardzo proste, bo one dotyczą tak naprawdę tej działalności wolontariackiej. Skupiają się na roku bieżącym, czyli roku 2026, bo za ten rok doceniamy osoby, które angażują się wolontariacko. I myślę, że istotne jest to, bo zgłoszeń do konkursu można dokonać samodzielnie, czyli będąc wolontariuszką, wolontariuszem, czy działając właśnie w jakiejś organizacji, czy grupie wolontariackiej, ale też można zgłosić kogoś. Uczulam i zachęcam do tego, że jeżeli kogoś zgłosimy, chcemy go docenić, to poinformujmy tą osobę o tym, że ona została po prostu do tego konkursu zgłoszona.
1: A wielki finał w grudniu.
11: Tak, tak. Wielki finał w grudniu. Jest to 4 grudnia. Wracamy w tym roku do Centrum Kultury Zamek i to jest taka przestrzeń, która myślę, że też jest znana mieszkankom, mieszkańcom naszego miasta poprzez różnego rodzaju działania, które się dzieją. I w tym miejscu będziemy rozstrzygać tegoroczną edycję konkursu Poznański Wolontariusz Roku. A dzień wcześniej będziemy zapraszać mieszkanki i mieszkańców naszego miasta do udziału w konferencji, która będzie jakby takim elementem poprzedzającym galę i będziemy mówić o wolontariacie.
1: W Poznaniu zdecydowanie nie brakuje osób, które pomagają innym tak po prostu, bezinteresownie.
11: Tak, ja myślę, że w Poznaniu nie brakuje tych osób, tylko czasami mamy trochę taki drobny problem z tym, tym, żeby doceniać te osoby i zgłaszać. I myślę, że to jest taka przestrzeń do tego, żebyśmy mówili o tym, że wolontariat jest ważny i pokazywać te działania wolontariackie, bo czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, ilu mamy dobrych ludzi wokół siebie. Więc to jest przestrzeń też do tego, żeby się rozejrzeć wokół siebie, zobaczyć i poszukać takich osób aktywnych gdzieś w tych działaniach społecznych i ich docenić po prostu, bo to jest przede wszystkim możliwość, czy rodzice mogą docenić swoje dzieci, bo które się angażują, czy na przykład dziadkowie, czy tak naprawdę możemy docenić organizacje, które, czy instytucje, które są wokół nas i działają wolontariacko, albo grupy też, które działają nieformalnie, więc to jest przestrzeń do tego, żebyśmy mogli rozejrzeć się wokół siebie, zobaczyć, no i tak naprawdę spróbować docenić te osoby, bo myślę, że ważne jest to, nie sama nagroda i nie to, kto zostanie wybrany, ale chociaż chęć i potrzeba, żeby docenić tą osobę i ją zgłosić do konkursu, bo myślę, że to już jest ważny element, że gdzieś zauważamy działanie na przykład osoby lub danej grupy.
1: A kto chciałby zostać wolontariuszem, ale nie do końca zna miasto, mówię tutaj chociażby o studentach pierwszego roku, którzy pojawiają się w Poznaniu, gdzie oni powinni się zgłosić, jeśli chcą wolny czas właśnie przeznaczyć na pomaganie innym?
11: Myślę, że Poznań ma szczęście akurat przede wszystkim do ludzi, ale też do organizacji, które istnieją, organizacji pozarządowych. W mieście funkcjonuje Poznańskie Centrum Wolontariatu, które jest finansowane ze środków budżetowych miasta Poznania. I to jest miejsce, gdzie każda i każdy z nas znajdzie przestrzeń dla siebie o to, aby więcej dowiedzieć się o wolontariacie, wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach, ale też znaleźć ofertę wolontariacką, czyli taką przestrzeń, gdzie może się zaangażować. Ja bym chciał też zwrócić uwagę na to, że coraz częściej, jeżeli chcemy się angażować w działalność wolontariacką, nie musimy wykonywać tej pracy bezpośrednio, czyli pójść do danego miejsca, ale coraz częściej mamy też do czynienia z e-wolontariatem, czyli jeżeli ktoś ma na przykład umiejętność tworzenia, załóżmy, postów w ramach social mediów, czy prowadzenia strony internetowej, to coraz częściej pojawiają się takie oferty, gdzie można właśnie w ten sposób się zaangażować, czyli tak naprawdę nie wychodząc z domu, a robiąc coś dobrego.
1: Przypomnijmy o konkursie Poznański Wolontariusz Roku.
11: Poznański Wolontariusz Roku. Do 11 października zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.
1: A o tym wszystkim prosto z Wydziału Zdrowia przy 3 maja w Poznaniu mówił
11: Krzysztof Napierała, kierownik Oddziału Rozwoju Wolontariatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
11: Dziękuję.
1: Czas na poznańską wildę. Zabiorę Was teraz do Schronu Kultury Europa.
12: Zapraszamy wszystkich. To, co jest wyjątkowego w Schronie Kultury Europa, to oprócz tego, że my organizujemy i planujemy jakieś wydarzenia, to oprócz tego Schron Kultury Europa działa też jak trochę taka świetlica. Tomasz Fałek, Schron Kultury Europa. Jesteśmy otwarci od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych od 16 do 20 i każdy w tym czasie może do nas zawitać, więc nawet jeżeli nie mamy zaplanowanego konkretnego wydarzenia, to można przyjść w nasze przestrzenie, usiąść, wyciągnąć sobie jakąś grę planszową ze znajomymi, można obejrzeć funkcjonującą obecnie wystawę prac malarskich, czy zdjęć fotograficznych, które niedawno miał wernisaż. Można się cofnąć w czasie, bo tam w tych naszych przestrzeniach znajduje się wiele antycznych mebli, pojawiają się stare instrumenty, są też pamiątki no, z dawnych czasów, które zbiera kierownik schronu, pan Jerzy Łuczak. Pan Jurek jest w Schronie Kultury Europa, jeżeli się nie mylę, koło 20 lat z nami, więc jest bardzo związany z tym miejscem. W zasadzie aranżacja każdej przestrzeni to jego zasługa. No i myślę, że to jest osoba, z którą zawsze warto się spotkać, porozmawiać o tym, co w schronie się dzieje, jak schron wyglądał i poznać jego historię, ale też dowiedzieć się o malarstwie, którym pan Jurek się na co dzień tam zajmuje.
1: Tu jest chyba też przykład na to, że łączą się pokolenia.
12: Bardzo fajny przykład tego, że pan Jurek no osoba już w starszym wieku, a z drugiej strony na przykład ja, jako członek stowarzyszenia, pokazujemy, że te działania międzypokoleniowe mają miejsce nie tylko na tej linii uczestników różnych wydarzeń i zajęć, ale też na tej takiej linii zarządczej czy organizatorskiej wydarzenia w przestrzeni schronu.
1: Powiedzieliśmy o jesieni, a co w takim razie zimą?
12: Na zimę jeszcze konkretnego planu całego nie chcemy zdradzać. Nasz program też często tworzony jest na bieżąco z tym, jak się pojawiają pomysły mieszkańców u nas, bo też taką przyjmujemy formułę, że czekamy na inicjatywy mieszkańców i mieszkanek Wildy, więc to może się na bieżąco zawsze zmienić, ale odsyłamy bezpośrednio do naszej strony internetowej Schronu Kultury Europa, to jest www.skeuropa.pl i tam można na bieżąco znaleźć informacje i całe nasze kalendarium wydarzeń.
1: A na jakie inicjatywy czekacie?
12: Jesteśmy o otwarci na szereg różnych wydarzeń, zarówno kulturalnych, takich integrujących społeczność lokalną. Dla nas bardzo ważne są nawet takie nie wydarzenia, które są dla bardzo dużej publiczności, dla dużych grup osób, ale dla takich właśnie mniejszych, ale które się powtarzają częściej i są cykliczne, bo bardzo ważne dla nas jest tkanie relacji sąsiedzkich.
1: Tak a propos tych relacji, integracji, na integrację z pewnością nie narzekacie na poznańskiej wildzie, szczególnie przy rolnej.
12: Wydaje mi się, że nie mamy co narzekać. Cieszymy się, że tak wielu mieszkańców i mieszkanek już znamy z imienia i jakby znamy też ich historię. To jest zawsze bardzo miłe, że kiedy gdzieś spotykamy się nawet na ulicy już przed schronem czy w innym miejscu osiedla Wilda, zawsze możemy zamienić parę słów i porozmawiać o tym, co u kogo słychać.
1: A jaka jest recepta, by mieć tak doskonałe relacje sąsiedzkie?
12: Myślę, że przede wszystkim otwartość i życzliwość. To jest coś, co powoduje, że wszyscy otwieramy się na drugiego człowieka i łatwiej jest nam podzielić się swoimi emocjami, historiami, które się wydarzyły, i to w pewien sposób buduje później te więzi.
1: Byliśmy na poznańskiej wildzie, a teraz apel wielkopolskich policjantów. Mamy jesień, a więc warunki na drogach coraz gorsze, szczególnie wieczorami.
13: Tak, dlatego apelujemy, by nosić odblaski, by być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego, dla kierujących. To, że my widzimy kierowcę, widzimy samochód, nie oznacza, że ten kierowca widzi nas jako rowerzystów, jako pieszych, więc tutaj ta widoczność zwiększona jest bardzo potrzebna. Będąc widocznym na drodze, na pewno jesteśmy bezpieczniejsi. Komisarz Małgorzata Michać, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. I tutaj ja powiem, że nie każdy bohater nosi pelerynę, ale każdy bohater nosi na pewno kask ochronny i odblask. My lubimy bardzo rowerzystów, ale lubimy tych rowerzystów rozsądnych, rozważnych, którzy dbają o to bezpieczeństwo na drodze. Musimy pamiętać, że rowerzysta to niechroniony uczestnik ruchu drogowego i w starciu z samochodem naprawdę ma bardzo małe szanse.
1: Nie zapominajmy zatem o odblaskach, które mogą ratować nam życie, bo widoczny znaczy bezpieczny. Czas na kolejny temat. Mam coś dla tych, którzy lubią spacerować po naszych poznańskich parkach.
3: W trzech poznańskich parkach można znaleźć zegary słoneczne. Marta Fryc, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Są one w Parku Astronomicznym imienia Jana Heweliusza, Edukacji Ekologicznej w Kiekszu i Edukacji Przyrodniczej imienia profesora Leszka Bergera. Nie mają one żadnego mechanizmu ani wskazówek takich jak zwykły zegar. Żeby go wypróbować, potrzebujemy słońca, ponieważ godzinę pomaga nam odczytać dzień, którego położenie zmienia się w ciągu dnia. Szczególnie ciekawy jest zegar anelematyczny, bo w nim wskazówką może zostać sam człowiek. A jak to działa? Na środku zegara znajduje się płyta przypominająca kształtem ósemkę. Znajdujemy na niej miejsce najbliższe dzisiejszej dacie i właśnie tam powinniśmy stanąć. Wokół zegara są rozmieszczone oznaczenia godzin. Wtedy, kiedy staniemy w odpowiednim miejscu, to nasz cień pokaże na tych oznaczeniach przybliżoną godzinę. Myślę, że warto podczas spaceru wypróbować, jak działa taki zegar. Oczywiście potrzebujemy do tego słońca, dlatego wybierzmy słoneczny dzień, bo bez słońca nie zobaczymy cienia, który wskazuje czas.
1: Zachęcamy poznaniaków do spacerów po parkach, tym bardziej, że jesienią jest naprawdę kolorowo.
4: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy od inwestycji na poznańskim Strzeszynie. Tym razem całkowicie zmieniają się ulice Stanisława Grochowiaka i Stefana Kisielewskiego, a ulica Jacka Kaczmarskiego zyskuje nową kanalizację.
14: Jeżeli chodzi o postępy prac na placu budowy, to na ulicy Kisielewskiego wykonano już kanał technologiczny i dobiega również końca rozprowadzanie okablowania pod oświetlenie uliczne. Możemy też zobaczyć, że układane są krawężniki i nawierzchnie na chodnikach. Z kolei na ulicy Grochowiaka kończy się montaż krawężników i oporników drogowych. Ułożone zostało tam też okablowanie do słupów oświetleniowych, które to będą stawiane w kolejnych krokach. Na ulicy Kaczmarskiego częściowo została już zrobiona kanalizacja deszczowa. Docelowo dzięki tej inwestycji na ulicy Kisielewskiego powstanie jezdnia z kostki, ale też chodniki i zjazdy do posesji. Ta ulica zyskuje również nowy system kanalizacji deszczowej, oświetlenie i kanał technologiczny. Podobny zakres prac przewidziano na ulicy Grochowiaka. Tam powstają jezdnia, chodniki, zjazdy, a także kanalizacja deszczowa, oświetlenie i kanał technologiczny. Z kolei na ulicy Kaczmarskiego, tak jak wspomniałam, zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Ze względu na trwające prace w rejonie inwestycji obowiązuje czasowa organizacja ruchu, dlatego należy zachować tam ostrożność i stosować się do bieżącego oznakowania. W naszym programie czas na Centrum Poznania i ważną inwestycję.
15: W ramach niedawnej zmiany organizacji ruchu na ulicy Zajlanda przenieśliśmy parkowanie na jezdnię Bartosz Szczepaniak, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Teraz na tej ulicy trwają odbruki, a za chwilę rozpoczną się nasadzenia nowej zieleni. Po południowo-wschodniej stronie ulicy posadzimy 8 grabów. Będą im towarzyszyć czmieliny, suchodrzewy chińskie i funkie. Dobór tych roślin nie jest przypadkowy, ponieważ uwzględnia on cień, który przez część dnia rzucają pobliskie kamienie. Po południowo-zachodniej stronie natomiast pojawi się 25 lilaków, a także inne rośliny, takie jak róże czy chociażby kocimiętka. Po południowo-zachodniej stronie nie będzie drzew, wszystko z uwagi na liczne instalacje podziemne, natomiast posadzimy tam aż 2400 cebul hiacyntów. Nowe nasadzenia zostaną oczywiście zabezpieczone słomianymi matami. Mają one na celu ochronienie tych jeszcze nieukorzenionych roślin przed zadeptaniem solą drogową. Przy miejscach parkingowych pozostawimy przejścia między jezdnią a chodnikiem. Dzięki temu kierowcy i pasażerowie będą mogli wygodnie dojść do zaparkowanych samochodów.
1: Koszt prac związanych z odbrukiem i nasadzeniami to ponad 180 tysięcy złotych. Teraz zmieniamy temat. Będzie o programie mieszkaniowym.
16: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wznowił nabór do programu mieszkaniowego Społeczna Agencja Najmu 2.0. Ten program został uruchomiony w trzecim kwartale 2025 roku. Innowacyjny program rozszerzył politykę mieszkaniową miasta o kolejny instrument. Ta pomoc mieszkaniowa w tym programie skierowana jest w dużej mierze do przedstawicieli sektora edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy programu mogą liczyć nie tylko na korzystny najem, ale też możliwość korzystania z indywidualnych form wsparcia. Te formy wsparcia to kursy, szkolenia zawodowe, treningi kompetencji, a także poradnictwo psychologiczne. Ważnym elementem SAN-u 2.0 są dopłaty do czynszu. Przez pierwsze 12 miesięcy osoby, które biorą udział w programie, otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe. Ten nabór wniosków jest od 24 września do piątku 2 października. Te wnioski będą przyjmowane wyłącznie w wersji papierowej w siedzibie ZKZL lub w terenowych punktach obsługi klienta. Te wnioski można pobrać w biurze obsługi klienta, ale też na stronie san.poznań.pl, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o programie.
1: Mówił nam Łukasz Kubiak z ZKZL, a wnioski, przypomnę, można składać do 2 października. A tymczasem Poznań szykuje się do jesiennego biegu charytatywnego. O szczegółach mówi Bartosz Jadczak, prezes Fundacji Biegusiem.
17: 25 października o godzinie 11 zapraszamy. Mamy bieg, drugą edycję jesiennego biegu charytatywnego. Bieg, który promuje i zaprasza do rodzicielstwa zastępczego. Informuje o tym, jak wiele dzieci jeszcze potrzebuje domów, szuka rodziców tak naprawdę zastępczych. Poprzez bieganie, tak? To znaczy nośnik bardzo szlachetny przy okazji. Dbamy o zdrowie, biegamy. Wszyscy lubimy biegać, uprawiać sport, a przy okazji możemy zrobić to pod takim szyldem. Pieniądze zebrane z pakietów startowych, ze sprzedaży pakietów przeznaczamy na pomoc, zachętę dla nowo powstałych rodzin zastępczych, na wyprawki, które mają im pomóc też przezwyciężyć ten ekonomiczne przeszkody w wzięciu dziecka do siebie, tak? Żeby tych argumentów było mniej, tych zachęt więcej. W zeszłym roku udało nam się zebrać 100 tysięcy złotych. Z tego tak naprawdę ogromną większość rozdysponowaliśmy. Mamy jeszcze kolejne dwie rodziny, które w tym momencie jesteśmy w procesie wydawania tych środków i zamkniemy całą pulę zeszłoroczną. Także liczymy, że powtórzymy ten sukces.
1: A tak a propos biegu, bieg wystartuje na poznańskiej Malcie.
17: Na Malcie, tak. Tego nie powiedziałem, oczywiście. Poznańska Malta, wszyscy poznaniacy znają, dla biegaczy trasa znana, dwa kółeczka wokół Malty. Tych z mniejszą kondycją zapraszam chociażby na jedno. A dzieci w różnych kategoriach wiekowych między 200 a 800 metrów również. Oczywiście nie każdy może zostać rodzicem zastępczym, to jest oczywiste. Każdy mógłby, ale nie każdy nim będzie. Ale mam wrażenie, mówię to też po sobie, że ogół społeczeństwa nie ma z zupełnie wiedzy na temat tego, że istnieje taki problem. Nawet wiele osób nie wie o tym, że istnieje coś takiego jak rodzicielstwo zastępcze, bo wiemy, że są domy dziecka, wiemy, że jest adopcja, ale myślę, że jak większość osób zapytamy na ulicy, czy wiedzą, że 80 dzieci w tym momencie czeka na umieszczenie albo w placówce, albo w rodzin zastępczych, bo po prostu nie ma dla nich miejsc, to nie ma tej świadomości. Wydaje mi się, że jeżeli więcej ludzi o tym usłyszy, jakaś część z tych osób się zdecyduje na zostanie tym rodzicem zastępczym, bo nie ma co straszyć procedurami, wymaganiami. Tam naprawdę ogromna większość osób chętnych przejdzie te kursy, te szkolenia i dostanie kwalifikacje.
1: A na co przeznaczono pieniądze zebrane w zeszłym roku?
17: Bardzo szeroki wachlarz. Foteliki samochodowe, lekarstwa, rehabilitację dla potrzebujących dzieci, również ortezy dla dziecka niechodzącego, ale też takie proste artykuły jak pieluchy, ubrania, zakupy po prostu w sklepach drogeryjnych, zapasy mleka w proszku. Każdy ten wydatek jest indywidualnie konsultowany z daną rodziną, jaką ona ma konkretną tą potrzebę, w jaki sposób można ulżyć. Często mieliśmy sytuację dwójki dzieci dla jednej rodziny, a jedna sytuacja była taka, że rodzina wzięła czwarte dziecko, kolejne po prostu do siebie, czyli tym samym też to sfinansowanie podstawowych potrzeb też sprawiło, że oni mieli łatwiej wejść w ten nowy rozdział.
1: Taki bieg będzie zachętą, inspiracją?
17: Mam taką nadzieję, a wydaje mi się, że tak, chociażby dlatego, że wiem, jakie sygnały do mnie wracają. Wiele osób do mnie wracało z informacją, że dzięki, bo dowiedziałem się, o co chodzi. I teraz skoro do mnie wracają te sygnały, że ludzie się dowiadują, ludzie zmieniają swój punkt widzenia, to myślę, że chociażby jedna rodzina, a to byłby już sukces, by się jeszcze jedna rodzina znalazła, chociażby jedna.
1: Magdalena Pietrusik-Adamska, zastępczyni prezydenta Poznania, podkreśla.
18: To jest tak, że bieg to jest inicjatywa Fundacji Biegusiem i to jest dla nas bardzo ważny partner w organizacji tej części promocji. Natomiast rolą miasta jest przede wszystkim informować o tym, czym jest rodzicielstwo zastępcze, szkolić kandydatów na rodziny zastępcze, kwalifikować, oczywiście organizować akcje informacyjne. Niemniej, żeby zostać takim rodzicem, trzeba to poczuć. To ani akcja informacyjna. Zachęcamy do wolontariatu w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, do kontaktu z naszymi albo prowadzonymi przez organizacje rodzinnymi domami dziecka, ale także na konferencje i spotkania z rodzinami zastępczymi i z mieszkańcami, które są organizowane zarówno przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jak i przez Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. Oczywiście cały czas dajemy rodzinom, bo to nie jest tak, że dziecko od razu trafia do pieczy, że jest postanowienie sądu, więc tutaj Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wkłada ogrom swojej pracy, żeby dziecko jak najdłużej z rodzicami mogło być, ucząc tych rodziców, dedykując im specjalne programy, instruując, jak żyć, jak opiekować się dzieckiem, żeby to dziecko pozostało w rodzinie biologicznej. No w ostatnich latach sytuacja w pieczy zastępczej wygląda z roku na rok coraz gorzej. No, jako społeczeństwo zauważamy, znaczy jako instytucja, ale też monitorując sytuację w naszych rodzinach, nie tylko poznańskich, ale w ogóle w Polsce, w Europie, zauważamy taki trend pogarszającej się wydolności opiekuńczo-wychowawczej rodzin. Nowe pokolenia, oczywiście nie wszyscy, ale bardzo często nie są przygotowane do realizacji tej funkcji. Na pewno duże utrudnienie i dodatkową taką sytuacją, która pogorszyła sytuację w rodzinach, była zarówno pandemia COVID, jak i sytuacja ogólnie w Europie, sytuacja ekonomiczno-gospodarcza. One powodują, że jednak również rodzice biologiczni bardzo często potrzebują wsparcia i nie radzą sobie w obecnej rzeczywistości. W tej chwili postanowienia sądu, no i w ogóle sposób organizacji pieczy zastępczej wskazuje, że najbardziej efektywną formą pieczy jest rodzina zastępcza. Żeby taka rodzina powstała, musi być osoba, obywatel, który zdecyduje się podjąć tego bardzo trudnego, odpowiedzialnego wyzwania, a wtedy my jako instytucja, jako urząd jesteśmy w stanie zapewnić mu wszelkie warunki do tego, takiej osobie, żeby ta rodzina mogła funkcjonować i realizować. zrealizować swoją rolę.
1: A więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Centrum Wspierania Rodzin Swoboda oraz na stronie poznań.pl. W kalendarzu jesień wielu z nas z pewnością wybierze się do lasu, niestety, a tam śmieci. Leśnicy przyznają.
19: Cały czas te śmieci w lasach znajdujemy. Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Co prawda jest mniej puszek i butelek, ponieważ system kaucyjny tutaj zaczął działać, to widać, ale mamy problem ze śmieciami, odpadami na przykład z samochodów. To są opony, to są jakieś fragmenty części karoserii, odpady niebezpieczne. Z wielkopolskich lasów policzyliśmy to, zbieramy corocznie taką ilość śmieci, którą możemy porównać do 65 tysięcy takich przydomowych pojemników. To jest tyle prawie, ile mieszkańców Leszna, naszego wielkopolskiego. Wydajemy na to 3 miliony złotych. Jako sama dyrekcja poznańska, jedna dyrekcja, takich w Polsce mamy 17 i trzeba powiedzieć, że koszt sprzątania lasów w ogóle w kraju to ponad 150 milionów złotych.
20: Ada Bończyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. No dokładnie, oprócz tego, że nie jest to zbyt estetyczne, no to stanowi to przede wszystkim zagrożenie dla przyrody, dla zwierząt, dla których bardzo często to jest pułapka, bo do takich pojemników po jakichś napojach czy po jakiejś innej jedzeniu bardzo chętnie są wabione owady, które później nie mogą się z nich wydostać. To są przypadki, w których jelenie czy daniele mają, zaplątują się w jakieś sznurki, siatki, foliówki, tego typu rzeczy. No i też w momencie, kiedy pojawia się ogień w lesie, a to też jest dosyć częsta sytuacja. Te śmieci stanowią dla niego dodatkowe paliwo. Znacznie podwyższają temperaturę, a już jeżeli w ogóle mówimy o jakichś kanistrach z jakimiś nieznanymi substancjami, które też w lasach znajdujemy, no to już w ogóle sprawa robi się poważna.
1: Do takich zdarzeń dochodzi w samym Poznaniu również?
19: To widać wyraźnie. My to widzimy jako leśnicy, że problem śmieci narasta zdecydowanie w lasach, które są blisko dużych miast. I tu nasze podpoznańskie lasy po prostu są zaśmiecone przez to, że ludzie, niektórzy mieszkańcy w sposób nierozważny z tych lasów korzystają. Też warto tu przy okazji powiedzieć, że wywożenie z ogródków po jakichś pracach gospodarczych, wytnę w swoim ogródku jakąś roślinkę i zamiast ją wywieźć do punktu tak zwanej selektywnej zbiórki odpadów, wyrzucam to do lasu, no to jest duży problem dla przyrody. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale na terenie naszych wielkopolskich lasów znaleźliśmy kilka razy już opuncję w lesie, która sobie rosła w borze sosnowym. Po prostu ktoś wywiózł odpady zielone, no myślał, że okej, to się rozłoży. No nie, wprowadzamy w tym momencie gatunki obce dla naszej polskiej przyrody. Mogą to być gatunki niebezpieczne, inwazyjne. De facto przycinamy się do tego, że tej przyrodzie szkodzimy.
1: Czyli podobnie jak też w świecie zwierząt, tutaj płazów na przykład umieszczamy jakiś gatunek żółwia w stawie, w jakimś akwenie i niestety to nie jest tak, że on sobie żyje i nic się nie dzieje, tylko wręcz przeciwnie.
19: Tak, to jest właśnie to samo porównanie bardzo dobre właśnie w świecie zwierząt tutaj pod Poznaniem, na przykład w Wielkopolskim Parku Narodowym, no, czy nawet na Dębinie, tutaj w tych stawach są akcje odłowu jakichś obcych gatunków, raków, żółwie były znajdowane, my też znajdujemy w lasach żółwie ozdobne, no to jest właśnie działalność nierozważna, działalność człowieka i tego po prostu nie można robić.
1: A tak przy okazji jeszcze przypomnę, przebywając w lesie musimy pamiętać, że to my jesteśmy gośćmi i powinniśmy przestrzegać zasad odpowiedniego zachowania.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu sobie serca mego lud.
1: Powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Nad stołami gry unosiły się ciężkie pasma szaro-błękitnego dymu z cygar. W sali słychać było przyciszony pogwar rozmów. Czasem wytryskiwało głośniejsze słowo lub zadzwonił krótki, nerwowy śmiech. Stoły obsadzone były gęsto sylwetkami mężczyzn. Brzęk złota i szelest banknotów oznajmiał gry bardzo ciekawe. Największe zainteresowanie wzbudzała gra wytwornego Polaka z równie wykwintnym Włochem. Wycieńczenie fizyczne i znużenie duchowe wyzierało z ich oczów. Bogaty Polak zebrzydowski, znany tu w szerokich kołach paryskich od dawna, i hrabia włoski Korowicini walczyli już od kilku dni przy stole bakarata z zawziętością, która zaciekawiała i podniecała wszystkich bywalców klubu. Wiedziano, że walka ta o charakterze pojedynku przepłukała już kieszenie obu partnerów, głównie Zebrzydowskiego. Niedawno wygrał on ogromną sumę od Włocha, lecz znowu znalazł się na drodze do ruiny. Niektórzy z graczów, widząc zimną krew Zebrzydowskiego, byli o niego spokojni. Znali go zresztą jako utracjusza i hulakę na dużą miarę. Informowali się wzajemnie. Przez życie swoje więcej złota puścił za granicą, niż sam waży, i wszystkie jego kochanki razem wzięte. Do rozmowy wtrącił się stary baron, w złotych binoklach na nosie i twarzą zaspanego fauna, i mówił, ale dawniej nie grał. Czasem tam coś bez zapału postawił, twierdził zawsze, że jest zbyt bogaty, aby kogoś obdzierać na stole, wolałby na gościńcu, gdyby mu przyszła taka fantazja. To o wiele ciekawiej. Lubię tego chłopca, dodał zezując w stronę Zebrzydowskiego. Ma rasę i tupet, co razem w parze nieczęsto chodzi. Lubię go. Ma oprócz tego pieniądze, rzekł ktoś inny, a to najbardziej usprawiedliwiony tupet.

To było swego czasu powiedzenie en vogue, ale jest jeszcze aktualne. Ktoś tu kogoś rzucił, bo margrabina już w objęciach miliardera amerykańskiego, wtrącił dobrze powiadomiony partner. Szut, pewno ona jego, skoro tamten miliarder, war już pierwszej swojej lampartiej skóry pozbył się. Była świetna i długo mu służyła. Wyleniała. Podobno on miał w Rosji kopalnię złota, więc skoro Sowiety i tak dalej. Teraz ma długi i żonę. Tak, to już można wylenieć. Dobrze się jeszcze trzyma, ma minę i sznyt i słono gra. Ależ się zawziął na Korowiciniego. Najgrubszy gracz, war zawsze uznawał najwyższe stawki. Rozmowy wlokły się ociężale, ożywiały się co pewien czas w miarę poruszenia ciekawszych tematów, tylko brzęk złota i szelest papierów dźwięczał zawsze jednakowo w zadymionej sali. Freski na ścianach, przysłonięte dymem, były brudne i mętne. Elektryczne kule lamp opalowych podobne były do księżyców w fazie zaćmienia i świeciły trupio. W drugim, mniejszym lokalu przy bufecie brzękały kielichy. War Zebrzydowski odcinał się Korowiciniemu, jak gdyby walczył na szpady. W tej grze o zwyciężenie przeciwnika wyglądał niesamowicie. W oczach jego migotały ostre i szybkie jak błyskawica połyski, twarz miał chłodną, alabastrowo-białą. Nerwowymi, długimi palcami zbierał i składał karty, wypieszczonymi paznokciami dzwonił w złote monety. Poza przebiegiem gry nie istniało dla niego nic więcej. Stawiał stawki ryzykowne, czym podniecał partnera, oburzając go niejednokrotnie. Sam zdawał się być spokojny, tylko zaledwo dostrzegalny skurcz ust zdradzał w nim niecierpliwość. Już parokrotnie bliskim był tej sumy, jakiej potrzebował do zrealizowania swych planów i znowu tonęła w gromadzie złota, leżącego z paradą obok przeciwnika. Gonił resztkami. Czuł to, że jeszcze parę przegranych stawek, a musi pożyczyć. Tym, który brał w zastaw honor Zebrzydowskiego na udzielaną mu pożyczkę, był baron o twarzy fauna. War nazywał go mitologicznie panem i mówił często, gdy pan nie udziela pożyczki, klub ogarnia panika. Obecnie doznawał lekkiego niepokoju, czy panika nie ogarnia jego samego przede wszystkim. Lecz jak zwykle nie nazbyt się nad tym zastanawiał, bo ciągle liczył na zdystansowanie swego partnera. Masz szczęście, bestia, myślał zły. Widocznie ani jedna donna mobile nie zmieniła nigdy dla niego swoich ideałów. Niebezpieczny tylko w kartach i trzeba właśnie, bym się z nim zetknął do starego diabła. Pod koniec dnia stawał się bardziej zdenerwowany i więcej przegrywał. Pił burgunda i grał, pił i grał i urągał sobie i szydził. Wreszcie przegrał wszystko. Zaśmiał się szyderczo. Nastąpiła przerwa. War przy bufecie z niedbałością i nudą zwrócił się do barona. Zaczyna się panika w mojej kieszeni. Jakże, baronie, czyż dopuścisz do tego, by papiery na mojej giełdzie zrobiły bessę tak gwałtowną? Może być zaraz hossa, ale za to moja giełda ma bessę. Jaka na to rada? Oddam pożyczkę, nie jestem bankrutem. Spodziewam się, jednakże pragnąłbym, by ta wasza batalia skończyła się wkrótce, bowiem wy walczycie, ale ja ponoszę konsekwencje za was wszystkich. Czyli że gnębi barona wojna ekonomiczna w jego kieszeni? No, pan da sobie radę, mając do czynienia z dżentelmenami. Stuknął się kieliszkiem z baronem i spytał niedbale. Komu tedy życzysz, baronie Wiktorii? Panu oczywiście, wszak to równoznaczne z tym, gdybym jej życzył samemu sobie. Na cześć mojej Wiktorii, wiwat! War podniósł znowu kielich napełniony rubinowym płynem. Do dna, baronie, dziś rozstrzygający dzień, ostatnia stawka. Jak to mam rozumieć? Że dług barona dziś zostanie uregulowany. A jeśli pan przegra znowu, na mnie proszę już nie liczyć. Baron rozłożył ramiona. Raczej zgadzam się na największą panikę w klubie niż na pożyczenie komukolwiek z panów najdrobniejszej sumy. Nie będę żądał więcej, rzucił Edward z dumą. Ale czy wolno spytać, dlaczego baron te rzeczy przesądza? Jestem.

0: Jestem goły. Uuu, współczuję. War zrobił zabawną minę. Teraz może ja będę rewanżował się baronowi. Czym? Zebrzydowski zmrużył oczy. Oddam z wygranej i będę mógł pożyczyć. Dziś odegram się dużą sumą. Dzień mojej szansy. Pan zdjął binokle, przecierał je kawałkiem zamszu i patrzył na Wara roześmiany oczami krótkowidza z miną satyra. Uuu, współczuję. Naśladował zupełnie ton i głos Wara. Co to znaczy, baronie? Nic. Widzę tylko, że pan ma nadzieję, szansy w grze, a to w karierze salonowego lwa dowodzi pewnej rezygnacji z innych szans. Edward roześmiał się szczerze. Byłbym tylko godnym partnerem Korowiciniego, który stale wygrywa. Ale mnie porażka taka nie grozi. Płynę en plein chance. Wychylił nowy kielich wina, oczy błyszczały mu nienaturalnym blaskiem. Wyszli do bocznego gabinetu i tam baron wręczył Zebrzydowskiemu żądaną sumę. Uważam to za dług honorowy. Dziś już za późno, zatem spłata do jutra, najwyżej ufam panu. Dziękuję, jutro pod słowem honoru. Uścisnęli sobie dłonie. Zebrzydowski z nowym zapasem grubej gotówki usiadł do stolika. Płyniemy. Rzucił obojętnie partnerowi. Korowicini uśmiechnął się złośliwie. Kotwica podniesiona. O, od razu taka stawka. Jesteśmy zatem na pełnym morzu. Zaległa cisza. Znowu dźwięk złota, znowu znamienny szelest poważnych banknotów, sinopopielata mgła dymu.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: W pewnej chwili Zabrzydowski roześmiał się tak szczerze, jakby go coś najserdeczniej ubawiło. Korwicini spojrzał na niego zdziwiony. Panika, panika! Zawołał Edward głośno i zaśmiał się znowu. Nie widzę tego u pana, rzekł Włoch, bo panika miewa czasem nawet złote oblicze. Zabrzydowski i Korwicini walczyli zapamiętale o snuci chmurą dymu. Złoto barona w rękach wara topniało. Edward opowiedział jakąś wesołą anegdotkę, po czym zamyślił się i nagle zawołał głośno po polsku z akcentem – Kromiłów idzie! Włoch popatrzył na niego uważnie. Co to oznacza? Magiczne słowo hrabio oznacza wszystko i nic. Jakaś alfa i omega wybrałbym lepiej wszystko. W tym wypadku słowa te równoważą się. Wszystko zamyka w sobie jednocześnie słowo nic. Nie rozumiem. Czyli, że osiągnięcie wszystkiego da w rezultacie zero? Pozostanie już zero? Ach, tak. Humor Edwarda wzmagał się w miarę zmniejszania się pożyczonej od barona sumy. Późno było, gdy war, ciągle żartując i szydząc z siebie i z innych i wciąż przegrywając, wygrał nareszcie dużą kwotę, nie wynoszącą wszakże połowy jego długu. A kółko fortuny zaśmiał się i nagle całą wygraną położył na stole. Korwicini zbladł. Rzuca pan złoty most pod kółko fortuny? Niebezpiecznie i dla pana i dla mnie. Składam hołd jej łaskawemu uśmiechowi, odrzekł war. Ale brwi zadrżały mu jednak i zamrugały prędko powieki. Zaległa cisza jakaś znamienna, tchnąca niepokojem, jaka bywa przed odczytaniem wyroku. Korwicini przetarł dłońmi spocone czoło, w oczach miał ponury błysk. Zabrzydowski spojrzał na niego i wzruszył lekko ramionami. Wyraźny lęk Włocha rozśmieszył go. Jeszcze jeden moment, jeszcze jeden. Zabrzydowski przegrał wszystko. Gra była skończona. War odrzucił karty i skłonił się drwiąco partnerowi. Zadowolony hrabia? No, fortuna przygniotła pana furą złota. Nic dziwnego, łata złotem swoje starożytne wdzięki. Przechylił się na krześle i śmiał się długo, długo. Podziwiam pańską swobodę, rzekł Korwicini z wypogodzoną twarzą. Na dziś już dość, rewanż pana zostawmy do jutra. O, dziś nawet nie mam w tej chwili stawki, zawołał war wesoło. Panika, co? Jutro pan o niej zapomni. Spodziewam się, odrzekł lekko. No ale co robimy z resztą nocy? Pójdziemy do jakiej budy? Do Folie Berger, zaproponował ktoś z towarzystwa. Do Moulin Rouge. Czekajcie, krzyknął, skrzywiwszy się potwornie, baron pan. Znam jeden lokal, tak sobie, nieświetny, możliwy, ale kobiety... Smoknął lubieżnie. O, to, podchwycił Korwicini. Baron się zna, ufamy? Jeśli chodzi o klasycznego eksperta, to tylko Zebrzydowski. War zaśmiał się nerwowo. Nie znam tego lokalu, ale idę. Baron kazał podać szampana. Wypijemy na cześć najpiękniejszej, którą Zebrzydowski oceni. Brawo, zawołał War. Teraz na cześć wybranej przez barona. Brawo, brawo! Nad tymi zaś dwoma my urządzimy sąd i wydamy wyrok. Kielichy dźwięczały, szampan musował. Ktoś zaczął grać, ktoś inny, stojąc przy pianinie, śpiewał trochę fałszywie. Zebrzydowski krzyknął na lokaja. Atrament i papier. Jest wszystko, jak zwykle, w zielonym gabinecie. Czy mam tu przynieść? Nie, idę tam. Wychylił kielich i zapalił cygaro. Panie Zebrzydowski, panie War, czas na nasz konkurs. Tam zaczną się teraz najlepsze numery, już północ, zawołał baron. Za chwilę, możecie się panowie ubierać, jestem gotowy. Wyszedł. Przy pianinie podpity chór głosów śpiewał swawolne kuplety. Baron, chwiejąc się trochę na nogach, przeglądał butelki. Wreszcie ponalewał kielichy. Panowie jeszcze po jednym, na szczęśliwą drogę i dobrą zabawę? Słyszycie na ulicy wzmożony ruch. Ludziska jadą się pocieszać po kłopotach dnia. Istotnie, z ulicy dochodziły trzaski motorów i przeraźliwe głosy trąbek samochodowych. Panie Edwardzie, najwyższy czas. Idziemy? Najwyższy czas, idę, odkrzyknął spoza drzwi głos Wara. Brawo, brawo, wrzeszczał pijany Korowicini. Weszli do holu. Lokaje podawali palta. No, Zebrzydowski pewno pisze list miłosny. Baron pchnął drzwi i wszedł do zielonego gabinetu, wołając: oczekiwanie zaostrza pragnienie, ale zbyt długie gasi je. Słusznie, a ja mam pragnienie, huczał czyjś przepity głos. Wtem drzwi otworzyły się gwałtownie. Baron stanął w nich biały na twarzy. Zastrzelił się, krzyknął nie swoim głosem. Dunajec czarny huczał rozgłośnie, zbyrcząc po kamieniach płycin. Wywijał się z głębin leśnych, kapryśny i rozpryskany. Ciskał na większe głazy białą pianę gniewu, że mu tamują pęd. Nabierał w siebie wód z bocznych strumieni i mężniał, nie tracąc swej lekkiej i skocznej ruchliwości. Wody goniły się w mokrym poszumie, chrzęszcząc na żwirowych obrzeżach. Cienkimi źródełkami wżerały się łakomie w gruboziarnisty piasek, jaśniejący szeroką orbitą poza kamienną ramą, która ograniczała rozigrane bałwany, zaborcze i głośne. Wał wody unoszony żywiołem pędu niósł się tanecznie przez zieloną dolinę, rozesłaną płasko u stóp czarnego boru smreków. Z tej wesołej zieleni rzeka wpadała z łoskotem w ciemnie pod cypel skalny, wzniesiony wiszarem nad samą wodą i najeżony gęstym zarostem kosodrzewiny, jeżyn i dzikich malin. Jagody nalane czerwonym winem sypały się tu zewsząd, ściągając ku sobie roje ptactwa wrzaskliwego. Spoza chaszczów wyłoniła się postać Kasi biało ubranej. Stojąc na wiszarze, patrzyła w dół na burzę rozpętanych wód. Napotykały one uparte przeszkody płytkiego dna. Tworzyły się wiry, wypryski pian, kręte jak zwijające się węże, prądy rzeczne, hulaszcze zamachy wychlustów. Nagły zawrót popod wiszarem upokarzał od razu szalejącą falę. Przyczajała się, skupiona w sobie i kornie, miękkim, zgrabnym pierścieniem owijała cypel. Zatamowana z jednej strony prostopadłą skałą, rozlewała się szerzej na łąkę gwałtownym rzutem, niby odrzucona grzywa z czoła. I dalej parła naprzód pod naporem nadbiegających wód, czyniąc taką samą wrzawę, zamęt i zgiełk w innych już komyszach. Kasia lubiła przedzierać się tu brzegiem urwiska, rwać soczyste, dojrzałe maliny lub siadywać na cyplu skalnym, słuchając Dunajca. Sławohorze odpoczywała duchowo. Zapadła w górach sadyba ludzka, podobna do gniazda sokolego, napawała ją spokojem tak upragnionym.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Zaprzyjaźniwszy się ze Strzeleckimi, Kasia bywała tu często i zawsze czuła się najlepiej. Po pierwszym, niewypowiedzianie bolesnym oszołomieniu spowodowanym wieścią żałobną, spadło na nią mnóstwo kłopotów i ciężarów. Krystyn Zachojski z Karolem Kmietowiczem jeździli do Paryża po zwłoki Zebrzydowskiego i uregulowali ostatni dług honorowy Edwarda na wyraźne żądanie Kasi. Pragnęła ona oczyścić opinię męża w środowisku jego triumfów, ale spłacenie olbrzymiej sumy baronowi, prócz innych długów, których jeszcze okazało się bardzo dużo, szarpnęło Kromiłów poważnie. Poszła na to połowa majątku i cały ogromny las. Kromiłów został okrojony bez litości, ale honor Zebrzydowskiego ocalono. Pani Beata Zebrzydowska w swoim mieszkaniu w Krakowie o wiele mniej zmartwiła się samobójstwem syna niż niepewnością własnej sytuacji. Ale dowiedziawszy się, że będzie pobierała nadal nieuszczuploną rentę z Kromiłowa, uspokoiła się od razu. Hrabia August mówił: Herkulesowa baba z Kartaginy Pochlebskiej przeszła na pobojowisko kromiłowskie bez drgnienia kabzy i powiek. Kasia zaprowadziła w Kromiłowie konieczne i duże oszczędności. Żyła cicho, oddana smutnym rozmyślaniom i gospodarstwu. Po ukończeniu budowy gmachu we Lwowie robiła nowe plany, tworzyła projekty architektoniczne, wykonując je z coraz większym powodzeniem. Była czynna. Energię życia wyładowywała w ciągłej pracy i żywotnej ruchliwości umysłu. Tomek uczył się doskonale i był jej wielką pociechą. Opinia artysty o pierwocinach rzeźb chłopca bardzo pochlebna i zachęcająca podnieciła Kasię do tym gorliwszego zajęcia się malcem. Ale z Mocheńskimi i bratem swoim miewała przykre spory o Tomka, jak i o to, że nie słuchając ich namów, nie chciała udzielać się w świecie, nie myśląc o powtórnym małżeństwie. Szczególnie Krystyn Zachojski był dotknięty jej uporem. On i Mocheńscy chcieli, aby Kasia wyszła za człowieka, który od dawna kochał ją i pragnął ją zdobyć. Młody hrabia, starający się o jej rękę, czuwał i otaczał ją nieustannie. Gdy minął czas obowiązujący na żałobę, Kasia była zaatakowana przez rodzinę swoją oraz rodzinę hrabiego, który oświadczył jej swoje zamiary. Odmówiła stanowczo i, jak jej się zdawało, odparowała raz na zawsze wszelkie tego rodzaju zamysły. Działo się to w początkach drugiej zimy po zgonie Wara. Kasia, oblegana przez hrabiego i napastowana przez innych kandydatów do jej ręki, udała się do Sławochory i tam dopiero odetchnęła lżej. Razem ze Strzeleckimi polowali za wzięcie, jeździli na nartach, odbywając niekiedy dalekie wycieczki. W Sławochorze Strzelecki urządził tory do saneczkowania, więc i ten sport uprawiano z zamiłowaniem podczas tej zimy niebywale mroźnej i śnieżnej. Wszystko to przypominało Kasi St. Moritz i Myren w Szwajcarii, gdzie z Warem przebywała przez kilka miesięcy w pierwszym roku po ślubie. Teraz był czerwiec, drugie lato po zgonie Wara. I oto teraz znowu Krystyn przyjechał po nią do Sławochory w celu skłonienia jej do małżeństwa. Kasia po pierwszej rozmowie z bratem uciekła do swoich przyjaciół, jak nazywała Dunajec, i skalne wiszary ponad nim. Tu była sama, tylko ze swoimi myślami. Cieszyła się, że jej tu nikt nie znajdzie. Wędrując po dzikich zboczach, wśród sterczących, skalnych odciosów, na stokach obrosłych kosodrzewiną, w puchach traw młodziutkich, trafiła na prześliczne gencjany. Szafirowe kielichy kwiatów usiały gęsto podnóże wyniosłego wiszaru. Kasia rwała je całą garścią, schodząc w dół. Zatrzymała się na małym wzniesieniu, skąd widok był rozległy i piękny. Zielona łąka, jak jeden olbrzymi płat liścia nenufaru, podścielała się kornie pod masywy lasów, przecięta szaro-błękitną taśmą rzeki. W jednym miejscu rosła tam kępa drzew, osłaniająca mostek rzucony nad wodą. Z daleka błyszczały w słońcu, jak złote, dachy góralskiej wioski. Kasia wydała okrzyk zdumienia. Widok ten przypomniał jej Zagórzany. Z łączki nad rzeczką, gdzie była raz jeden wów pamiętny dzień dla niej. Szczególny urok tego dnia wraził się jej głęboko w pamięć. Każdy szczegół z zagrody i domu Andrzeja, wszystkie zamienione z nim słowa, przyjaźń zawarta z Dadą Strzełecką i ten oberek szalony na trawie i wrażenie Andrzeja po jej figlarnym słówku rzuconym w tańcu i potem wieczór i niepojęty, trwożny niepokój, który na nią spadł nagle o północy przeczuciem gromu. Wszystko to wyryte było w duszy Kasi niezatartym wspomnieniem. A jeszcze bardziej uwypukliło się ono wówczas, gdy stwierdziła, że ów dzień nowy i przemiły dla niej był ostatnim dniem Wara na ziemi. O 12 w nocy, wtedy, gdy na nią spadł ten niesamowity lęk duszy i jakby kirem omroczył jej pogodę, War odebrał sobie życie. Świadomość ta na długo stała się dla niej niesłusznym, lecz gorzkim wyrzutem. W pierwszych miesiącach po jego zgonie Kasia widziała go ciągle pośród graczy klubowych wytwornego, jak zwykle, bez troski, ze swobodną brawurą, rzucającego w hazard ostatnie stawki. Widziała go takim, jak odmalował go baron, który był na jego pogrzebie w Krakowie. Słyszała jego słowa ostatnie, powtórzone przez barona i czytała zachowany u siebie arkusz papieru, zawierający tylko te słowa Wara po polsku. Panika, przekreślone, Kasiątko, wybacz, przekreślone, najwyższy czas, idę. Ostatnie słowa, nieprzekreślone, napisane były trochę koślawo, widocznie w pośpiechu. Baron wyjaśnił, że był to ostatni okrzyk Wara usłyszany spoza drzwi. Kasia wyobraźnią dopełniła sobie reszty. Lekko szyderczą twarz Wara, jego zacięte nerwowo usta i tę chwilę ostatnią, kiedy chciał coś napisać i nie mógł, bo palce drżały, zdolne już tylko do pociągnięcia cyngla. Ostatnie słowa powtórzone za tamtymi padły już zapewne odruchowo na papier. Przelotem myśli, chybkiej, zbiegłszy ze wspomnienia łączki w Zagórzanach na tragiczne przeżycia, Kasia oderwała oczy od widoku rozciągniętego przed nią i jęła znowu rwać gencjany. Smutne rozpamiętywania pierzchły, ale myśl, zahaczona o siedzibę Dęboszów, zatrzymała się teraz na nim samym. Kasia nie widziała go od dawna. Sławochorze parokrotnie minęli się ze sobą. Jeno korespondencja między nimi, przerwana przez czas dłuższy, po zgonie Edwarda, odnowiła się, lecz była już nieco odmienna niż przedtem. Wkrótce jednak stała się znowu dla Kasi konieczna. Łatwo nawiązali zwikłaną nić swojej przyjaźni. Pomimo pozornej tożsamości, stosunek ich teraz zmienił się zasadniczo. Oto zanikła wśród nich dawna swoboda. Przedtem wszystko było jasne i przejrzyste, obecnie istniał jakiś cień, do którego podsuwali się niekiedy z pewnym lękiem, by nie wykazał kryjącej się w nim tajemnicy. Wynikało to stąd, że oboje posiadali zupełną świadomość swoich uczuć, lecz błądzili w tym zaczarowanym kole głównie z powodu nadmiernej powściągliwości Kasi. Ile razy biegła myślą do Andrzeja po ukojenie duszy i zaczerpnięcie mocy w jego męskiej sile, zawsze wracała z tej myślowej wędrówki, podniecona zupełnie inaczej, niż mogła się spodziewać. Ale uczucie to było nad wyraz drogie, którego się nie odpycha.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: 3 i 4 FM.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie

Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój. Come on,

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
2: Tak, podobny do naszego.
1: No właśnie, równie piękny.
2: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka.
3: Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
5: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
6: Super promocja!
7: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
10: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
9: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
10: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
11: Reklama.

0: reklama. Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
3: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
4: Super promocja!
5: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
6: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
7: Co sprawdzasz, tato?
8: A przelew z pensją.
7: Tak, co miesiąc?
8: Co miesiąc.
7: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
8: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie.
9: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
12: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
11: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
12: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
0: Reklama.

0: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
1: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15:30. Tylko w Radiu Pogoda. Autopromocja.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła. Ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna.

Osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo,

Kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.